All my bridges burn.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: Autopromocja.
1: Kuj do niu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś proponuję wam rozmowę o gramatyce. I nie muszę was już przekonywać do tego, że gramatyki wcale nie trzeba się bać, bo gramatyka jest przyjemna. Poza tym, jeśli znamy gramatykę, czyli zasady budowania zdań. Gramatyka to jest to, co rządzi językiem. Więc jeśli znamy gramatykę, to możemy mówić poprawnie. A poprawnie to znaczy dobrze. No i zastanówmy się dzisiaj nad takimi kilkoma przykładami, które znacie zapewne ze swojego życia. Na przykład, jak się mówi? To są dobre materiały do pracy, albo to są dobre materiały do zabawy, czy też to są dobre materiały dla pracy albo dla zabawy. Jak się mówi poprawnie? Czy wiecie? Wiecie, wszyscy odpowiedzieliście poprawnie. Materiały do pracy, materiały do zabawy. Tak jak zabawki do zabawy, zeszyty do pisania, kartki do rysowania. Nie mówimy kartki dla rysowania, tylko kartki do rysowania. A zatem materiały do pracy, do zabawy. Co trzeba zapamiętać? Że tu jest ważne słówko do. Do, a nie dla. No to teraz pomyślmy, jak się powinno powiedzieć. Jeśli ktoś kogoś bardzo, bardzo lubi, to mówimy, że czuje sympatię. I czy ten ktoś czuje sympatię do kogoś, czy też czuje sympatię dla kogoś? Jak myślicie? Ktoś kogoś lubi, czyli czuje sympatię. I uwaga, mam dobrą wiadomość. Można powiedzieć i tak. Czujemy sympatię do kogoś albo dla kogoś, czyli bardzo tego kogoś lubimy. A zatem, skoro kogoś lubimy, to jest dobre uczucie, to możemy użyć i słówka do, i słówka dla. Czasami lubimy nie tylko kogoś, ale też coś. I mamy ogromną chęć. Tylko właśnie, co powiedzieć dalej? Czy mamy chęć do czegoś? Czy mamy chęć na coś? A może jeszcze jakoś inaczej? Wszystkie możliwości są poprawne, tylko trochę co innego będą znaczyły zdania, jeśli wybierzemy któreś ze słówek. Na przykład można mieć chęć do zabawy. Można mieć chęć do pójścia na spacer. Chęć do czegoś, do zrobienia czegoś. Można też mieć chęć na coś, na jakąś rzecz, na przykład na jabłko. Mam chęć na jabłko, mam chęć na deser, mam chęć na zupę. I można mieć chęć coś zrobić, na przykład mam chęć pójść na spacer, mam chęć pójść na plac zabaw, albo do kina, albo do teatru. Czyli wszystkie możliwości są poprawne, ale zależy, jakie słowo potem stawiamy. Powtórzmy sobie wszystko to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Mówimy poprawnie, że mamy materiały do zabawy. Nie dla, tylko do. Powiedzieliśmy, że możemy czuć sympatię do kogoś albo dla kogoś. I tak jest dobrze. To znaczy, że kogoś bardzo lubimy. Możemy mieć chęć do zabawy, możemy mieć chęć na jabłko, na deser, na obiad

i możemy mieć chęć coś zrobić, na przykład pójść na plac zabaw. A wy na co macie chęć albo do czego macie chęć? Porozmawiajcie o tym w grupie. Na pewno macie wiele różnych chęci. Powodzenia i do usłyszenia!

Drgnę szczotką tu i tam, a jak zechcę rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Spotykamy się po to, żeby ćwiczyć buzię i język. A wiecie, po co to robimy, prawda? Wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Dzisiaj proponuję wam zabawę z trzema bardzo trudnymi zdaniami, ale zanim do nich przejdziemy, musimy oczywiście rozgrzać buzię. I zaczynamy od, wiecie od czego, od oddychania. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Zróbcie to 5 razy, jak zwykle. Wdech nosem i wydech buzią. Gdy już tak odetchniecie głęboko, to ziewnijcie jak najbardziej tylko umiecie, ponieważ doskonale o tym pamiętacie. Ziewanie to najlepsze ćwiczenie rozgrzewające buzię i język. Po ziewnięciu przyszedł czas na wyciąganie języka. Wysuńcie język jak najdalej tylko umiecie. I spróbujcie językiem dotknąć czubka brody, tego końca na samym dole brody. A potem schowajcie język jak najgłębiej do środka buzi. Powtórzcie to 5 razy. Teraz przyszedł czas na naśladowanie oczywiście konika. Czyli robimy najpierw tak. A potem tak. Po ciężkiej pracy konik jest zmęczony i musi prychnąć. I wy też prychnijcie. Dzięki temu rozgrzejecie znakomicie wargi. A teraz zacznijcie naśladować wiatr. Doskonale wiecie, jak wiatr robi, prawda? Robi tak. Wypuszczajcie z siebie powietrze i ruszajcie przy okazji buzią, wargami. Dzięki temu wytworzycie takie różne dźwięki, jakie też wytwarza właśnie wiatr. A teraz, gdy już wiatr się trochę zmęczył i przysiadł, żeby odpocząć, możecie wysunąć brodę do przodu, jak najbardziej tylko umiecie. Wtedy tak się dziwnie mówi, gdy broda jest wysunięta do przodu, ale spróbujcie to zrobić jak najlepiej tylko możecie. Wysuwacie brodę do przodu, a potem ją cofacie. I tak 5 razy. Wreszcie przyszedł czas na nasze trudne zdania. To są zdania, w których wykorzystacie i dźwięk wiatru, i ten dźwięk, który powstaje, gdy się wysuwa brodę do przodu. Posłuchajcie pierwszego zdania. Suchą szosą szła szczypawka, susząc sobie szczypce. Wiecie, o czym to zdanie jest? Wytłumaczmy sobie. Suchy, wiemy, co to znaczy. Szosa to ulica. Szczypawka to jest taki mały owad ze szczypcami, taki malutki, trochę większy niż mucha. Czasem się na to mówi skorek. To już jest szczypawka. I ta szczypawka szła sobie suchą szosą, czyli suchą ulicą. I co robiła? Suszyła sobie szczypce. Szczypce, czyli takie swoje dłonie. Jeszcze raz to zdanie. Suchą szosą szła szczypawka, susząc sobie szczypce. Spróbujcie powtórzyć je jeszcze raz po mnie, ale coraz szybciej. Teraz posłuchajcie drugiego zdania. Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce. Co ono znaczy? Wyjaśniamy. Szczoteczka, wiemy co to jest, może być do zębów, może być do rąk, do paznokci. I szczoteczka, jedna szczoteczka, drugiej szczoteczce szczebioce, czyli tak bardzo ładnie, cienkim głosikiem mówi coś, bardzo miło. Szczebioce coś w teczce. Aha, czyli te dwie szczoteczki siedzą razem w jednej teczce i jedna mówi coś drugiej. Czyli szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce. Znowu spróbujcie powtórzyć to.

Zdanie? Jak najszybciej. I trzecie zdanie, posłuchajcie. Słów kształty krztuszą krtanie. Słów kształty, czyli to, jak słowa brzmią, krztuszą krtanie. Krtań to jest gardło. I rzeczywiście chyba tak jest, że jeśli musimy wymówić trudne słowo, to często się krztusimy, bo trudne słowa wymawia się trudno. Ale właśnie przecież po to są odcinki Słowo do Słowa, po to są odcinki naszej audycji, żebyśmy się nie krztusili. Proponuję, żebyście właśnie ćwiczyli te wszystkie trzy zdania, które dzisiaj usłyszeliście i dzięki temu już naprawdę nigdy się nie zakrztusicie, wymawiając nawet najtrudniejsze słowa. Powodzenia i do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Dzień dobry, mówi pani literka. Właściwie powinnam powiedzieć B. Wiecie, dlaczego tak powinnam powiedzieć? Bo dzisiaj będzie rozmowa o B. O baranie, który co? B. Baran beczy. Ciekawe jest jednak to, co język polski mówi o baranie tak w ogóle. Baran to jest, wiecie dobrze, to jest takie zwierzę, które beczy, ale nie tylko. Czy zgadniecie, jakie zwierzę nazywa się baran angielski? Czy to jest zwierzę beczące? Nie. Baran angielski to jest królik o bardzo długich, zwisających uszach. Dlaczego tak się nazywa? Nie wiadomo. Jest też baran francuski. To też jest królik, który ma mięsiste i zwisające uszy. Chyba ktoś sobie zażartował z tych królików i z baranów, skoro tak właśnie nazwał te nasze zwierzęta. Bo nam barany kojarzą się z takimi dość sporymi zwierzętami, które mają wełnę taką poskręcaną i mają skręcone rogi. Barany żyją w stadach. Dlatego czasami mówimy, że ktoś idzie, że ludzie idą jak stado baranów. Czyli wszyscy idą w jednym kierunku, nie myślą o tym dokąd, tylko tak jak prowadzi przewodnik stada, tak cała reszta idzie za nim. Jak stado baranów, czyli nie za wiele myśląc. Ale też mówimy czasem, że ktoś kogoś niesie na barana. Zwykle nosi się tak dzieci. Czyli sadza się dzieci na ramionach, robią tak zwykle tatusiowie. No i takie dziecko idzie na ramionach kogoś dorosłego, idzie do przodu. Dlaczego tak się mówi, że na barana? Może dlatego, że górale, którzy barany hodują, tak właśnie

Czasem niosą te zwierzęta, przewieszają je sobie wokół szyi, łapią za nogi i tak niosą. Może dlatego mówimy, że my też kogoś niesiemy na barana. Ale mamy przecież nie tylko barany, mamy też baranki. Baranki, czyli młode barany, łagodne, niegroźne. Mamy przecież baranka wielkanocnego, czyli figurkę, o której chyba jeszcze nie zapomnieliśmy. Figurkę wystawianą podczas Wielkanocy. Mówimy o kimś, że ktoś jest łagodny, potulny jak baranek, czyli ktoś jest bardzo, bardzo łagodny. Pomyślmy, uparty jak baran, ale łagodny jak baranek. I mówimy też czasem, że ktoś się uczesał w baranki. Mówimy tak zwykle o dziewczynkach, które sobie splatają warkocze i te warkocze zakręcają koło uszu w takie kółka. Te kółka przypominają baranie rogi, dlatego to uczesanie nazywamy barankami. Czasami pierzaste chmurki na pięknym niebie też nazwiemy barankami, bo są tak pierzaste, tak postrzępione jak barania wełna, barania sierść. I czasem jeszcze, gdy ktoś ma krótkie włosy i kręcone, bardzo mocno kręcone, to też taką fryzurę nazwiemy barankami. Proponuję, żebyście przypomnieli sobie o wszystkich tych znaczeniach barana i baranka i może żebyście narysowali różne barany, różne baranki po to, żeby te znaczenia, o których dzisiaj rozmawialiśmy, żeby się wam utrwaliły. Na koniec możecie oczywiście, tak jak ja, naśladować głos barani i pamiętajmy o tym, że baranki to są bardzo miłe zwierzęta, wbrew temu, że czasem mówimy o nich uparciuchy. Do usłyszenia!

0: odnaleźć i pobawić się. I pobawić się, i pobawić się, pobawić się w sprzątanie.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Chcecie poznać trudne słowo? Proszę bardzo, trudne słowo to replika. Co to jest replika? Na przykład dialogowa? To jest po prostu odpowiedź. Dialog to jest rozmowa, może to słowo już znacie, a replika dialogowa to jest to, co powinniśmy powiedzieć, gdy z kimś rozmawiamy. Bo w ogóle rozmowa polega na tym, że ktoś coś mówi, a druga osoba powinna odpowiedzieć. Chodzi o to, żeby odpowiadać w specjalny sposób, to znaczy grzecznie i tak, jak wymaga tego sytuacja. No bo pomyślmy, gdy ktoś nas wita, na przykład mówi do nas: cześć Olu, cześć Maćku, to oczywiście odpowiadamy: cześć. Czasami też używamy imienia: cześć Kasiu, cześć Wojtku. I to, że odpowiadamy, to jest właśnie replika. Czyli już wiecie, że sami używacie replik dialogowych. Gdy ktoś nas żegna, na przykład mówi: cześć, do zobaczenia jutro, to co robimy? Oczywiście też odpowiadamy i też używamy wtedy repliki dialogowej, bo mówimy: cześć, cześć, do zobaczenia. Ale są też inne sytuacje, które wymagają od nas replik. Czyli są takie sytuacje, gdy też powinniśmy jakoś odpowiedzieć na to, co ktoś do nas mówi. Na przykład ktoś nam składa życzenia świąteczne. Na przykład mówi: wesołych świąt. To powinniśmy odpowiedzieć. Jak? No na przykład nawzajem. Albo: ja tobie też życzę wesołych świąt. Albo po prostu: wesołych świąt. Gdy ktoś nas komplementuje, czyli mówi nam różne miłe rzeczy, na przykład: Olu, pięknie dzisiaj wyglądasz, to jeśli chcemy być grzeczni, powinniśmy odpowiedzieć też komplementem, czyli na przykład: dziękuję, ty też bardzo ładnie wyglądasz. Dlaczego powinniśmy tak zrobić? No dlatego, że to jest właśnie grzeczne zachowanie. Skoro ktoś nam mówi coś miłego, to staramy się, żeby temu komuś też było miło. Ale nie zawsze musimy odpowiadać tym samym. Na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś nas częstuje, ale nie mamy już ochoty na nic, do picia ani do jedzenia. I ktoś mówi tak: napijesz się jeszcze soku? Nie musimy się na to zgadzać. Możemy powiedzieć po prostu: nie, dziękuję.

0: Ważne, żeby w ogóle odpowiedzieć. Czyli żeby zastosować co? Już wiecie? Replikę dialogową, czyli odpowiedź w rozmowie. Proponuję zatem, skoro już wiecie, czym są repliki dialogowe, żebyście wymyślili sobie trzy sytuacje wymagające właśnie replik, czyli wymagające odpowiedzi. Możecie przećwiczyć, jak grzecznie odpowiadać w rozmowie w różnych sytuacjach. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Ta piosenka to Batyska.

dzieciom. Zabawa!

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Gdy noc tu w krąg cień swój ściele, możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę.

0: wiesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika. Śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
2: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki! Odkręćcie knoty i wskażcie drogę!
0: Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Wszedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić,
2: zachciało mu się pić.
0: To, że wziął dziewczynę?
3: Wziął drabinę.
0: Do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: No, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie, w końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu fajans był,
4: w noże królik żył.
1: I on nam spadł.
4: Rower bez wad.
1: Chcesz naprawić nam go miał?
4: Chcesz nam brawo dał?
1: Świat na głowie stał!
4: Jakby klaun się śmiał.
1: W banku był pan!
4: Żuraw i kral.
1: A jeszcze tam gła.
4: Obok i za.
1: Aż się zjawił ktoś!
4: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
4: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił sobie iskry życia!
4: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz udało.

prawie 8 minut po godzinie 7. Martyna Chuderska i Filip Górski, witamy Was serdecznie 4 czerwca. No i rozpalamy w sobie iskrę życia zdecydowanie od samego rana. Jestem ciekawa, czy jeszcze śpicie, czy już nie. No podejrzewam, że maluchy to niekoniecznie, bo to zawsze tak bywa wywrotowo, że jak nie trzeba iść do szkoły ani do przedszkola, to dzieci wstają zdecydowanie wcześniej, prawda, drodzy dorośli? I po co? No po to chociażby, żeby posłuchać Polskiego Radia Dzieciom. Więc zapraszamy serdecznie do wymiany myśli o poranku. 22 645 20 55. To pozwolę sobie przypomnieć numer telefonu do studia. Długi czerwcowy weekend. Czas zacząć. Jakie macie plany? W jakich okolicznościach będziecie odpoczywać? To są nasze pytania porankowe, zanim w studiu pojawią się goście. A przybędą po godzinie 8, no i będziemy troszkę muzykować, więc mam nadzieję, że wszyscy się rozkręcimy, rozbudzimy, no i wejdziemy z dobrą energią w ten wspomniany długi weekend. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Oczywiście jutro wiele instytucji jest otwartych, w sobotę też, co nie zmienia faktu, że wiele osób zaplanowało podróże albo relaks w domowym zaciszu. Więc jak Państwo się relaksują, jeżeli chcecie podzielić się z nami jakąś dobrą receptą, przepisem, to będziemy wdzięczni. Może to będzie nadrabianie zaległości filmowych albo książkowych, a może obcowanie z naturą, a może na przykład spacery po okolicy albo trzeba będzie uprzątnąć domowy ogródek, to akurat mnie czeka, więc tak nawiązuję bezpośrednio. Jakbyście mieli rady dla początkujących ogrodników, to też poproszę. Będziemy dzisiaj wracać wspomnieniami do przeglądu nowego teatru we Wrocławiu. Zakończył się wczoraj. Piękne spektakle. Ja miałam okazję zobaczyć Czerwony Balonik i taki spektakl o choroba, który powstał na podstawie książki Bogusia Janiszewskiego i Maxa Skorwidera. Być może czytaliście ten komiks. A sam spektakl można zobaczyć na deskach teatru Arlekin w Łodzi. I naprawdę warto. No nie tylko ten, ale także wiele innych. O psie, który jeździł koleją, który przyjechał z Tychów, ale także Czerwony Balonik, prześliczny spektakl przywieziony przez Czechów. No piękna historia dla maluszków i tutaj żadne bariery językowe nam nie przeszkodziły w odbiorze tego spektaklu. Świetne warsztaty, także dużo, dużo działo się w przestrzeniach sceny letniej i w samym wrocławskim Teatrze Lalek. Być może ktoś z Was uczestniczył w tych wydarzeniach i chciałby opowiedzieć o wrażeniach, to oczywiście zapraszam bardzo gorąco. W przyszłym tygodniu też będzie się dużo działo w weekend, bo i piknik naukowy, na który będziemy Was zapraszać jako Polskie Radio. A ja mam nadzieję, że spotkam się z młodymi artystami, ale też tymi, którzy uwielbiają od lat festiwal w Koninie, na festiwalu wokalnym, bo też wybieramy się w tym roku po raz pierwszy od bardzo dawna jako Polskie Radio Dzieciom. Więc jak słyszycie, planów rysuje się całkiem sporo. Zapraszamy Was dzisiaj do rozmów, do wspólnego relaksu, odpoczynku. Może razem uda nam się wykreować też listę piosenek w Polskim Radiu Dzieciom. Gdybyście chcieli coś zanucić, to też z przyjemnością wysłuchamy. A ponieważ w długi weekend chyba dość istotną rolę odgrywa pogoda, to za chwilkę z Filipem sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach.

zgonię na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo to on wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Dzisiaj w wielu województwach synoptycy spodziewają się burz, a niespokojnie może być też w kolejnych dniach, więc proszę mieć się na baczności. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali rysują się tak. Alarmy pierwszego stopnia pojawiły się w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim w powiatach wschodnich i północno-zachodnich, dolnośląskim w powiatach północno-zachodnich również, lubelskim, powiaty włodawski, chełmski, chełm, krasnostawski, chrubieszowski, zamojski, zamość tomaszowski i biłgorajski i na Podkarpaciu. Poza powiatami na północnym zachodzie tutaj występować będą burze. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu. No i lokalnie porywy wiatru mogą rozszaleć się do 60 km na godzinę, a na zachodzie to nawet do 80. No i gdzieniegdzie popada grad. Starałam się powiedzieć to jak najszybciej. Na południowym wschodzie ostrzeżenia wejdą w życie dziś po godzinie 12, no i będą obowiązywać do godziny 21, więc jak słyszycie, sytuacja rozwojowa, a na zachodzie alarmy w mocy w godzinach od 17 do 22 w czwartek. No i w piątek nie zapowiada się, by burze odpuściły. Wyładowanie w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim,

i lubelskim. No i niedziela. Burzowa, ale sobota ma być spokojna. Instytut Meteorologii spodziewa się, że burze nas będą zaskakiwać w niedzielę. Znowu w zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Więc trzymamy kciuki za sobotę i to będzie taki oddech. Ale jeśli chodzi o nasze samopoczucie, to widzę, że mapka jest pokolorowana na niebiesko, a nawet gdzieniegdzie na zielono. Więc chyba pogoda nie powinna jakoś niepokojąco wpływać na naszą aurę. 17 minut po godzinie 7, gdybyście chcieli coś dodać, zapraszam.

Zaraz z Filipem sprawdzimy, czy śpicie. Wszystko wskazuje na to, że chyba tak, ale może jakiś jeden mieszkaniec Rzeszowa na przykład nie śpi i chciałby wybrać się do Teatru Maska w najbliższy weekend o 16:00.

16.30 na brzydkie kaczątko? Jeśli tak, to proszę uważnie wsłuchać się w krótką opowieść o tym spektaklu. Już samo jajko było podejrzane. Większe od innych i mniej skłonne do pęknięcia. Kiedy wreszcie wykluwa się z niego piskle, swoim wyglądem nie przypomina rodzeństwa ani matki. Różni się też jego wewnętrzny świat. Jest dużo bogatszy niż szara rzeczywistość mokradeł, którą dopełniają okrutne komentarze i gesty zwierząt nie potrafiących zaakceptować inności. Tylko czy naprawdę inny znaczy brzydki i nie wart przyjaźni? Brzydkie kaczątko nader wszystko pragnie czuć się ważne i potrzebne. Ale zdaje się, że jedynie natura jest w stanie bezwarunkowo go przyjąć i potraktować jako niezwykły i ważny element magicznej układanki. I to właśnie staje się przewodnikiem kaczątka na drodze do szczęścia. Na drodze, na której główny bohater spotyka się z podejrzanymi jaszczurkami, z kosmicznym statkiem i wieloma innymi niespodziankami. Spektakl Brzydkie Kaczątko na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena zobaczyć można już w najbliższy weekend, a konkretnie 7 czerwca o 16.30 w Teatrze Maska w Rzeszowie. A ponieważ, proszę Państwa, opowieść jest otulona muzyką inspirowaną odgłosami natury oraz utworem Cztery pory roku, to ja Państwa dopytam, czy pamiętacie, kto utwór ten skomponował? 22 645 20 55. Mam nadzieję, że wielbiciele muzyki klasycznej, ale też ci, którzy uczestniczą w naszych koncertach Alfabetu Orkiestry albo słuchają transmisji, nie będą mieli z odpowiedzią na to pytanie żadnych kłopotów. Kto skomponował utwór Cztery pory roku? 22 645 20 55. Podwójne zaproszenie do Teatru Maska w Rzeszowie. Proszę Państwa, w Rzeszowie czeka. I my również.

No śpią, ewidentnie. Z jednej strony to ja wcale nie chcę Państwa budzić, bo ja to wszystko doskonale rozumiem. Mamy czwartek, czwarty dzień czerwca, dzień wolny. Wreszcie dorośli mogą sobie pospać. Nawet jak dzieci już się obudziły, to pewnie albo słuchają radia, albo budują z klocków, albo na przykład oglądają jakieś filmy, a może czytają książki. No każdy ma jakieś swoje ulubione zajętości o poranku, albo słuchają ptaków w tym momencie. Ale gdyby ewentualnie ktoś z Rzeszowa słuchał radia i rozważał pójście do teatru w niedzielę, to przypominam, że mamy doskonałą propozycję. Spektakl Brzydkie Kaczątko, grany w niedzielę o 16:30. Naprawdę warto się tu do nas zgłosić po zaproszenie. A pytanie wcale nie było takie trudne. Trzeba odnaleźć nazwisko kompozytora czterech pór roku. Co więcej, my za chwileczkę Państwu fragment tego utworu zagramy. Może to będzie dodatkowa podpowiedź i motywacja, żeby zadzwonić i zdobyć zaproszenia. 22 645 20 55. No i chyba ważna informacja dla tych, którzy może dopiero teraz włączyli Polskie Radio dzieciom. Zaproszenia są do Rzeszowa.

jakiś sprytek dorosły, który chciałby porozmawiać z nami wczesną porą, 33 minuty po godzinie 7 w czwartek, w wolny dzień, i zgarnąć radiową niespodziankę. Jeśli tak, to z radością Państwa tutaj ugościmy, więc proszę sobie zrobić jakąś dobrą kawę i wybrać numer telefonu do studia.

19 minut zostało do godziny 8. Słuchacie poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Poranek jakże leniwy. No i myślę, że jak najbardziej jest to dzisiaj wskazane. Wiele osób dopiero teraz się budzi. Gdybyście chcieli podzielić się tym, jak ten poranek wam mija, jak się zaczął, o jakiej porze, czy ze wschodem słońca, no to zapraszam. 22 645 20 55. Dzisiaj imieniny obchodzą Karol, Franciszek, Dacjan, Saturnina, Kwiryna, Kwiryn i Pacyfik. Wiedziałeś, Filipie, że jest takie piękne imię, Pacyfik? Ciekawe, jak jest zdrabniane i czy jakiś Pacyfik nas w tym momencie słucha. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i składamy wam imieninowe życzenia. A dzisiaj między innymi Dzień Drukarza, więc i drukarzy wszystkich pozdrawiamy. I też takie bardzo ważne święto w kalendarzu. Oprócz oczywiście Bożego Ciała, bo wielu katolików to święto obchodzi. Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. No i kilka też takich ciekawych przysłów. Słońce wstało bardzo wcześnie, bo o 4:18, a świt o 3:30. Kiedyś zwracaliśmy na to uwagę, że jest taka zasadnicza różnica. Słońce zajdzie 10 minut przed godziną 21, a zmierzch przyjdzie o 21:37. Jakże długi dzień. Trwał będzie 16 godzin i 31 minut. Obserwujecie księżyc, bo też wygląda nieziemsko.

0: Świąt tych typowych i nietypowych jest sporo. Może za chwileczkę jeszcze zajrzymy do kalendarza a propos Dnia Drukarza, bo to taki bardzo ciekawy zawód, który niektórzy twierdzą, że odchodzi w zapomnienie, ale ja mam nadzieję, że jednak gazety papierowe będziemy nadal czytać, podobnie jak książki, i że tutaj żadne czytniki nam jednak nie zagrożą. No może jestem marzycielką, no ale chcę w to wierzyć. 17 minut zostało do godziny 8. Gdybyście chcieli z nami porozmawiać, zapraszamy do telefonowania. 22 645 20 55.
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świecimy.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas od

To była oczywiście słynna Filharmonia Szczecin. 9 minut zostało do godziny 8. My już za kilka minut w Polskim Radiu Dzieciom, w naszym radiowym studiu będziemy muzykować z trzema fantastycznymi dziewczynami, które powolutku zmierzają do studia. Litka Iwanowska-Szymańska, Ela Kalinowska i Sylwia Biernat. Och, widzę już powolutku dziewczyny i chyba niosą jakieś wspaniałe instrumenty, więc mam nadzieję, że za chwileczkę wszyscy się rozbudzimy dzięki grupie Niebieska Poduszka. A ja mam dla Was jeszcze dzisiaj kilka pomysłów na relaksację, na ćwiczenia i techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe i takie, które sprawią, że naprawdę poczujemy się dobrze przez ten długi, czerwcowy, pierwszy weekend. A tego Wam życzymy, żebyście odpoczęli, żebyście złapali dużo dobrej energii, słuchając także Polskiego Radia Dzieciom, do czego oczywiście gorąco Was będziemy namawiać także przez najbliższe dni. Nie wiem, czy stosujecie czasami na przykład ćwiczenia oddechowe, takie, które można swobodnie w swoich domach wykonywać. No, a to wystarczy, żebyśmy położyli się, próbowali się rozluźnić. Taka prawidłowa postawa leżąca powinna wyglądać tak. Nogi układamy w lekkim rozkroku, stopy są rozchylone swobodnie na zewnątrz, ręce powierzchnią dłoni odwrócone w górę, ułożone wzdłuż ciała, tak mniej więcej w odległości około 20 cm od tułowia. Głowa ułożona równiutko, tak żeby nie zadzierać brody do góry i nie odchylać też głowy w dół.

do tyłu. No i wtedy jest duża szansa, że wejdziemy w to ćwiczenie z taką intencją też odprężenia naszego ciałka. No i wszelkie masażyki relaksacyjne z takimi bardzo ciekawymi wierszykami, jak na przykład: moi drodzy, płynie sobie rzeczka, idzie pani na szpileczkach, idzie słoń, stado słoni, idzie koń, stado koni, pełznie wąż, pełznie żmija, świecą dwa słoneczka, zachmurzyło się, pada deszczyk, czujesz dreszczyk? Bawiliście się kiedyś w taki sposób z rodzicami? No myślę, że ten wspólnie spędzony czas jest najważniejszy i sprzyja takiemu wspólnemu rodzinnemu odprężeniu, więc szukajmy różnych pomysłów na takie właśnie chwile. Za moment muzykowanie w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że zechcecie się do nas przyłączyć, bo w ten sposób też można się zrelaksować i odprężyć. Jeszcze jak słucha się ulubionych głosów, to tym bardziej. W tej chwili tylko 6 minut zostało do godziny 8, a my w poranku dziś oczywiście standardowo do godziny 9. Zapraszamy serdecznie. Martyna i Filip.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Czwartkowy poranek, Martyna Chuderska, Filip Górski. Witamy Was cieplutko, minęła godzina 8:00. A do naszego duetu przyłącza się Matylda. Dzień dobry, Matyldo. No dzień dobry, witamy Cię serdecznie. Wyspałaś się dzisiaj?
4: Tak.
3: Bardzo
4: dopiero,
3: się...
4: Dopiero co, jak był wieczór, to ja wstałam.
3: Rozumiem. Już jesteś rozbudzona?
4: Tak.
3: Matyldo, moja droga, a jak będziesz spędzała dzisiaj dzień?
4: Sypaniem kwiatków.
3: A, wybierasz się na procesję, tak? Będziesz sypała kwiaty. Mhm. Masz już wszystko przygotowane?
4: Tak.
3: No to pięknie. Po raz pierwszy ruszysz w taką procesję i będziesz sypała kwiaty? Nie, tak? To już masz doświadczenie.
4: Mam 4 latka, to dopiero wyruszam. Już nawet czwarta procesja.
3: Już czwarta procesja. No to masz doświadczenie, Matyldo, w takim razie. To trzymamy kciuki za pogodę. Przypomnisz mi, z jakiego miasta do nas dzwonisz?
4: Z Jeleniej Góry.
3: Ach, Jelenia Góra. Świeci u was teraz słoneczko?
5: Piękna.
4: Tak.
3: Piękna.
4: Piękna pogoda.
3: No to cudnie. To wyślijcie nam trochę słońca, bo w Warszawie jest pochmurno. I myślę, że będzie u nas dzisiaj padało.
4: Padał deszcz, a w Warszawie była ładna pogoda, u nas jest ładna pogoda, a u was brzydko.
3: Wszystko na odwrót. Taka sytuacja.

0: Ale przyroda potrzebuje też deszczu, więc od czasu do czasu musi pokropić. A te kolejne dni, piątek, sobota, niedziela, macie już plany?
1: Nie, ale mam już jeden plan. Jechanie do Polskiego Radia Dzieciom. Przyjedziemy.
0: Naprawdę? Odwiedzicie nas tutaj?
1: Tak, ja już prowadziłam nawet audycję. Moja mama poznała panią.
0: Ach, czyli my się... Czyli my już się troszkę znamy. No, no to będę czekała...
2: Dzień dobry, pani Martyno.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. No to cieszę się, że kolejna wyprawa jest zaplanowana. Już jest jakiś konkret, jakaś konkretna data? Czy pani jeszcze o tym nie wie?
2: Odległe plany, ja nic o tym nie wiedziałam. Nie?
0: Rozumiem. Rozumiem, no często jest tak, że rodzice dowiadują się trochę później.
2: Właśnie o to chodzi, ale Matyldzie bardzo się spodobało.
0: Cieszę się, że dobrze się u nas czułyście. Dziewczyny, to życzymy dzisiaj pięknego świętowania, tego ważnego dla was święta. No i wszystkiego dobrego i cieszę się, że się tym z nami podzieliłyście. A macie ochotę kogoś pozdrowić?
1: Ma panią, całe Polskie Radio Dzieciom, krasnoludki, mamę, tatę, babcię, Marecę Powołowską, Filipa i to wszystkich, i babcię, dziadka, i to wszystkich.
0: I my pozdrawiamy was serdecznie i cieplutko, no i życzymy wam odpoczynku. Te najbliższe dni. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa, pa. A już za chwileczkę w naszym studiu pojawią się zapowiadane gościnie Lidka Iwanowska-Szymańska, Ewa Kalinowska i Sylwia Biernat i zabiorą nas w muzyczną wyprawę, w której mam nadzieję nie tylko będziecie chcieli uczestniczyć słuchając, ale może też zechcecie coś zaśpiewać, bo dziewczyny muzykują nie od dziś i jestem pewna, że was swoją energią porwą. Więc zostańcie z nami, gdybyście chcieli się do nas przyłączyć, to przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom gościmy dziś Lidkę Iwanowską-Szymańską, Elę Kalinowską i Sylwię Biernat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Chylę czoło i jestem zachwycona tym, że tak wcześnie wstajecie. Jak
2: do
0: macie
2: Martyny.
0: Wolny dzień, to zawsze, tak?
2: Nie, do Martyny to nawet o 5, o 4, o północy.
0: Pięknie, dziękuję. Wielka radość was gościć. No, mam nadzieję, że...

0: że ta wasza energia porwie słuchaczy i dzięki wam wszystkim się wspaniale zacznie ten długi czerwcowy weekend. A wy macie jakieś plany na odpoczynek i na relaks?
1: Ja mam nadzieję, że pojadę chociaż na jeden dzień do rodziców z moim pieskiem, a na sobotę i niedzielę jadę do Łodzi, ponieważ jeszcze studiuję.
0: Ach, czyli to też może być przyjemne.
1: Bardzo, uwielbiam
0: to, czego się uczymy. To
1: tak.
0: Jak najbardziej. A wy, dziewczyny?
2: Ja mam remont.
0: Ach, remont.
3: To jest sposób na relaks.
0: Też sposób
3: remont.
0: Na... Mhm.
2: No, tak, tak. Także nie mam żadnych planów poza tym, że mam remont.
0: Ale podczas remontów sobie czasami podśpiewujesz?
2: O tak, oczywiście. No inaczej to by nie był remont udany, a jak się śpiewa, to od razu inaczej.
0: To mnie wcale nie dziwi, bo wiem, że ty jesteś i muzyką, i literaturą, i sztuką, taka cała. Zresztą same tutaj artystyczne dusze dzisiaj spotkały się w studiu. A grupa, jako grupa Niebieska Poduszka, połączyłyście siły już jakiś czas temu.
2: Tak, tak. I w tej grupie, trzeba koniecznie powiedzieć, jest jeszcze Łukasz Maciborski, saksofonista, kachonista.
1: Łukasz gra na wielu instrumentach, tak. Ale jego głównym jest saksofon.
2: Także pozdrawiamy Łukasza, który odsypia noc, bo miał jakieś zadania nocne, więc nie mógł być dzisiaj tutaj z nami. No i jako Niebieska Poduszka, tak zupełnie nie wiadomo skąd.
1: A ja pamiętam, doszłam do tej informacji. Tak. Pierwszy raz jako Niebieska Poduszka w czerwcu 2024 roku. Pierwszy spektakl pod tytułem Niebieska Poduszka. Zagrałyśmy w Piasecznie, w Centrum Kultury Piaseczna, w Przystani pod Klonami.
2: Tak było. Tak było.
0: Jaka i to ładna nazwa. I w ogóle... Wszystkie nazwy ładne. I Przystań pod Klonami i Niebieska Poduszka.
1: Tak, tak. Ale właśnie projekt wziął nazwę Niebieska Poduszka właśnie od tego pierwszego naszego spektaklu muzycznego.
2: A jeszcze wcześniej od wiersza Niebieska Poduszka.
1: Tak.
2: Który ty zresztą tak jazzowo zaśpiewałaś. Pamiętam, przysłałaś mi kiedyś już nie pamiętam, jakimś tam messengerze czy inaczej.
1: Tak. I Litka wtedy powiedziała, musimy to robić. Musimy to robić.
2: Tak, bo ponieważ ja dużo robię z dziećmi różnych rzeczy, jak wiesz, Martyno, i wydarzenia, i koncerty, i warsztaty, książki, i tak dalej, to mam taką potrzebę, żeby dzieciom dawać to, co najlepsze i konfrontować się też trochę z rzeczami, które nie są proste, które nie są banalne, które wymagają od człowieka małego i dużego, zastanowienia, jakiejś refleksji, jakiegoś przeżycia, doświadczenia. No, wydaje mi się, że ciągle jest tego za mało, a dzieci na to zasługują, dzieci potrafią i po prostu trzeba im dawać to właśnie. Także, także Niebieska Poduszka nie jest takim zespołem, taką grupą, która robi rzeczy proste, banalne, przez to pewnie trochę niszowe, ale myślę, że no na dobrym poziomie i że dzieci to doceniają.
1: Dzieci to doceniają, ale również dorośli, bo po naszych koncertach często słyszę takie głosy, że te spektakle nie są tylko i wyłącznie ciekawe dla dzieci i to mnie bardzo cieszy. Tym bardziej, że ja pracując na co dzień z dziećmi, widzę, że one wcale nie oczekują tego, żeby traktować je jako właśnie małe bąbelki, bo one czują się naprawdę duże już jak na swój 4 czy 5 czy 6-letni rok życia, bo już nie mają 2. A oni byli mali, jak mieli 2, więc zawsze
0: wiecie, tutaj to każdy miesiąc odgrywa istotną rolę. Jak rozmawiam z dziećmi, pytam, ile masz lat? 5. I 3 miesiące.
1: Tak.
0: I pół, prawie 6 to już. To potem sobie odejmujemy. Ale ja coraz częściej też spotykam się, jak pytam dorosłych o sztukę, z taką odpowiedzią, że dla dzieci

0: trzeba tę sztukę tworzyć tak jak dorosłych, dla dorosłych, tylko jeszcze lepiej.
1: Tak, to prawda, że dużo trudniej jest zachwycić, zainteresować dzieci, ponieważ one są bardzo szczere.
0: Jak im się nie podoba,
1: to nie wejdą w to i koniec.
0: Tak, od razu to wyrażają całym sobą. Niebieska poduszka. No wspaniale to wszystko brzmi. Zerkam na stronę internetową dorożkarni, dorożkarnia.pl i do tego też zachęcam was i waszych rodziców, żebyście zerknęli na piękne fotorelacje z tych koncertów. One są takie otulające. Więc na pewno warto na koncerty się wybrać. Dziewczyny, pracujecie niezwykle intensywnie, bo ja już od niedawna wiem, co to znaczy przygotować koncert. Ile trzeba włożyć wysiłku, kreacji, połączyć siły, wszystko dopracować, a wy koncertujecie co miesiąc. No teraz taka malusieńka przerwa czerwcowa, ale ten plan koncertów jest bardzo intensywny, bo i w lipcu będzie można was posłuchać. 4 lipca, proszę państwa, to warto sobie zanotować. Potem dopiero we wrześniu, no ale i październik, listopad, grudzień. Dwa koncerty w grudniu nawet są zaplanowane. Jak dobieracie tematykę tych koncertów? Jak ona powstaje?
1: No ja jestem tutaj autorką scenariuszy i tekstów piosenek i od tego się zaczynam. To znaczy wymyślam sobie temat, który w jakiś sposób mnie samą zajmuje i który wydaje mi się, że może, a którym chciałabym się podzielić z dziećmi. I wtedy zwykle korzystam z jakichś tradycyjnych opowieści bądź baśni, ale głównie opieram się na tradycyjnych opowieściach i sklejam z opowieści, tak jak na przykład ostatnio mieliśmy o chłopcu, który malował koty, takie wydarzenie, które było zlepkiem opowieści i znalazły się w nich japońskie, tradycyjne historie. Moim zdaniem niezwykle ciekawe i tak zupełnie inne od znanych nam. Do tego były piękne piosenki Eli. Ela komponuje muzykę do tych wszystkich wydarzeń. Ela czasem z Łukaszem, prawda? I jeszcze dodatkowo przeplatane są te piosenki i te opowieści przeplatane są różnymi aktywnościami, które w jakiś sposób wpisują się w to wydarzenie. To może być zabawa w szczura, to może być jedzenie posiłku wspólnego przy stole, którego nie ma. To są bardzo różne rzeczy.
0: Sporo improwizujecie?
1: To nie jest improwizacja, to wszystko jest przygotowane, aczkolwiek no, dzieci w to wchodzą na zasadzie improwizacji, ponieważ jestem też instruktorką teatralną, to też włączam w to dużo takich rzeczy warsztatowych właśnie. I zawsze na końcu mamy jakąś taką pracę plastyczną. Ostatnio przy okazji japońskich opowieści to były takie japońskie malowidła tuszem, sumie. I dzieci bardzo, bardzo dobrze sobie z tym poradziły.
2: Malowały kwiatami i różnymi roślinami. Maczały te roślinki w tuszu i odbijały
1: na papierze ryżowym. Tak. Tak. Także to było nie takie typowe, tradycyjne malowanie tuszem, jak sumie, tak to się nazywa, tylko właśnie takie troszkę zmodyfikowane na nasze potrzeby. I zwykle ten temat jest taki właśnie dogłębnie opowiedziany. W dorożkarni jest wspaniała scena, więc tam naprawdę dużo można zrobić. Mają też swoją taką publiczność wierną, która przychodzi. Zawsze jest pełna sala, także jest nam bardzo miło i przyjemnie.
0: Macie takich fanów, którzy pojawiają się na każdym koncercie, tak?
1: Mamy, którzy śpiewają już nasze piosenki.
2: Tak, tak, tak, bo zawsze zaczynamy spektakl piosenką powitalną, która jest niezmienna.
0: A macie ochotę zaintonować?
1: No pewnie.
2: No możemy.
0: To poprosimy. To niech nas potem też niesie.
2: Da, da, da, da.

0: Hi, guten Tag.
1: Aujourd'hui.
2: I tutaj Lidka w tym czasie jeszcze językiem tłumaczy to na język migowy, więc jest to piękne po prostu.
1: No tak można zaczynać dzień. Czy my możemy to nagrać? Kto będzie chciał tak dzień zaczynać, to może zajrzeć na naszą stronę internetową i włączać sobie ten poranek, ten fragmencik, bo wszystko jest zarejestrowane.
2: Właśnie mi się przypomniało, że jeszcze ten projekt Niebieska Poduszka jest realizowany dzięki budżetu obywatelskiego na rok 2026. Koncerty, spotkania z opowieścią, tradycją dla dzieci, rodzin oraz kobiet.
1: Brawa. Bardzo się cieszę, że takie projekty są wspierane i dzięki temu dzieci i młodzież mogą czerpać z takiego dobra i takich cudowności. To jeśli pozwolicie, do rozmowy wrócimy po piosence, która będzie nieprzypadkowa. Może o wiośnie? Zagramy?
2: No, pewnie, pewnie.
1: To za chwileczkę wam wyjaśnimy. Aha. Dlaczego o wiośnie i skąd ta wiosna się tutaj wzięła?

0: Litka, Ela i Sylwia, proszę się teraz wytłumaczyć. Z tej piosenki. Wiosna. Skąd ona się tutaj wzięła? Na naszej antenie.
1: Ale ty się tłumacz.
2: No właśnie, znam tę piosenkę, słyszałam już ją. Ta piosenka oczywiście jest napisana przez Litkę, tekst. Ja muzykę i ona była nagrana właśnie z okazji wiosny, bo miałyśmy taki plan, żeby te songi, bo tak to jest tutaj podpisane, te songi nagrały takie piosenki na cztery pory roku. I mamy zimę.
0: I jesień.
2: Jesień. Mhm. Jesień była pierwsza i wiosna, to wiosna, właściwie to wiosna, jako trzecia. I to bardzo urocze dziewczynki śpiewały.
1: One zresztą tam namieszały trochę w tej muzyce, nie wiem, czy pamiętasz,
2: tak.
0: Słychać te dziecięce głosiki.
2: Tak, słychać te dziecięce głosiki, ale to podczas spotkań, gdzie one uczyły się również i szlifowały swój warsztat wokalny, postanowiłyśmy tę piosenkę wspólnie napisać, więc bardzo kreatywne dziewczyny, Tosia, Lena i
1: Teresa.
0: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy je
0: serdecznie.
2: I wspólnie napisałyśmy, tak. No i one również to zaśpiewały. Tam w tle słychać też mój głos. Piękny teledysk jest, więc
0: można zajrzeć.
2: Zajrzeć koniecznie.
0: I zachęcamy do tego i razem z dziećmi, z dziewczynami pośpiewać. A wy lubicie angażować dzieci do swoich projektów. I robicie to nie od dziś. Nie tylko w ramach tego projektu, ale też w Łazienkach Królewskich, to o tym wiemy doskonale.
1: Tak. W Łazienkach Królewskich dużo robimy rzeczy i muzycznych, i teatralnych. I tutaj Sylwia do nas dołączyła przy okazji poranków teatralnych w Wodozbiorze. Łukasz też grał na nich, na saksofonie, a Sylwia z kolei na skrzypcach. No i
3: chyba zaczęło się od zastępstwa, co?
1: Tak, zaczęło się od zastępstwa.
3: Ej, chodź tu, bo nie ma Eli, zagraj coś.
0: A to nie mógł być przypadek.
1: Nie,
3: bo my się od lat znamy.
1: My się znamy od lat, z Sylwią śpiewałyśmy razem w jednym chórze, także obok siebie.
3: W jednym głosie nawet, tak.
1: Także wiedziałam. A poza tym Sylwia jest świetną skrzypaczką.
3: Dziękuję bardzo.
1: I wiedziałam, że jej nawet nie trzeba dawać nut ani niczego, zaśpiewasz, ta zaraz zagra. Także, no nie wiem, może zagra.
0: Oj, no koniecznie.
3: Tak?
0: Skoro mamy taką możliwość. Jest Sylwia, piękne skrzypce.
3: Nie wiem, jak blisko mogą być do mikrofonu, czy od mikrofonu, bo skrzypce są
0: tak, żeby było ci wygodnie, a ja będę dbała o to, żeby było dobrze słychać.
3: Jakiej to było elatonacji? Czy nie ma...
2: Która?
3: Puszczyki?
2: Puszczyki
3: Jak się nazywała ta piosenka?
2: Hooky Sweep.
1: To jest taka piosenka, którą z kolei śpiewały dziewczyny, śpiewała Ela. Do niesfornej kuleczki. Opowieści do rzeźby Arnaldo Pomodoro.
2: Śpiewają puszczyki w lutym zimą nocą. Marzną im skrzydła.

0: brzmi.
1: Takie trele.
0: Takie
1: tu jeszcze
0: trele,
1: było pianino i ptaszki. Ja tak, na ptaszkach tak. grałam, no to trudno
2: takie
1: było
2: na wodę przenieść.
0: Tak. Takie nie, no, gliniane byłyśmy, ptaszki.
3: Tak, byłyśmy puchaczami też.
1: Puszczykami. Puszczykami byłyśmy, tak. Byłyśmy wszystkie puszczykami. Z okazji Dnia Dziecka właśnie było takie wydarzenie zorganizowane przez Zosię Zakarię. Poza tym, że była opowieść o niesfornej kuleczce, która zamieszkała w rzeźbie Arnaldo Pomodoro Sfera Consfera, czyli kula w kuli. A potem były niesamowite akrobacje z państwem, z Dzielińskimi. No i dzieci były zachwycone, także no, miło było popatrzeć.
0: Te teatralne poranki też mają takie piękne nazwy, ależ potrafić wymyślać. Zaklęci w kamień, tak? I bańka w łazienkach. I Kiopek bezpański.
1: Tak.
0: Jakie ładne słowo w ogóle.
1: Kiopek to jest imię pieska króla Stanisława Augusta.
0: Naprawdę?
1: Tak. Tak. I nawet... Tak, taki był motyw, ilekroć w opowieści w Teatrze Kamisibai pojawiało się, patrzę na Sylwię.
0: Sylwio, nie ograniczaj się.
1: Ilekroć było króla Stanisława Augusta, to zawsze ten motyw się pojawiał.
0: Cóż za czujność i wyczucie.
1: Tak. Sylwia jest odpowiednio zaprogramowana. Ale nawet moje dzieci się pytały, to jak to król miał psa?
0: Ja mówię, no i chodził z nim sam na spacery?
1: No nie wiem, czy chodził z nim sam na spacery, ale miał...
2: Nie, on miał pannę Adę.
1: W naszej opowieści król miał pannę Adę, która zajmowała się, była przeznaczona wyłącznie do tego, by...
0: Żeby zajmować się kiopkiem.
1: No ale historia o Kiopku Bezpańskim jest w pewnym momencie tak tragiczna, że jedno dziecko w trakcie spektaklu się popłakało. Tak się przejęło i takie emocjonalne dziecko po prostu było. I w ogóle sporo dzieci miało takie miękki, że się bałam, że zaraz będzie tam jeden wielki płacz, ale kończy się wszystko bardzo dobrze.
2: Tak, ale dzieci naprawdę słuchają tego z zapartym tchem i z otwartą buzią dosłownie. Litka tak potrafi to napięcie zbudować, że do samego końca, do ostatniej kropki po prostu wszyscy słuchają, a na koniec, jak już jest koniec, tak... Ojej, takie mam reakcje.
1: Ale Kiopek Bezpański był w czasie Święta Dzieci w Łazienkach Królewskich robiony i ku mojemu wielkiemu zdumieniu na to wydarzenie przyszło większość ojców ze swoimi dziećmi, z córeczkami, z synkami. A na koniec robiliśmy maskotki. Każdy mógł wyjść z wodozbioru ze swoim kiopkiem. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z ojców. Tak samo jak zresztą jestem bardzo dumna z każdej matki. Ale ja jestem z takiego pokolenia, w którym raczej kobiety się mocniej angażowały w wychowywanie dzieci i w ogóle w różne działania, aktywności z dziećmi, poza może tam piłką czy rowerem, ale ja nawet tym się zajmowałam, jeśli chodzi o moje dzieci, ale zauważam olbrzymią zmianę, to znaczy olbrzymie, taki równy podział, może równy to źle powiedziane, ale jest olbrzymia zmiana.
0: Jest większa równowaga, tak, to prawda. Ja też to

widzę i czuję i też słyszę w radiu, bo wielu tatusiów dzwoni do nas, towarzysząc swoim pociechom. O poranku często odwożą swoje dzieci do

0: bywamy jako Polskie Radio dzieciom, pojawiają się mamy, ale pojawiają się też tatusiowie i są bardzo zaangażowani. To jest wspaniałe.
1: Tak. Myślę, że to jest... To jest tak cenne dla tych dzieci przede wszystkim, ale też ojcowie, no to jest przywilej, to jest radość. Korzystajcie z tego.
0: Tak, bo dzieci szybko dorastają.
1: To wiadomo.
0: Dokładnie. A na waszych koncertach, na spotkaniach, na teatralnych porankach też pojawiają się właśnie albo całe rodziny, albo tatusiowie z dziećmi, czy też mamy z dziećmi, tak? Dziadkowie też czasami zaglądają?
1: Tak. Dziadkowie, babcie, jak najbardziej. Chociaż częściej babcie jednak, mam wrażenie.
0: Wszystkie wielopokoleniowe spotkania.
1: Ale z tego Kiopka, nie wiem, coś pamiętamy? Mogłybyśmy coś zagrać, czy zaśpiewać dziewczyny?
0: Koniecznie.
1: Tak?
2: Ja mam taką propozycję piosenki, gdzie Kiopek jeszcze był przed swoją transformacją, a Kiopek był bardzo takim...
0: Kiopek przechodzi, tak,
2: bo Kiopek był niesamowicie rozpieszczonym pieskiem i on w związku z tym, że dostawał wszystko, co chciał, nie musiał o nic prosić, no to był... nie umiał być po prostu, nie był nauczony być miłym dla innych. I on po prostu wszystkiego żądał tu i teraz. I to jest ta piosenka, tutaj dla Sylwii pokażę, bo tylko Sylwia tutaj na pokładzie instrumentalnym została. Już. To będzie ta piosenka.
3: Dobra. Przypomnę sobie.

0: własnym królewskim pieskiem.
1: To takie szczekanie miało być.
0: Ale Kiopek taki był na początku i to jest naprawdę cała piękna historia właśnie o tym, że on jednak się zmienia.
2: Wróci Kiopek?
0: Oby.
2: Na Tatra,
0: oby
2: na
0: bardzo bym chciała to przeżyć.
3: Mam
0: jeszcze
3: nadzieję,
0: raz.
3: Tak, bo to się bardzo podobało. Zresztą tu trzeba powiedzieć, że pomysłem, pomysłodawczynią tego opowiadania jest Dorota Stelmaszczyk-Szwed. Ja na podstawie jej opowiadania, kierowniczka działu edukacji
2: dalej. Pozdrawiamy.
3: No tak jest. Na podstawie jej opowiadania przygotowałam ten teatr Kamisiba i no. Ciekawa bardzo historia.
2: To będziemy czekać, bo narobiło się nam apetytu na tę historię. Nie może być tak, że raz Kiopek wpadł do wodozbioru i tyle tylko. I jedna przygoda dla wybrańców. Też chcielibyśmy posłuchać. Zapraszane są dzieci tak od 4 i od 3 roku życia, jak widzę, na teatralne poranki. To pewnie zależy od tematyki.
3: Tak, tak. Bańka w łazienkach jest dla dzieci od 3 lat. Tak, zdecydowanie. Natomiast Kiopek Bezpański to już 4 co najmniej trzeba mieć. No właśnie na ten smuteczek, który tam się pojawia, nie każde dziecko sobie z nim może poradzić. A Zakręci w kamień to nawet 5+, no bo to jest taka historia mrożąca krew w żyłach.
2: Aha. Litko, ja teraz widzę cię na zdjęciu.
3: O matko.
2: Łazienek królewskich, które ilustruje teatralne poranki. Ty masz jakiś instrument? Cymbały? Cóż to jest?
3: To są dzwonki orkiestra.
2: Ach, to są dzwonki.
3: Marimba, nie.

0: Nie, to jest ta marimba, taka drewniana. Ponieważ ja uczyłam się trochę grać na różnych instrumentach, w tym na akordeonie, tak jak mój ojciec, ale chociaż mój ojciec grał, a ja się tylko uczyłam, to jednak ciągle słabo mi idzie czytanie z nut, a już przekładanie tego na granie na instrumentach, które wymagają koordynacji dwóch rąk, no ciężko wychodzi. Natomiast wszystkie instrumenty perkusyjne, grzechotki, dzwonki, jakieś takie, w które można uderzać, no to i zachęcam każdego, naprawdę, żeby jeśli potrzebuje dodać sobie muzyczki do czegoś, no to po prostu instrumenty perkusyjne, w które się uderza, można to robić wolniej, szybciej, głośniej, ciszej i nagle, bam, jest muzyka.
1: Ale też pięknie śpiewasz.
2: To prawda. Litka ma wiele talentów. Zaraz przejdziemy do tych pozostałych, o których jeszcze dzisiaj za dużo nie powiedzieliśmy. Ale muszę do Sylwii tutaj wrócić i do skrzypiec. Sylwio, a ty od maleńkości w skrzypcach jesteś zakochana?
3: No, to znaczy tak, to moje zakochanie to przychodziło z trudem, ze łzami i potem biednych dziecięcych lat. Tak, no ja jestem wykształconym muzykiem od 7 roku życia, uczę się gry na skrzypcach, później na altówce. No i mimo, że moje losy właśnie zawodowe rzuciły mnie w pewnym momencie w zupełnie inne rejony, to wróciłam do muzyki po wielu latach i bardzo się z tego cieszę. Właśnie dzięki temu chórowi, gdzie z Litką spotkałyśmy się, wróciłam do muzyki. No i tak już jestem. Tak sobie gram tu i tam.
2: Fajnie, że macie takie połączenie i my sobie możemy z tego czerpać. A ty, Elu? Jakie instrumenty są tobie najbliższe?
1: Ja grałam właściwie od zawsze na pianinie. U mnie w domu pianino i to pianino stoi nadal, tylko teraz już jest meblem. No i poszłam to już drogą muzyczną, skończyłam szkołę muzyczną w Łosicach oraz Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, także jakby tutaj poszłam totalnie tą drogą. I nawet śmieję się, że ja chyba nic innego nie potrafię. Po prostu no, jakbym teraz miała tak coś trochę tutaj zmieniać, w inną stronę pójść, to nadal kształcę się, tak jak powiedziałam, że jeszcze jadę na studia, bo teraz studiuję rehabilitację zaburzeń głosu w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim oraz interesuję się muzykoterapią bardzo mocno, ale to są wszystko rzeczy gdzieś tam blisko muzyki i nie wyobrażam sobie inaczej.
2: Ale te wszystkie doświadczenia, umiejętności i ta wiedza się przydaje.
1: Bardzo,
2: prawda?
1: Się przydaje. Bardzo się przydaje.
2: Warsztat tak z dziećmi, praca w kontekście muzykoterapii na przykład.
1: I dopiero teraz właściwie czuję duży luz w takich, nawet jak teraz, spontanicznych występach, no bo gdzież kiedyś to bym pomyślała sobie, Boże, tutaj mi nie działa, coś tutaj nie ma pianina, no nie wystąpię, nie umiem, nie mogę. A teraz widzę, że nie zawsze to jest najważniejsze. I jednak te działania z całego mojego życia dają mi tak zwane doświadczenie, że okej, staję tutaj i mam po prostu przekazać konkretną informację też tą piosenką. I to nie jest tylko tyle, że ja mam pięknie zaśpiewać, ale mam też zainteresować.
0: Ale dyplom ważne. Chyba robiłaś ze śpiewu jazzowego.
1: Oj, ja robiłam z prowadzenia zespołów jazzowych o specjalności wokalistyka. Teraz ten kierunek się troszeczkę inaczej nazywa, bo tam uczelnie co jakiś czas zmieniają profile tych wydziałów nawet. Oj, mam kilka dyplomów
3: też.
1: Faktycznie licencjacki to był typowo śpiew jazzowy.
2: Fajnie, że tak ci się przypomina z każdą. Jeszcze mam tak. W zasadzie to jeszcze to. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo
1: tak,
2: to trzeba
1: doceniać. Zachęcam wszystkich do kształcenia się i jak ktoś pójdzie drogą muzyczną, to na pewno na jednym dyplomie nie skończy. Jest to niemożliwe.
0: Jest. Całe życie się muzycy chyba uczą jak lekarze.
1: Litka też by miała problem chyba z powiedzeniem, co ona tam skończyła.
2: Litka miała tutaj wymienić.
0: Słuchajcie, jakby trzeba było wam zrobić profesjonalną jajecznicę, to na to też mam dyplom.
2: O, to dobre tego wątku kulinarnego, to my musimy kiedyś też nawiązać w takim razie. Pani Litko. No, ja Litkę znam od takiej strony literackiej przede wszystkim, bo poznałyśmy się na studiach podyplomowych.

0: literatura dziecięca, młodzieżowa wobec wyzwań nowoczesności.
1: Chyba tak troszkę się zmienił ten tytuł, ta nazwa tego.
0: Tak, ale to, co się nie zmieniło, to chyba fakt, że wszyscy chcą zostać na drugi rok na tych studiach. I tak, nie zostać przepuszczone do następnej klasy, bo to dobrze by było tak repetować.
1: Tak, tak. Wspaniali ludzie, wspaniali wykładowcy. Taka przyjemność studiowania, ojej. Właśnie to jest cudowne w tych studiach podyplomowych, że wybiera się już takie kierunki, które ciebie pasjonują. Mhm. I ludzie, którzy są z tobą na roku, to są ludzie tacy jak ty, to znaczy siedzą w tym, co ty, lubią to robić, co ty, i zajmują się tym, no tak jak ciebie interesowała literatura dziecięca, tak samo i mnie, chociaż każda z nas z innej
0: strony
1: do tego podchodzi.
0: Tak, dokładnie. Dzisiaj w naszej rozmowie też przewinęło się nazwisko Zosi Zakarii.
1: Tak, tak, bo Zosia...
0: Od czasu do czasu wpada do nas.
1: I ja muszę powiedzieć, że Zosia jest autorką wszystkich ilustracji do tych Kamisi Bai, które pokazujemy. No Zosia pięknie maluje, bo ona używa tej techniki akwarelowej, malowania akwarelą, która jest niezwykle trudna, no bo ta woda się gdzieś rozlewa, a mimo to Zosia jest w stanie zapanować nad tym. Także te poranki teatralne w wodozbiorze to była przyjemność nie tylko dla ucha, ale również dla oka, właśnie dzięki Zosi Zakarii.
0: Tak, no i Zosia też jest ilustratorką wielu twoich książek.
1: Jest.
0: Pracujecie od lat w duecie. Mhm. Tak sobie teraz zerkam na wiersze zebrane w szatni, które Litka dzisiaj przyniosła. Na okładce są klasy.
1: Zabawa w klasy.
0: Zabawa w klasy, tak. No, kilka dni wolnych przed nami, zabawy podwórkowe wracają. My na ostatnim koncercie z Alfabetem Orkiestry też graliśmy na scenie Lutosławskiego w klasy.
1: Oh.
0: Ale to była frajda i przyjemność.
1: I ty miałaś piegi.
0: Miałam piegi, tak. Ja marzyłam o tym zawsze, żeby mieć piegi. No
1: ja
0: nie
1: też.
0: Mam takich swoich piegów, więc czasami sobie muszę namalować albo przykleić takie kolorowe. No było to super fajne. I potem poszłam w tych kucykach i w tych piegach zjeść obiad. Bo w tym całym szale świętowania Dnia Dziecka zapomniałam, jak wyglądam. No chyba rzeczywiście dość oryginalnie w tej restauracji się prezentowałam. Moje dzieci śmiały się, że wyglądają starzej ode mnie. Akurat na tym koncercie.
1: Ja myślę, Martyna, że ty i bez piegów wyglądasz jak dziewczynka.
0: Ja ci bardzo dziękuję, ale wszystkie dobrze wiemy, ile mamy lat. A wracając właśnie do tych publikacji, to proszę też koniecznie do nich zajrzeć. Wiersze zebrane w szatni. Tutaj mam taką książkę piękna, też wspaniałą, z logo Łazienek Królewskich. A może dzisiaj rozdamy którąś z tych książek naszym słuchaczom.
1: Pewnie.
0: Może macie jakieś pytanie, takie pytanie, zadanie?
1: Może coś
0: wspólnie uradzimy.
1: No ja myślę, że nawiążemy może do niebieskiej poduszki.
0: O, a ja otworzyłam teraz na tym wierszu.
1: Na tym wierszu, a przeczytasz nam go?
0: Trochę się wstydzę czytać przy tobie na przykład.
1: Przestań.
0: Bo wiecie, Litka też czyta, ale wiesz, jak to poezję pisze.
1: Wiecie, jak to przyjemnie
0: recytuję.
1: Słuchać swoje własne utwory? To jest takie bardzo egoistyczne z mojej strony.
0: A proszę w takim razie. Przytulę się zaraz do miękkiej poduszki. Niebieskiej poduszki. Od cioci, tej wróżki. Przytulę się mocno i konie przybiegną. I psy też przybiegną. I u stóp mych legną. Na karym koniku mamusia cwałuje. Na gniadym mój tata na nią galopuje. Za nią, ojej, widzicie, stresuje się jednak. A ja sobie leżę z poduszką pod głową i minę mam coraz mniej minorową. Gdy wszyscy się w końcu spotkamy radośni i mama, i tata, i ten, co sen ten śni. Poduszkę niebieską odłożę do skrzynki. Szczęśliwy przytulę do mojej rodzinki. będę ćwiczyć ten wiersz. Ale piękny.
1: To jest wiersz, jeden z wielu w tej książeczce, która no, ona nie jest do kupienia nigdzie, bo to jest moja pierwsza książka. Lata temu napisana, książka, nie wolno mówić inaczej.

0: zbiór wierszy, które powstały po moich spotkaniach i rozmowach z dziećmi w przedszkolu w Zalesiu Górnym. Ja zaproponowałam, że napiszę wiersze o każdym dziecku, wiersz o każdym dziecku, ale chciałabym, żeby to były takie wiersze, które będą opowiadały o nich, o tym, co one myślą, co czują, co robią i tak dalej, więc miałam przewspaniałe rozmowy z dziećmi. One opowiadały takie rzeczy. No i właśnie w przypadku Iwa, no to musiała się pojawić niebieska poduszka, bo Iwo wszędzie chodził z niebieską poduszką w przedszkolu.
1: Ale rzeczywiście, bo to Iwo tutaj.
0: Inne, mnie to przejmuje. Może w tej chwili już po latach pisania troszkę z uśmiechem patrzę na te teksty, słucham tych tekstów, bo tworzę dalej, tworzę może trochę inaczej, może lepiej, ale i tak uważam, że to była wspaniała rzecz, głównie dlatego właśnie, że to są rzeczy, które pochodzą od dzieci, które wyszły od nich.
1: A ja myślałam, że wiersz, kiedy słucham, to wyszedł od ciebie i że ty jesteś fanką Michaela Jacksona, a to Janek, tak?
0: Janek, tak, oj Janek.
1: Kiedy słucham Michaela Jacksona, kiedy słucham, to słucham. Ja słucham. Wtedy kręci się głowa, ramiona. Wtedy kręcą się uszy, dół brzucha. Wtedy kręcą się nogi i ręce, kręcą włosy i plecy w podzięce i do szczęścia nie trzeba nic więcej. To może zapytamy naszych słuchaczy, co się z nimi dzieje, jak słuchają muzyki. Może
0: tak,
1: jakiejś konkretnej muzyki. Co wam tam w ciałkach rezonuje? 22 645 20 55. Filip aż zaczął kiwać głową. Ciekawe, jakiej muzyki teraz by chętnie posłuchał.
0: I co w nim rezonuje.
1: I co w nim rezonuje. No właśnie. Tajemnica. 22 645 20 55. Jak do nas zadzwonicie i opowiecie króciutko, to sprezentujemy wam książkę.
0: No pewnie.
1: Litki z ilustracjami Zosi Zakarii. Czekamy. 22 645 20 55.

sporadnie.

0: Dziewczyny, opowiadałyście o tych porach roku w piosenkach i teraz pojawiła nam się jesień. A w międzyczasie dodzwoniła się Helenka. Cześć, Helenko.
1: No, witamy.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Słyszę mamę Helenki chyba, tak?
1: Tak, tak, bo właśnie jesteśmy w podróży, a Helenka siedzi z tyłu, więc zaraz ją poproszę, żeby mówiła głośniej.
2: Przywitasz
1: się, Helenki,
2: właśnie?
0: Dzień dobry, Helenko, witamy cię serdecznie. A dokąd wy zmierzacie?
1: Dokąd, Helciu, jedziemy? Do Świeradowa.
0: Do Świeradowa jedziecie. Daleka droga przed wami?
1: Już nie.
0: Już bliziutko.
1: Już jesteśmy, tak, bo, no bo dzisiaj mamy wyjazd na rower.
0: Ach, cudnie. No to dziewczyny, życzymy wam wspaniałej wyprawy, ale cieszę się, że udało wam się jeszcze szybciutko dodzwonić przed godziną 9, bo tylko 4 minuty zostały do końca audycji, a wy pewnie macie chrapkę na tę piękną książkę, tak? Litki.
1: Tak.
0: Mhm.
1: Tak.
0: Helenko, a powiedz, do jakiej muzyki ty lubisz tańczyć?
1: Do żadnej.
0: Wy lubicie śpiewać. No słuchajcie, jedni lubią tańczyć, inni śpiewać, jeszcze inni to wszystko łączą. To w takim razie, co lubisz śpiewać, zapytamy.
1: Co lubisz śpiewać? Listę. Taką angielską piosenkę Bensona. Oj.
0: Aha, chyba nie znam. No ale może będzie kiedyś okazja posłuchać jej w waszym wykonaniu. Helenko, a powiedz, jak ty śpiewasz tę piosenkę, to tam ciałko ci się w ogóle nie rusza? Czy obserwujesz jakieś ruchy jednak? Coś tam się dzieje? Nie ma ruchów, jednak nic się nie dzieje. Myślałam, że jednak cię tu namówię na jakieś zwierzenia dotyczące ciałka. No ale myślę, że tutaj za odwagę chyba możemy ci książkę podarować, prawda?
3: Pewnie.
0: To pozdrawiamy cię cieplutko i książkę wysyłamy w takim razie. Dziewczyny, bawcie się dobrze i odpoczywajcie.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
3: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Do usłyszenia.
0: Ja bym nie mogła śpiewać i się nie ruszać. To u mnie nie działa w ogóle. Znaczy w ogóle jak słyszę muzykę, to się nie mogę nie ruszać. Też na mnie nie działa.
3: Tak. Ostatnio na Niesfornej Kuleczce wymyśliłyśmy taką aktywność, żeby wszyscy, bo puszczyki to mają taki słuch, że człowiek nie jest w stanie usłyszeć tych rzeczy, które słyszą puszczyki. No i stwierdziłyśmy, że dzieci mają siedzieć i, jeśli mają

0: chęć oczywiście, i w głowie sobie śpiewać piosenki.
1: Aha.
0: Takie, których nikt nie usłyszy. No i oczywiście śpiewały sobie w tej głowie, nikt nic nie słyszał, ale ciała chodziły na tych krzesełkach.
2: A no właśnie.
3: Albo chociaż noga.
2: Noga to często chodzi, nawet jak czasami chcemy ją zatrzymać. To się tak nie zawsze udaje.
3: No, ja zauważyłam, że nawet jak gram, przy pianinie siedzę i gram oraz śpiewam, to bardzo często ta lewa noga jeszcze tupie, rytm wystukuje, więc zostało mi to z dziecięcych lat.
2: Drodzy państwo, słuchacze, drogie panie w studiu, no cóż ja mogę powiedzieć, wiecie, że tylko minuta nam została do końca audycji. Czas jakoś płynie inaczej tutaj. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za spotkanie. Zapraszamy do Łazienek Królewskich, zapraszamy do dorożkarni. Proszę śledzić te artystki, które pojawiły się dzisiaj w studiu, a my będziemy was informować w Polskim Radiu Dzieciom, gdzie można je spotkać, gdzie można ich posłuchać i jak uczestniczyć i w których spotkaniach. Lidka Iwanowska-Szymańska, Ela Kalinowska i Sylwia Biernat.
0: Dziękujemy.
2: Były gościniami poranka. Filipowi dziękujemy za czuwanie.
0: Dziękujemy.
3: I jeszcze raz pozdrawiamy Łukasza Maciborskiego, który nie mógł być z nami.
2: Tak. No i wszystkim słuchaczom życzymy wspaniałego, długiego, czerwcowego weekendu. Odpoczywajcie, łapcie dobrą energię i słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom. I w podróży, i w domu, w tych przestrzeniach, w których macie taką możliwość. Martyna Chuderska, Filip Górski. Do usłyszenia. Pa.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Pa.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Nie chcę sztuczek brać z tego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni, ale twoje serce powie ci. Panno Żabo, mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

człowiekiem, gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też, teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo.

człowiekiem, gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też. Teraz ja

nic i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź w

I szyk nie zawsze miał. Szkrab krabi był ze mnie słaby. Teraz mogę być szczęśliwy jak ten mąż, bo mam skorupę, że zrobić.

Proszę, proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowały ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć to mam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo z olewą ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem jest śmierć.

No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty? Zaczerpnij energię z fal i znów te potwory zwal. Ja czekam na efekt, wow. Ha! Mała jesteś, the best, wiedziałem to cały czas. Rękawów nie masz, to nie.

0: na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, plus, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
3: Witajcie, zoodetektywi. Przed nami kolejna dzika tajemnica do odkrycia. Jesteście gotowi, by ją wytropić? Zapraszam do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Ruszamy! Za ciężkimi drzwiami słoniarni rozbrzmiewają potężne kroki i pomruki. Ale czasem da się usłyszeć też coś zupełnie innego. Takie ciche tupotanie drobnych łapek albo szybkie trzepotanie skrzydeł. Okazuje się bowiem, że obok wielkich olbrzymów potrafią znaleźć miejsce także mniejsi mieszkańcy. Sprytne gryzonie, ciekawskie ptaki, a nawet góralki i golce. Dlaczego właśnie one? Bardzo mnie to zainteresowało, dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
4: Czy w słoniarni mieszkają tylko słonie?
5: Uważam, że nie tylko słonie, ponieważ mogą tam być też zwierzęta, które są na przykład podobne pod względem charakteru lub wyglądu.
6: W słoniarni mieszkają nie tylko słonie. Aleksandra Wysocka, opiekunka zwierząt w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Słonie oczywiście są największymi mieszkańcami, więc najbardziej rzucają się w oczy, ale w samym budynku słoniarni mamy również inne gatunki. Między innymi są to góralki skalne i golce piaskowe, których niestety nie mamy na ekspozycji.
7: W słoniarni nie mieszkają tylko słonie. Tylko mogą inne zwierzęta, na przykład góralki, które z lewczą są ich dalekimi kuzynami.
6: Więc jeżeli chodzi o góralki, one nie znajdują się tutaj przypadkiem w słoniarni, ponieważ mimo swojego wyglądu, który jest zupełnie inny od słoni, tak, one nie są podobne do słoni, ale one są z nimi bardzo blisko spokrewnione. Gdzieś dawno, dawno temu w toku ewolucji

0: słonie i góralki posiadały jednego wspólnego przodka. I tak to właśnie wygląda to pokrewieństwo między nimi. Golce też znajdują się nieprzypadkowo w naszej słoniarni, ponieważ chcieliśmy, żeby to było takie porównanie zwierząt ogromnych, czyli słoni, oraz nieco mniejszych, również bardzo atrakcyjnych pod kątem zachowania golców, ponieważ golce to są gryzonie. Gryzonie raczej wszystkim się kojarzą tak, że to są niewielkie zwierzęta faktycznie. One mają tak około 7 do 10 centymetrów, a ich taka najważniejsza cecha to jest to, że one są zupełnie nagie. Więc to są takie różowe, łyse myszki żyjące w bardzo ciekawej strukturze stada z ogromnymi zębami. Niektórzy mówią, że to są bardzo brzydkie zwierzęta, wręcz paskudne. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. One mają naprawdę swój urok, specyficzny, ale to są bardzo urokliwe zwierzęta. Plus są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, bo i struktura ich stada jest taka nietypowa jak na ssaki i w ogóle wszystkie interakcje, które się odbywają między nimi, i ta złożoność ich zachowań i cechy charakteru, można powiedzieć, cechy nawet genetyczne, to jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe.
1: Wydaje mi się, że w słoniarni są nie tylko słonie, ale też zwierzęta, które żyją z nimi w zgodzie.
0: To są zwierzęta wszystkie z grupy zwierząt afrykańskich, więc na wolności mają szansę się spotkać. Chociaż tereny, na których żyją, no powiedzmy, że każdy z nich zajmuje inną niszę, tak? Bo słonie żyją gdzieś na takich terenach subsaharyjskich, ale gdzieś chodzą po sawannie, góralki skalne, jak nazwa wskazuje. One raczej preferują takie tereny skalne, średnio zalesione. Natomiast golce to jest zupełnie inna sprawa. One żyją pod ziemią. To są zwierzęta, które żyją pod ziemią w takich specyficznych tunelach, które same sobie drążą, więc teoretycznie, jeżeli się spotkają, to raczej nad sobą mają słonia, który tupie nad nimi. Słoniarni nie spotykają się, na pewno się słyszą, tak, bo wszystkie te trzy gatunki to są zwierzęta, które mają doskonały słuch. Każde z tych zwierząt wydaje też bardzo specyficzne dźwięki. Słonie, no słonie można powiedzieć, robią najwięcej hałasu, tak, bo one i trąbią i wydają takie niskie tony, które są na pewno słyszalne przez i golce, i góralki. Góralki też to są zwierzęta bardzo społeczne, one się porozumiewają między sobą też szeroką gamą dźwięków, bardziej to są takie piski, skrzeki, więc one też są nawet przez nas słyszane gdzieś, jak jesteśmy po drugiej stronie wybiegu. No i golce. Golce to już są zwierzęta takie bardzo wrażliwe, szczególnie też na, nie tylko na dźwięki, ale i na wszelkiego rodzaju wibracje, więc one mogą czuć słoniowe kroki, na przykład nasze kroki też słyszą jakieś różne hałasy, dźwięki. One są tak bardzo wrażliwe na wibracje przenoszone przez materiały, przez ściany na przykład. Więc spotykają się nie bezpośrednio ze sobą, ale na pewno się słyszą.
2: Na przykład mogą jakieś latające zwierzęta, którym no, po prostu nie broni.
0: No i jeżeli chodzi o inne zwierzęta, które zamieszkują słoniarnię, to już nie jest nasz bezpośredni wybór, ale zamieszkały z naszą słoniarnię na przykład gołębie. Wszyscy wiemy, one się kręcą w miejscach, gdzie chodzą ludzie, tak na Starówce Warszawskiej można je spotkać i wprowadziły się do naszej słoniarni. Tak jak mówiłam, no nie jest to nasz wybór, ale no nie wyganiamy ich. O dziwo nasze gołębie przestały się nas bać. Dreptają sobie, tuptają sobie razem z nami, obok nas. Czasami zauważyliśmy, że one trochę drażnią słonie, bo wchodzą też słonią pod nogi i pod trąbę. Jeżeli im przeszkadzają w jedzeniu, to Fryderyka na przykład potrafi się trochę zdenerwować i macha na te gołębie trąbą, odganiając je, żeby po prostu ich nie zdeptać. Bubę też przyłapaliśmy w niej, jak po prostu ganiała takiego gołębia, bo musiał ją też czymś zdenerwować. I z takich innych zwierząt to są zwierzęta bardzo pożyteczne. Wprowadzają się do nas w sezonie letnim też jaskółki. Jaskółki, jak niektórzy wiedzą, one żywią się owadami, więc one pomagają nam zachować taką higienę w słoniarni. To są akurat tacy goście bardzo pożądani. No czasami pojawiają się myszy. Myszy to są, no można powiedzieć, szkodniki. Staramy się jakoś no, namówić, nakłonić je, żeby się wyprowadziły stamtąd, tak? Bo potrafią trochę szkód narobić, przegryzają nam opakowania z jedzeniem i tak dalej. Więc no, to są tacy mieszkańcy słoniarni, którzy się pojawiają sezonowo i to nie są zwierzęta przez nas hodowane.

0: Super! Kolejna tajemnica Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antonin i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo już wkrótce wyruszymy tropem następnej.
1: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek?

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Królik w klatce to jest nieporozumienie. Królik nie jest zwierzęciem, które jeździ w koszyku na rowerze. Królik jest zawsze ofiarą, w związku z czym musi mieć zawsze możliwość ucieczki.
3: Tu Polskie Radio Dzieciom i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. To podcast Polskiego Radia Dzieciom, w którym porozmawiamy dzisiaj o królikach. A moim gościem jest pani Ola Magdalena Borgosz z Fundacji Królewskiej. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
3: O tych królikach bardzo dużo się mówi, bo to są zwierzęta, które są podobno według statystyk na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wybór domowego zwierzaka. Więc tych królików w naszych domach jest sporo, a to są zwierzęta bardzo wymagające.
2: Na trzecim miejscu pod względem popularności, jeżeli chodzi o domowego pupila, ale też na czele peletonu pierwsze, drugie lub trzecie, w zależności od roku, miejsca, jeżeli chodzi o trochę niechlubną kategorię, czyli o porzucanie. To tak też niestety jest.
3: I to właśnie te trafiają też do pani fundacji.
2: Tak,
3: skąd
2: dokładnie.
3: Możemy je też odebrać na przykład?
2: Skąd możemy też je adoptować i dać im nowy dom. Już odpowiedzialny, dobry, taki, z którego nikt ich nie wyrzuci.
3: To powiedzmy w takim razie takich kilka podstawowych informacji dla osób, które chciałyby właśnie takiego królika mieć w domu. Czy królika da się udomowić? Bo to jest jednak zwierzę trochę dzikie.
2: Królika jak najbardziej da się udomowić. Jest królik dziki i zając, czyli to są te zwierzaki, które zamieszkują nasze łąki, bo poza tym, że mamy zające w Polsce, to mamy też dzikie króliki. Są one zdecydowanie rzadziej spotykane, jednakże są piękne, jak najbardziej. Natomiast królik domowy, czyli te króliki, które możemy zaadoptować, możemy też niestety jeszcze, mam nadzieję, że już niezbyt długo kupić w sklepach, to są te króliki domowe, które jak najbardziej fajnie sobie funkcjonują razem z nami w domu, pod warunkiem, że mają właśnie odpowiedniego człowieka, odpowiednie warunki, są odpowiednio zaopiekowane, no i mają poświęcony odpowiedni czas i uwagę.
0: A czy dziki królik to jest to samo co zając?
2: Nie, dziki królik i dziki zając to są dwa zupełnie różne zwierzaczki, one też troszkę inaczej wyglądają, troszkę inne zachowania życiowe mają, na przykład pod kątem chowania się.
0: To w takim razie jak je rozróżnić?
2: Przede wszystkim jeżeli chodzi o wygląd. Królik jest troszkę innej budowy niż zając, czasami też jest troszkę inne umaszczenie, ale zając też na przykład charakteryzuje się z tym, że ma bardzo duże słuchy, też tutaj jakby klatka piersiowa jest troszkę inna, no to już są techniczne takie elementy. Natomiast królik domowy, tutaj mamy ferię barw, wzorów i kolorów, długości futerka, rodzaju futerka, czarne, białe, łaciate, rude, z białym noskiem, z niebieskimi oczami, z dwoma oczkami różnego koloru, z uszkami opadniętymi, czyli baranki, ze stojącymi, krótszymi, dłuższymi, no, naprawdę raz i odmian jest.
3: Do wyboru, do koloru.
2: Tak, dokładnie.
3: Jak powinien być przygotowany nasz dom? Co powinniśmy mieć dla takiego królika, żebyśmy mogli go przyjąć? Specjalne legowisko, czy do tego specjalna jakaś miseczka, czy one po prostu potrzebują takich dedykowanych dla siebie różnych narzędzi?
2: Pierwsza rzecz, jeżeli chcemy zaadoptować królika, chcemy gościć królika w swoim domu na stałe, to pierwsze to musimy przygotować głowę na wiedzę i tą wiedzę musimy posiąść. Czyli zaczynamy od tego, kim jest królik, co to za zwierzę, czym się charakteryzuje, co mu trzeba zapewnić, czego się królik boi, czego w domu absolutnie być nie może. Na przykład pies, który jest psem myśliwskim, chociaż rzeczywiście zdarza się, że z psem myśliwskim też się królik zaprzyjaźni, ale to są wyjątki. Chociaż z psami ogólnie też są w stanie się króliki zaprzyjaźnić, natomiast wracając do najważniejszej kwestii, na co może królik zachorować, z jakiej przyczyny, w jakich okolicznościach może mu się w domu coś stać, czyli tutaj wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, kabli, rzeczy drobnych, chemii, kwiatów stojących na podłodze, rzeczy, po których królik gdzieś się może wspiąć, spaść albo coś zrzucić. No i tak jak wspomniałam wcześniej, choroby, jakie są charakterystyczne.

0: choroby dla królików, bo są choroby, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla tej grupy zwierząt, a nie dla żadnej innej, czyli na przykład myksomatoza i pomór króliczy. A to są choroby wirusowe, które w ciągu kilku godzin mogą zwierzę zabić, jeżeli nie zaszczepimy. To w ogóle może się zadziać nie wychodząc ze zwierzęciem z domu, bo myksomatozę pomór przynoszą króliki, komary, meszki. To niestety, to jest choroba wirusowa i tutaj nie ustrzeżemy królika, trzymając go w domu. Po prostu, obowiązkowo, raz albo dwa razy w roku szczepimy. Teraz są szczepionki rekombinowane, więc wystarczy raz. Odrobaczamy systematycznie, bo to jest delikatne zwierzę.
1: A jak ktoś już hoduje takiego królika, to co mu powinien dawać do jedzenia?
0: Nie może jeść wszystkiego. Mimo, że jest gro kolorowych, przedziwnych rzeczy w sklepach zoologicznych, granulatów, gryzaków, cudowianków, dbajmy o to, aby dieta była jak najbardziej naturalna, czyli to, co zwierzę może sobie zjeść w naturze, czyli warzywa, owoce, ziółka, sianko, kora, gałązki, korzonki, tego typu rzeczy. Dlatego też edukacja tutaj jest kwestią kluczową, bo nie wolno podawać na przykład jednej rzeczy za dużo. To tak jak u nas, jeżeli będziemy codziennie jeść za dużo jakiegoś owocu, to niestety nie będzie to zbyt pozytywne.
2: A możemy przekarmić królika?
0: Można przekarmić królika. Dużo królików niestety ma nadwagę, co ma szalenie negatywny wpływ na zdrowie i ogólnie na stan zdrowia organów wewnętrznych i na motorykę też. Królik, który je za dużo, je niewłaściwe rzeczy, je ma niewłaściwą dietę i mało się rusza, a niestety jemu skracamy to życie. Otyłość znacznie skraca życie. I tutaj też wkraczamy w temat ruchu. To są zwierzęta niezwykle ruchliwe. U nich ruch jest podstawą. Królik w klatce to jest nieporozumienie. Klatka dla królika i to wymiar naprawdę duży, 120-140 lub kojec, to jest takie miejsce, gdzie królik ma kuwetę, czyli swoją toaletę, gdzie królik ma swoją, że tak powiem, jadalnię, czyli miejsce, gdzie ma paśnik z sianem, drugi paśnik z sianem, ziółka, suszki, woda, poidło, tego typu rzeczy, jakiś domek, tunel, miejsce, gdzie się może schować, coś, co może zdemolować, pokopać, jakiś karton. To jest takie jego miejsce, baza wypadowa. A jakby całym jego terenem do eksplorowania to powinno być nasze mieszkanie. I naprawdę, jeżeli to zwierzę jest wolnowybiegowe i ma dostęp do całego mieszkania, ono nie niszczy za bardzo, nie gryzie, bo ono ma do wszystkiego dostęp. Jeżeli my krzywdzimy zwierzę i trzymamy je głównie w klatce, po pierwsze jest ono smutne, po drugie szybciej nam na cokolwiek zachoruje. Chce się wyżyć, tak, po prostu musi gdzieś spożytkować energię. Jeżeli my porównajmy sobie do tego, co się działo z nami w pandemii. Nas roznosiło, jak nie można było wyjść. Po prostu ludzie, którzy na hasło remont, dostawali białej gorączki, nagle po prostu byli bohaterami swojego domu, po prostu robili nagle remonty. Przebywanie cały czas w zamkniętym pomieszczeniu, bez możliwości większego ruchu, zrobienia czegoś, jakieś wydzielenia się endorfin, wysiłku fizycznego, to naprawdę jest frustracja. To takie zwierzę nie będzie dla nas fajnym przyjacielem, a przede wszystkim my dla niego, bo ono jest nieszczęśliwe, ono musi się ruszać, a im więcej ma ruchu i im więcej ma rzeczy do eksploracji, do poznania, do zabawy, ono będzie, nie będzie jakby niszczyć. Bo to zwierzę nawet sobie wskoczy na kanapę i się na tej kanapie prześpi, albo przeciągnie poduszkę na drugą stronę, bo ono może sobie zawsze na tą kanapę wskoczyć. Ale jeżeli ono tą kanapę widzi raz na miesiąc, to ono będzie chciało na pewno coś tam sobie zadziałać.
2: No właśnie, czyli to już jest taka dla nas informacja, że mając królika, musimy dawać mu jak najwięcej przestrzeni. Przestrzeni w domu. Ale czy królik powinien też wychodzić na zewnątrz?
0: Jak najbardziej. Jeżeli mamy taką możliwość, mamy taras zabezpieczony, mamy balkon czy ogródek, możemy wydzielić na przykład na ogródku, w zależności od tego też, jak duży jest to ogródek i jak ogrodzony. Zakładamy, że jest duży, to możemy wydzielić część, osiatkować i zabezpieczyć też z góry przed na przykład ptakami. I tam sobie zwierzę może spokojnie kicać, hasać, robić co chce, ale pamiętajmy też, że po pierwsze musimy pilnować tego zwierzaka, jak jest na zewnątrz. Dwa, musimy go ochronić przed słońcem i przed agresorami. A no i musimy też zapewnić mu na przykład, jeżeli jest słoneczny dzień, miejsce, aby mógł się schować, czyli jakiś domek, jakiś tunel, coś takiego, wodę, tego typu rzeczy. Absolutnie królik nie jest zwierzęciem, który chodzi sobie i spaceruje w szelkach. To jest nieporozumienie. Królik nie jest zwierzęciem, który jeździ w koszyku na rowerze. Królik nie jest zwierzęciem, który sobie spaceruje ze swoją panią po centrach handlowych. Większość tych małych piesków też nie jest z tego tytułu szczęśliwa. Jakby zwierzę to jest zwierzę. To nie jest maskotka.
2: No dobrze, czyli w takim razie wiemy już o tym, że królik powinien być na przykład w kojcu na zewnątrz lub mieć jakiś wybieg ograniczony w pewnym zakresie.
0: Zabezpieczony.
2: Ale czy ten kojec jest po to, żeby ten królik był bezpieczny, czy dlatego też, że on może nam uciec. Chociażby był jak najbardziej udomowionym królikiem, to on może uciec.

0: Uciec. Bardzo dobre pytanie. Koniec jest po to, żeby to było dwa w jednym. To, żeby go zabezpieczyć przed różnymi rzeczami z zewnątrz i dwa, żeby zabezpieczyć przed taką reakcją, normalną reakcją zwierzęcia, które, pamiętajmy, królik jest zawsze w naturze ofiarą. To jest zwierzę, które nigdy nikogo nie zje, nie zamorduje. Takie, nie wiem, pies, kot, lis, jakiekolwiek zwierzę, nie wiem, jastrząb, no, to cokolwiek podajmy za przykład. Od zawsze gdzieś tam kogoś sobie upolują, kogoś mogą przyprawić o śmierć, jak najbardziej. Królik jest zawsze ofiarą. W związku z czym tak już jest w króliczej głowie stworzone i zaprojektowane, że królik musi mieć zawsze możliwość ucieczki i jeżeli na przykład przestraszy się czegoś, hałas, nagle coś, grzmot na przykład nagle będzie, gdzieś tam się burza nam będzie zbierała, czy nagle, nie wiem, jakiś samochód, że tak powiem, bardziej sportowy, ktoś tam sobie tłumik chce wypróbować, czy motocykl, przestraszy się, pierwsze co, to jak to się brzydko mówi, daje w długo, czyli po prostu szybko do przodu. No i w tym momencie, mając królika na przykład na szelkach, zwierzę może skręcić kark. Biorąc na ręce królika na szelkach, królik nam się wyrwie. Kiedyś byłam świadkiem, a dziewczyna miała królika na szelkach, a dużo piesków było. I w ostatniej chwili tak go złapała z trawnika na ręce. Pies podskoczył do góry, królik się jej wyrwał. No naprawdę myśleliśmy, że coś poważnego się stanie. To poza tym zwierzę było tak wystraszone, że on się nie dał uspokoić, więc to absolutnie to nie jest. To pamiętajmy, to jest zwierzę, które wielu rzeczy się boi. To, że on jest w warunkach domowych, to też jakby potęguje to, że on nie zna tego, co jest na zewnątrz. On nie zna niebezpieczeństw, on nie wie, jak się zachować, on nie wie, co mu grozi. Dlatego takie zwierzę, które ktoś bezsensownie wyprowadzi na szelkach, ono może nawet pod samochód wpaść. On zna dom. Całym jego światem jest nasz dom, ewentualnie taras, balkon i tyle. Wyprowadzenie na podwórko, na ulicę takiego zwierzęcia może się skończyć tragicznie. Więc absolutnie, absolutnie nie. Lepiej jest pojechać sobie raz na jakiś czas na działkę, czy na jakiś ogrodzony teren i tam tego zwierzaczka wypuścić.
1: A czy są takie króliki, które są dostosowane do ludzi, którzy na przykład całkiem dużo wyjeżdżają?
2: Króliki-podróżniki.
0: Króliki-podróżniki. To raczej jest już decyzja opiekuna, a nie królika. No dla żadnego królika to nie jest komfortowe. Owszem, niektóre króliki przyzwyczajają się do tego, że raz na jakiś czas gdzieś tam sobie jeżdżą z opiekunami, natomiast to nie jest zwierzę, które się przemieszcza. To jest
2: woli
0: zwierzę...
2: swoje stałe
0: tak,
2: miejsce.
0: Tak, pierwsza ważna, mega zasadnicza rzecz. Króliki to są zwierzęta terytorialne. Dlatego też... Jak chcemy posiadać, mamy jednego królika, chcemy do niego dokooptować drugiego, to jest cały proces zaprzyjaźniania. To nie jest jak w przypadku psa czy kota, że to trwa z reguły krócej. Tutaj królik jako zwierzę szalenie terytorialne, czasami naprawdę trwa to nawet kilka miesięcy, czasami trzeba behawiorysty, czasami są no naprawdę takie wojny podjazdowe, że już po prostu człowiek się zastanawia, czy coś z tego będzie, bo króliki to zwierzęta terytorialne, nastawione na rozród, no i nastawione na to, żeby przetrwać, dlatego też one się tak łatwo rozmnażają, żeby jak najwięcej ich przetrwało. Czyli jak mamy królika i adoptujemy mu towarzysza lub towarzyszkę i tu od razu nadmienię, że najlepszym rozwiązaniem są pary mieszane, albo dwóch chłopaków, ale najlepsze pary mieszane, to naprawdę trochę czasu musimy zainwestować i cierpliwości w zaprzyjaźnianie, bo na początku z reguły 99% przypadków to jest wojna, bij, zabij, bo jesteś intruzem, włazisz na mój teren, zabierzesz mi mojego przyjaciela, zabierzesz mi jedzenie i w ogóle wszystko mi zabierzesz, cię zamorduję, idź stąd. I to jest pierwsza reakcja. Jest cały jakby schemat, cały proces, jak te zwierzaki w odpowiedni sposób zaprzyjaźnić, bo są też naprawdę idiotyczne pomysły typu włożyć w małą klatkę i niech ustalą dominację. To jak ktoś wam tak doradzi, to proszę od razu w ogóle to, co ta osoba mówi, wrzucić między bajki i podejść do tego normalnie.
2: Nic na siłę,
0: żeby stworzyć zdrową relację, żeby stworzyć przyjaźń, te zwierzęta muszą się do siebie przyzwyczaić, muszą się poznać, muszą zrozumieć, że z ich strony nie grozi sobie żadne, nie grozi im nic złego, wręcz przeciwnie, dostają tyle samo smakołyków, uwagi, może być coś ciekawego, jest drugi, prawda?
2: A z ludźmi też tak jest? Musimy się przyzwyczaić do naszego królika i królik musi się do nas przyzwyczaić?
0: No dla nas to jest z reguły taka wielka atrakcja, że najchętniej to byśmy po prostu 24 godziny przed nim siedzieli, o Boże, i przytulali. No i właśnie to jest taka sprzeczność. My chcemy już na rączki przytulić się, pogłaskać, a królik jest na nowym terenie i on nie wie, co się dzieje, on jest w nowym miejscu. Więc najlepiej na początku, jak mamy nowego zwierzaka, dać mu

0: wolność, swobodę, wypuścić go, niech on sobie pochodzi, pozwiedza, chcemy coś od niego, chcemy się z nim poznać, siadamy na podłodze, czekamy, aż do nas przyjdzie, ewentualnie dajemy jakiś smaczek. Jakby jesteśmy na jego poziomie. Na jego poziomie, na podłodze, poczekamy, aż on do nas przyjdzie. Jeżeli na początku chcemy, żeby zwierzę jakby było w klatce, to też musi mieć domek, musi mieć się gdzie schować, musi mieć cicho, możemy część tej klatki czy tej zagrody przykryć kocem, żeby on się powoli przyzwyczajał do zapachu mieszkania, do dźwięków, do naszego tonu głosu. I dopiero później możemy jakiekolwiek tam, powiedzmy, relacje nawiązywać. Na początku cisza, spokój, niech zwierzę się przyzwyczai do nowego miejsca, niech się zaklimatyzuje. Powoli, nie szokowo.
1: Skoro taki królik nie może za bardzo wyjeżdżać w nieznane miejsca, to on może zostawać w domu?
0: Bardzo dobre pytanie. Jedno z lepszych, jakie usłyszałam. Właśnie, od tego są hotele królicze. Ogólnie hotele dla zwierząt, czy hotele dedykowane zajęczakom szczególnie i małym zwierzętom. Królik sam nie może zostać. Oczywiście jak idziemy do pracy, no to siłą woli zostaje sam w zabezpieczonym mieszkaniu, z jedzonkiem, z wodą, ze wszystkim. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy na dzień, tam góra dwa, możemy poprosić kogoś znajomego, kto ma troszeczkę pojęcie o tych zwierzakach, żeby po prostu troszeczkę pobył, prawda? No nie wiem, ma koleżanka home office, słuchaj, przyjedź do mnie i tutaj na mojego Tymoteusza popatrz. Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, no to tutaj już stricte hotel dla zwierząt, hotel dla królików, bo króliki nie mogą być w tym samym hotelu, w którym są psykoty, bo no, tak samo psy z kotami, to też by zwariowały. Są hotele dedykowane konkretnym grupom zwierząt. A więc możemy sobie taki hotelik wybrać, jeżeli na przykład w tym czasie nasz zwierzak przyjmuje jakieś leki, to też w hotelu są osoby, które te leki podadzą, które podadzą odpowiednie jedzonko, posiedzą z tym królikiem. No i też jeżeli coś się dzieje niedobrego, są jakieś objawy chorobowe, to zainterweniują. Dlatego też mówię, że do dwóch dni to jeszcze ktoś znajomy, rodzina i tak dalej, ktoś, kto się troszeczkę zna, ale już dłuższy czas to zdecydowanie już musi być miejsce, w którym w razie czego ktoś zareaguje na objawy chorobowe. Bo tutaj sprawy brzuszka, zatkania, wzdęcia to są tak naprawdę kwestie godzinowe, jeżeli coś się zwierzakowi zadzieje.
2: Nasz królik jest już oswojony, zaprzyjaźnił się z nami, lubi nasz dom, nasze mieszkanie. Jak on będzie się z nami komunikował? Czy on będzie w jakiś sposób mówił nam, co się z nim dzieje?
0: Jak najbardziej. I tutaj kłania się przestudiowanie dostępnych wszelkich grafik, jak to tam nam królik różne rzeczy komunikuje. I rzeczywiście tak, to jest prawda. Czy to na przykład strzyżenie uszu, postawienie nagle uszu do góry, strzyżenie uszami, na zasadzie coś się dzieje, jest czymś zainteresowany, tupanie tylnymi łapkami, denerwuje się, stresuje się, wycofywanie się w głąb siebie, to jest też strach. A znowu z drugiej strony wyciąganie też łapek do przodu, jemu jest fajnie, on się cieszy, brudkowanie, czyli tutaj dotykanie pod bródkiem nas, no to jest taka akceptacja, prawda? Jesteś moim człowiekiem, jesteś moim przyjacielem, jesteś ze mną, jest fajnie. Wskakiwanie na człowieka, podchodzenie, ocieranie się o rękę, tych komunikatów jest naprawdę dużo. Najważniejszą rzeczą, jaką musimy zaobserwować, to wszelkie anomalie na przykład w zachowaniu królika, czyli siedzenie na tak zwaną kurę, czyli zwierzę siedzi, nie wyciąga się, tylko siedzi takie w kąciku, jakby takie, ciągamy się w głąb siebie, prawda? Czyli tak jakby wycofanie, osamotnienie, no to już jest objaw, że królikowi coś dolega. Odmawianie pokarmu jest kolejna rzecz. Dziwne, nienaturalne pozycje to są też już objawy chorobowe. Już nie będziemy w bardziej zawiłe rzeczy wchodzić, ale na przykład bladość spojówek, bladość dziąseł, no to na przykład może być objaw rzeczy śmiertelnej, jeżeli jest niezauważona, czyli na przykład skręt płata wątroby. To się też często zdarza, ale to już jest trochę dla zaawansowanych. Ale tak możemy różne rzeczy zaobserwować. Jak już jesteśmy z naszym królikiem tak blisko, głaszczemy go, bierzemy go na kolana czy na kanapę, to też podczas pieszczot dobrze jest królika całego obejrzeć. Omacać, sprawdzić rękami główka, tutaj szyjka, brzuszek, nóżki, a jeżeli chodzi o główkę, to też okolice uszu, dziąsła, żuchwa, szczęka, czy nie ma żadnych deformacji, okolice oczek, wszystko, no to są wszystko mega, mega ważne rzeczy.
2: A w jaki sposób w takim razie królik będzie nam mówił, że mu się u nas podoba i że nas lubi?
0: To, że królik jest zadowolony, bardzo łatwo jest zaobserwować. Królik będzie...
2: Skacze.
0: Królik robi tak zwane flopy, czyli robi takie wykopy w górze i też ładnie przewraca się. Niektórzy, no, którzy jeszcze z królikami mają małe doświadczenia, czasami przeraża ich to, ale na przykład królik sobie biegnie, albo idzie, albo stoi, nagle się przewraca, łapki do góry, albo leży na boku. Tak, to jest objaw tego, że jest mu dobrze. jest po prostu wyluzowany, szczęśliwy.
2: Tak pod

0: Podsumowując, co jest istotne, co powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, mieć i takie know-how, jeśli chodzi o królika. Gdzie możemy szukać takich informacji? To jest internet, książki, eksperci.
1: Przede wszystkim wszelkiego rodzaju fundacje i stowarzyszenia, czyli ludzie, którzy z tymi zwierzętami przebywają na co dzień. W internecie mnóstwo

0: jakby i porady opiekunów, i różne uwagi, sugestie. Natomiast jeżeli ma się jakieś wątpliwości, i to bardzo często ludzie robią, ludzie z całej Polski, to jest po prostu zadzwonić czy napisać, ale najlepiej zadzwonić, bo z reguły fundacje, stowarzyszenia, no to jakby jest wolontariat, tam nie ma biura, nie ma pracowników, komputerów i tak dalej. Więc najlepiej jest zadzwonić i zapytać naprawdę. Czasami ludzie dzwonią z naprawdę trywialnymi pytaniami, ale lepiej jest zadzwonić i zapytać, aniżeli zrobić błędnie, typu podać coś do jedzenia niewłaściwego, czy ma się jakieś pytania odnośnie właśnie weterynarii, czy prosi się o konsultacje, bo no, bądź co bądź Warszawa na szczęście jest w jednym z miast, gdzie jest najwięcej specjalistów króliczych, więc my też chętnie w porozumieniu z naszymi jakby zaprzyjaźnionymi lekarzami pomożemy. Wszelkie, im więcej człowiek wie, tym naprawdę jest lepiej i dla nas, i dla zwierzaka. No i też bardzo ważna rzecz, żeby mieć swojego lekarza weterynarii, specjalistę od zajęczaków, który po prostu no już naszego zwierzaka, można powiedzieć, że będzie trochę znał. Jeżeli przychodzimy do niego co parę miesięcy, to on też jakby widzi, prawda, no, kojarzy swoich pacjentów. No chodzenie co chwilę do innego lekarza to też jest trochę dyskomfortem i dla lekarza i mniejsze szanse jakiejś rozsądnej oceny i diagnozy, jakieś tam zmiany, no a dla nas też, no też co chwilę chodzimy do kogoś innego i tam opowiadamy różne rzeczy, więc miejmy swojego królika, swoje króliki, swojego lekarza.
1: Królik to będzie takie wezwanie na kilkanaście
0: lat.
1: Więc takie wezwanie na kilkanaście lat to trzeba zawsze podejmować z dużą odpowiedzialnością i z wiedzą, żeby nie być zaskoczonym, więc przede wszystkim warto pytać, warto szukać odpowiedzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Ola Magdalena Borgosz z Fundacji Królewskiej. Bardzo dziękuję za to, że słuchaliście nas do samego końca. No i mam nadzieję, że słyszymy się już w kolejnym odcinku w naszym podcaście Polskiego Radia Dzieciom. Dzieciaki kochają zwierzaki. Czekam na wasze wiadomości, uwagi i propozycje tematów, które możecie przesyłać na adres marta.kawalec@polskieradio.pl. Nie zapomnijcie zasubskrybować podcastu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Będzie mi też bardzo miło, jeśli udostępnicie go w swoich mediach społecznościowych. Do usłyszenia. Marta Kawalec.
2: Dzieciaki kochają zwierzaki.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Les colliers de fleurs. Naszyjniki z kwiatów.
3: Pako, motyle, les papillons. Zobacz, piękne, bu.
4: Ale ich dużo. I latają wokół ludzi tam.
3: C'est bizarre. One się nie boją? Les papillons?
4: Myślę, że się boją. Powinny się bać chociaż trochę. Masz rację. C'est bizarre. Chodź, zobaczymy.
3: Bonjour papillon. Eh, papillon, wracaj.
2: Bonjour giraf. Wybacz, nie mam czasu. Muszę lecieć.
3: Czekaj, gdzie lecisz?
4: Nali. Za nim, szybko, wid.
3: On lata szybko, wid. Taki mały, a tak szybko lata. Naprawdę wid. Zobacz, ile kwiatków. To kwiaty, les fleurs.
4: I to one przyciągają motyle.
3: Jakie piękne, belle, we wszystkich kolorach.
4: Bleu, rouge, verte.
3: Violet, jaune, blanche. Po co te wszystkie kwiaty?
4: Żeby zwabić motyle.
3: Pako, bądź poważny.
4: Okej. Z tych kwiatów robi się naszyjniki dla turystów.
3: Dlaczego? Po co?
4: Żeby ich przyjąć, żeby być miłym, żeby sprawić im przyjemność. To miłe, nie?
3: Bardzo miłe, ale na moją długą szyję potrzeba by było dużo, dużo naszyjników. Beaucoup, beaucoup.

0: à la plage.
1: Na plaży. Paco, regarde. Zobacz, jak tutaj jest pięknie. Jest le soleil, le sable, słońce, piasek.
0: Mówiłem, że ci się spodoba. Pogramy w piłkę?
1: Nie, dziękuję. Mam ochotę się poopalać. Czy wziąłeś mój krem do opalania? La crème i parasol? Le parasol?
0: Zapomniałem. Przepraszam. Spieszyłem się.
1: Co? Zapomniałeś? Jak ja teraz wyjdę na słońce? Och, le soleil.
0: Pobawmy się, proszę. Allons jouer. Zobacz, jak jest pięknie.
1: No dobrze, trochę zabawy mi nie zaszkodzi.

0: je suis fatigué. Idę poleżeć na słońcu.
1: 30 minut później. Nali, jesteś cała czerwona.
0: Ulala, j'ai chaud. Jest mi

0: sucré, salé.
1: Na słodko, na słono. Chce mi się pić. Chodźmy kupić coś do picia. J'ai soif.
0: J'ai faim. Zgodniałem, zjedzmy coś. Zobacz, jest restauracja z naleśnikami. Les crêpes. J'adore les crêpes. A ty?
1: Oh, les crêpes. J'adore aussi. Uwielbiam naleśniki.
0: Sucré ou salé? Na słodko czy na słono?
1: Na słodko oczywiście. Sucré, bien sûr. Zamówmy je więc. Deux crêpes sucrées, s'il vous plaît.
0: Pardon? Przepraszam, może pani powtórzyć?
1: Dwa naleśniki z dżemem, la confiture, poproszę. S'il vous plaît.
0: A ja dwa na słono, salé, ze szpinakiem i serem, s'il vous plaît. Coś do picia?
2: Oui, dwie herbaty sucrées i z cytryną, le citron.
0: Voilà, dwa naleśniki na słodko.

0: Mleko sucre i dwa słono sale. Do picia dwie herbaty sucre i z cytryną. Avec le citron. Miam, ale pyszne. Jestem najedzony. A ty, Nali, pojadłaś?
1: Bien sûr, c'est délicieux.
0: A teraz chodźmy się pobawić. Będziemy się bawić, biegać i skakać w parku. Jouer, courir et sauter. Youpi!
1: Z wielką przyjemnością, avec plaisir.

0: Już niedługo, już niebawem, tylko twoje prywatne zamki,
1: zamki
0: to twoja przepustka jest. Bo swoje zamki fajnie.

przepustka jest. One też lubią, jak się je wietrzy i jak szeroko uśmiechasz się. No i jak już się

0: cztery kąty ma. I każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe,

0: dzieciom moc radości.
1: Uwielbiam skakać. Misiu, umiesz skakać na jednej nodze tak jak ja?
2: Spróbuję.
3: A kto potrafi robić fikołki?
1: Ja potrafię.
2: O, Margot.

0: Misiu, jaki ty jesteś wygimnastykowany.
1: O, misie już takie są.
2: A ja raz nawet prawie stanęłam na głowie pokazać ci.
0: Nie, może innym razem.

0: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

0: Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: pięć

0: sprawa bardzo trudna. Wyszłam pierwsza, przyszła szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

0: się, nie będę bał się już. Państwo zobaczy, z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzez. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaję snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.
1: Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze.

0: zwykły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

choć ma swoich zajęć dość. Stara się mieć czas dla ciebie, chociaż często nie ma go. Kto przy łóżku twoim siedzi?

0: uspokójcie się.
1: Halo, halo, kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustą

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznicel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops.

prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd. Robisz pstryk.

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę?

0: Wielki szukał Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
1: Jak będę duża.
4: Ja jestem Jaś, a ja jestem Małgosia i zgubiliśmy się w lesie. I gdzie jesteśmy?
5: No cóż, moje drogie dzieci, lepiej trafić nie mogliście. Trafiliście do krainy łakoci. No zobaczcie, jaki mamy domek. Jest cały zrobiony ze słodkości. No spróbujcie trochę, spróbujcie.
6: Dzisiaj trafiliśmy w bardzo niezwykłe miejsce. No i w tym niezwykłym miejscu chcielibyśmy zapytać o bardzo niezwykły zawód. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Pawluczuk. Bardzo często mnie pytają ludzie, no czym się zajmujesz? Ja mówię, no straszę dzieci. No fajnie, straszysz dzieci, ja też czasami swoje dzieci straszę, no ale czym się zajmujesz? Ja mówię, no straszę dzieci, jeszcze za to mi płacą. No niemożliwe. Ja mówię, no tak. Otóż jestem straszycielem dzieci.
6: No to jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby zostać straszycielem, no to dzisiaj opowiemy o tym zawodzie.
5: No na początku proponuję zacząć od swoich dzieci, a później delikatnie można zająć się innymi dziećmi w straszeniu. No cudowny zawód, powiem wam. Uwielbiam, kiedy robią takie duże oczy, łzy w oczach, zaczynają drżeć. Uwielbiam to.
1: Co trzeba zrobić, żeby porządnie straszyć dziecko?
5: Poważnie? Robię to od 8 lat. Wystarczy, że na nie popatrzę i zaczyna się chować za mamę. Tak jak to było w przypadku twojego brata.
1: Ja się w ogóle tego nie boję.
5: Jeszcze się nie boisz, bo nie weszłaś do chatki. Jeszcze nie zaczęliśmy. Poczekaj. No nie wiem, czy uda ci się uciec mamie na ręce, ale spróbujemy.
6: W chatce Baby Jagi jest bardzo wiele ciekawostek. Jakie pan zadania wykonuje?
5: A tego wam nie powiem, ponieważ to jest jedno wielką niespodzianko. Wszyscy się pytają, co robimy w domku chatki Baby Jagi. Ja mówię, no na pewno nie będziecie się nudzić, ponieważ będą potrzebne dwie wolne ręce, tak samo jak aparat, po to, żebyście wynieśli jak najwięcej ciekawych zdjęć ze środka. Środek jest zrobiony jak na planie filmowym. Jest bardzo autentyczny i zdjęcia są takie, odwzorowują stare czasy babojagowe.
1: Dlaczego pan chciał zostać akurat straszycielem, a nie dyrektorem, ani Babym Jagiem?
5: Babojagiem? No właśnie zostałem Babojagiem, a zostałem straszycielem tak chyba niechcący, bo nawet nie wiedziałem, że jest taki zawód, ale bardzo mi się to podoba i chyba tak zostanę.
6: To jak wygląda pana dzień, taka codzienność?
5: Rano budzę się, rozgrzewka, zaczynam straszyć swoje dzieci. Później przyjeżdżam tutaj, bardziej niegrzeczne, wiążę w pęczki. I odstawiam na słońce. Sprawdzam, czy już zaczynają płakać, czy nie. No czekaj, właśnie mam tutaj sznurę, chodź tutaj do mnie.
6: To w takim razie jakie trzeba mieć umiejętności, żeby zostać straszycielem?
5: Nie wiem, jakie umiejętności, trudno jest powiedzieć, bo ja mam takie wrażenie, że ja z tym się urodziłem.
6: Trzeba mieć jakiś taki błysk w oku i chyba trochę poczucia humoru.
5: Poczucie humoru na pewno jest potrzebne, ponieważ no, napięcie w chatce podczas całego przedstawienia musimy również kontrolować, regulować. Są dzieci bardziej wrażliwe, są bardziej oporne na straszenie, prawda? No. Więc każde wejście, każde przedstawienie jest nieco inne.
6: Gdybyśmy mieli naszym słuchaczom zademonstrować ten zawód, żeby w przyszłości mogli na przykład zostać straszycielem dzieci, to jakie studia trzeba skończyć?
5: No tak jak Harry Potter uczęszczał do Hogwartu, tak samo mamy tutaj Podlaską Szkołę Czarownic i Wiedźm. Bo jak wiecie, czarownice i szeptunki

0: Tuchy tu nadal działają, wszystko to działa, ludzie przyjeżdżają do nich po porady, leczą się, a ja po prostu straszę.
1: A wtedy boi mnie pan teraz nastraszyć?
0: Okej, cię zaraz wystraszę.
1: Zdarzyły się jakieś zabawne sytuacje w pana pracy?
0: Tak, daję dzieciom na końcu gwarancję, że ich życzenia się spełnią. No oczywiście bywają takie życzenia nocem być motylkiem, aniołkiem.
2: Czego można życzyć takiemu zawodowemu straszycielowi dzieci?
0: Cierpliwości do tych urwisów.
2: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Zapraszam was bardzo serdecznie, moi drodzy i wszystkie urwisy do chatki, a ja już z nimi zrobię porządek. A mieścimy się gdzie? No nie za siedmioma lasami i górami, tylko w Orzeszkowie, na kolonii Sosnówka pod numerem 98.
2: Do usłyszenia.

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Zaczynamy kolejne spotkanie w cyklu Zgrajmy się. Mówię zaczynamy, bo razem ze mną jest Bruno. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bruno, co tam u ciebie? Dawnośmy się nie widzieli. Czy wszystko jest w porządku?
2: No tak, bardzo dobrze jest. Niedawno, ale też kilka tygodni temu, to już mam bardzo dużo obejrzanych na jednym filmiku z YouTube'a.
1: A, rozumiem, czyli masz dużo wyświetleń na swoim kanale na YouTubie. Przypomnij słuchaczom, jak się nazywa twój kanał?
2: To jest owoc, owoc.
1: Owoc, owoc, tak? Bruno, ale dziś spotkaliśmy się, żeby pograć w jakąś grę. Lubisz gry?
2: Tak.
1: Ostatnio graliśmy w wojnę, a dziś zagramy w klasy. Znasz klasy? Wiesz, jak się gra w klasy?

0: Że na przykład jeden to tak, dwa tak, trzy tak, cztery tak, potem dwa razy tak i potem ostatni ruch tak.
1: Tak, ja tylko powiem słuchaczom, co przed chwilą zrobiłeś, bo Bruno odruchowo wstał na równe nogi i zaczął skakać. To jakbyś miał wyjaśnić słuchaczom, na czym polega gra w klasy?
0: Rysuje się kredą takie liczby. Jeden to jest pierwszy kwadracik, dwa to jest drugi kwadracik, ale taki o jeden kwadrat dłuższy i potem dwa razy po innym kwadraciku. Potem ostatni kwadrat, ten drugi.
1: Bardzo dobrze to wszystko wyjaśniłeś. Zaraz sobie to wszystko narysujemy, tylko ja muszę zauważyć, to jest gra podwórkowa, prawda?
0: Tak.
1: A jakie jeszcze gry mamy na podwórku? W co możemy grać, kiedy wyjdziemy sobie na spacer, tak jak dzisiaj?
0: Na przykład w siatkówkę, w piłkę nożną.
1: A ty masz swoją ulubioną grę podwórkową?
0: Piłka nożna.
1: Piłka nożna. Ale żeby zagrać w klasy, tak jak zauważyłeś już, potrzebujemy kredy. Tutaj mam dla ciebie kredę, Bruno, i może spróbujesz narysować nam klasy. Tutaj jest taki kawałek ziemi, który idealnie się do tego nadaje. Może tutaj, tutaj, bo mamy tutaj taki fragment chodnika, który jest w całości. Mamy już pierwsze pole. Czy ono nie jest przypadkiem za małe?
0: No jest. Nie za bardzo, ale trochę może być małe.
1: Powiedz, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Jak duże powinno być pole do gry w klasy?
0: Także na początku jest kratka i w niej jest jeden.
1: Mhm, ale myślę, że przede wszystkim powinno być na tyle duże to pole, żebyśmy byli w stanie w nim stanąć. Czy się zgadzasz?
0: Tak. I się zgadzam, bo akurat narysowałam idealną jedynkę, przez którą możemy tak stać i idealnie stoi.
1: Tak jest. Bruno właśnie się zmieścił w tym pierwszym kwadracie, tak nazywamy ten kształt, i drugi ma być prostokąt czy kwadrat?
0: Prostokąt.
1: Czym się różni kwadrat i prostokąt?
0: Kwadrat to jest takie kółko tylko z rogami, a prostokąt to jest takie dłuższe i też ma cztery rogi. Ale jest dłuższy.
1: Mamy już pierwszy kwadrat i co dalej? Teraz prostokąt. Tak tłumaczyłeś grę w klasy.
0: Teraz tak, tak, tak, tak, tak i może tu widzę tak.
1: Poczekaj, Bruno, to jest dziwny kształt. To nawet nie jest prostokąt, to jest takie coś. Czy istnieje jakaś zasada rysowania tych klas, czy po prostu rysujemy jak chcemy?
0: Rysujemy kwadraty, rysujemy ten prostokąty. Prostokąt to jest, jak to wytłumaczyć, to ma cztery rogi, ma kreski dwa do boku i dwa do góry.
1: No tak, ale chodziło mi o to, czy w grze w klasy musimy przestrzegać jakichś reguł, jeśli chodzi o budowanie naszego pola, o budowanie naszej planszy.
0: Czyli kwadrat to trzeba stuć na jednej nodze, a gdy jest prostokąt, to trzeba na dwóch.
1: Ale możemy je ustalać dość dowolnie. Możemy sobie wybierać, czy chcemy mieć kwadraty, czy prostokąty. Ty masz teraz prostokąt, to w nim wpisz proszę dwójkę, napisz dwa. I przechodzimy do liczby trzy. Trójka może będzie znowu w kwadracie. Co ty na to?
0: Tak.
1: Dobrze, to ja rysuję tutaj kwadrat z trójką. No, taki średni mi wyszedł. Czwórkę chciałbyś w prostokącie czy w kwadracie?
0: Już w kwadracie.
1: Czyli też w kwadracie, czwórka. A właściwie ile liczb powinniśmy zapisać tutaj na naszych klasach?
0: 10.
1: 10? A dlaczego akurat 10?
0: Bo tak najczęściej się rysuje w klasach.
1: No to prawda, po prostu taki jest zwyczaj. Czyli teraz mamy czwórkę i co? Teraz może, o wiem, zrobimy coś takiego. Uwaga, tu i tu. Czy wyjaśnisz słuchaczom, proszę, co zrobiłem?
0: Że dwa kwadraty obok ciebie pan narysował. I to się tak skacze, że jak mówiłem, jeden na jednej nodze, potem dwójka już na dwóch, potem trójka na jeden, potem czwórka na jeden, potem piątka na jednej nodze i potem trzeba tak z piątki na szóstkę lecieć.

0: jest. I teraz jeszcze dorysujemy tutaj, żeby było 10, czyli 7 pole, 8 pole, 9 też. To ty narysuj 10, proszę bardzo. A, Bruno zrobił kółko na samym końcu. To może w takim razie nie wpisujmy 10, tylko zostawmy to pole puste. Co ty na to?
1: Nie, bo ładnie się rysuje 10 właśnie.
0: To była 1 i 0. Pamiętasz, jak się pisze 1?
1: Tak.
0: Dobrze, a 0? 0, jak wyglądało 0?
1: To jest kółko.
0: Bardzo dobrze. Co prawda narysowałeś to wszystko w lustrzanym odbiciu, ale nic nie szkodzi. Wiadomo po prostu, w jakiej kolejności skaczemy. Wymienisz po kolei wszystkie pola, proszę?
1: Tak. Kwadrat, 1, prostokąt, 2, kwadrat, 3, 4, kwadrat, prostokąt, 6 i 5, i 7, kwadrat, 8, kwadrat, 9, kwadrat i 10. A 10 to już jest ten kółko, ale tu się na jednym miejscu.
0: Bardzo dobrze. To w takim razie może spróbuj przeskoczyć wszystkie pola po kolei, a ja nagram odgłos twoich skaczących stóp. Gotowy?
1: Tak. 3, 4.
0: Słuchaj, udało ci się, ale to nie było zbyt szybkie, prawda?
1: Było zbyt szybkie.
0: A gdybyś miał nieco przyspieszyć te swoje kroki, czy byłbyś w stanie zrobić to szybciej? Bardzo dobrze. To teraz mam jeszcze taką propozycję. Może skacząc po kolei po tych polach, spróbuj krzyczeć, albo przynajmniej głośno mówić, cyferki, po których skaczesz. Co ty na to?
1: Dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Bardzo dobrze. No widzisz, przy okazji tej gry jesteśmy w stanie nauczyć się liczenia, prawda?
1: Tak. Ale...
0: A spróbuj skakać, a dopiero potem mówić, na jaką liczbę skoczyłeś. Spróbujesz zrobić coś takiego?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
0: A okej, okay, a spróbujesz może jeszcze zrobić coś takiego, żeby skakać na losowe pola? Nie po kolei, tylko po prostu na różne. Spróbujesz coś takiego?
1: O, to mogę. 1 na cięstkę umiem.
0: Udało się przeskoczyć aż do 9. Słuchaj. O, rzeczywiście, aż do 10. Więc ta gra uczy nas liczenia, uczy nas skakania, ale jest jeszcze jeden sposób na granie w klasy. Istnieje taki sposób, że bierzemy kamyk i skaczemy do tego kamyka. Spróbujesz w ten sposób zagrać? Okej, tylko musimy znaleźć jakiś kamień, albo przynajmniej kasztan, albo coś, co moglibyśmy rzucić. Gdzie to jest? Gdzie? A może w takim razie kredą spróbujesz rzucić? Tutaj mam kredę. Trafiłeś na 3. Spróbuj doskoczyć do 3, a później z niej wrócić. A, przeskoczyłeś całość od razu. Ale wiesz co, ja znam takie zasady, że jak najszybciej staramy się doskoczyć do tego pola, na które rzuciliśmy kamieniem lub kredą. Czyli chodziłoby o to, żeby przeskoczyć 1, 2, 3 i 3, 2, 1.
1: W zasadzie bym mógł wrócić i wiedział gdzie.
0: Okej. No i rzeczywiście się udało. Słuchaj, Bruno, może jeszcze spróbujemy zrobić jedną rzecz. Czy widziałeś kiedyś klasy w kształcie ślimaka?
1: Nie.
0: A spróbujemy coś takiego narysować?
1: Tak, umiem rysować ślimaka, ale to ślimaka to nie.
0: To wiesz co? Może spróbuj narysować co tylko chcesz, a my spróbujemy w to wszystko wpisać klasy. To narysowałeś 2 kształty. Jeden to jest taka spirala, taki ślimaczek, a drugi kształt to jest serce. Może w takim razie zróbmy takie zasady. Skoro z tamtymi no, poszło nam, powiedzmy sobie szczerze, średnio, to ustalmy, że na serduszko stawiamy 1 czy 2 nogi?
1: Na serduszko 2, znaczy 1, a na ślimaka 2, bo ślimaka... Bardzo już go wolno narysować.
0: Słuchaj, to może zrobimy tak. Ja narysuję tutaj kilka pól obok siebie. O. W takim...

0: dość nieregularnym kształcie. Kiedy mówimy, że kształt jest nieregularny, to chodzi o to, że po prostu nie jest taki łatwy do opisania, że przypomina bardziej skomplikowane rzeczy niż takie oczywiste. I teraz ty, Bruno, bardzo proszę, narysuj w środku i ślimaki, i serduszka, gdzie tylko chcesz. Tutaj, powiedzmy, że zaczyna się nasza gra i tutaj będzie...
1: Serce.
0: Tutaj będzie serce, narysuj serce. Świetnie, bardzo dobrze ci wyszło. Teraz na drugim polu narysujemy ślimaka czy serce?
1: Serce, a tu już ślimak.
0: To dawaj, dwa ślimaki obok siebie. Jest, rzeczywiście, mamy ślimaka, teraz serduszko, to może ja narysuję serduszko. Okej, no takie średnie też mi wyszło. I teraz mamy trzy pola do wypełnienia. Czym je wypełnisz? Może serduszkami? Narysuj tam trzy serduszka. Co ty na to?
1: Tu ślimak i tu dwa.
0: Świetnie. To narysuj właśnie tak. Mamy ślimaka i dwa serduszka. Przypomnijmy, po serduszkach skaczemy jedną nogą, a po ślimakach dwiema nogami. Spróbujesz sobie przejść wszystko, co narysowaliśmy, proszę? Mamy serce i jeszcze jedno serce. Bruno kończy rysować i możemy zaczynać nasze skoki. No chodź, Bruno. Proszę bardzo, sprawdźmy, co jest, czy szybko można przeskoczyć te wszystkie pola. I proszę cię o jedną rzecz. Jak będziesz skakał, to mów, czy skaczesz jedną nogą, czy dwiema nogami na te pola.
1: O jeden to będzie jedna noga, dwa to będą dwa nogi.
0: Okej, dwie nogi. Bardzo proszę, zaczynamy.
1: Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden.
0: Okej, to było dość wolne przeskakiwanie. A czy jesteś w stanie zrobić to szybciej?
1: Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden.
0: A jeszcze szybciej?
1: Jeden, dwa, jeden, jeden, dwa.
0: No nie, słuchaj, to gra w klasy uczy nas jeszcze jednej rzeczy, żeby być dokładnym w tym naszym skakaniu. Powtórzmy sobie wspólnie tę kolejność skoków, dobrze? Jeden.
1: Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden.
0: A jeszcze szybciej spróbuj to powtórzyć.
1: Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden.
0: Okej, i teraz spróbuj to przeskoczyć. Sprawdźmy, czy powtarzanie pomogło ci zapamiętać, w zasadzie twoim nogom, czy pomogło zapamiętać to, w jakiej kolejności następują kroki. Uwaga, trzy, cztery.
1: Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa.
0: Czy było szybciej?
1: No było trochę szybciej.
0: No to spróbujmy jeszcze raz zrobić to trochę jak wyliczankę. Co ty na to? Spróbujemy sobie powyliczać. Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden.
1: Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden.
0: Bardzo dobrze. A jeszcze szybciej?
1: Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden.
0: A teraz ze skakaniem.
1: Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden.
0: No i co? Czy powtarzanie rzeczy, zapisywanie różnymi kształtami różnych rzeczy pomaga nam zapamiętywać?
1: Tak.
0: No pomaga, bardzo nam pomaga. Rzeczywiście nasza pamięć działa trochę w ten sposób, że jeśli coś zapiszemy, jeżeli użyjemy symboli albo jakiejś prostej gry, którą dorośli nazywają metaforą, to wtedy łatwiej nam po prostu jest zapanować nad światem. Bruno, to jeszcze może już tak na sam koniec spróbujemy narysować sobie boisko. Co ty na to? No to w takim razie, tutaj ktoś przyjeżdża na rowerze, to zrobimy mu miejsce. Proszę bardzo, tu jest kreda dla ciebie i narysuj boisko. Bruno zabiera się za rysowanie. My już coraz większą część parku zajmujemy dla siebie i wy też możecie oczywiście zajmować różne chodniki, podwórka, przestrzenie, bo chodzi o to, żeby po prostu dobrze się bawić. Weźcie kredę i spróbujcie narysować boisko, ślimaka albo serce i może z tego właśnie wyjdzie gra w klasy, bo przypomnę, że całość polega na tym, żeby znaleźć sobie jakiś taki kod, jakieś znaki, symbole, które w pewnym momencie zaczynają dla nas oznaczać, że stawiamy jedną nogę albo dwie nogi w jakimś miejscu. Co mówiłeś, Bruno?
1: Że narysowałem tu tunel, z którego wychodzą piłkarze.
0: A, tak, tak. Rzeczywiście to przypomina tunel. Mamy już prawie boisko, bardzo długie boisko, to bardziej przypomina basen. Bruno, czy ty na pewno rysujesz boisko? No dobrze, dobrze, zobaczymy. Ach, tak, rzeczywiście jest i brak.

0: A z drugiej strony też będzie bramka?
1: Tak.
0: No to proszę, narysuj ją. Bruno bardzo dobrze rysuje siatkę na bramce. Jeszcze druga. Proszę, narysuj z drugiej strony bramkę. Jest i kratka.
1: Tu.
0: Świetnie. A gdybyśmy mieli z tego boiska zrobić grę w klasy, czy dałoby się to zrobić?
1: Nie da się.
0: A spróbuj podzielić to boisko na różne pola. Spróbuj zrobić takie kreski w trakcie tego boiska. Bardzo dobrze. Narysowałeś pola na swoim boisku, to teraz trzeba to wszystko przeskoczyć. Bruno właśnie przeskakuje przez wszystkie pola, a ja przypomnę, że gra w klasy pomaga nam zapamiętać sobie różne sekwencje. Sekwencja to jest coś, co jesteśmy w stanie powtórzyć, czego jesteśmy w stanie się nauczyć, coś, co nasz umysł bardzo lubi. Jeśli zapiszemy sobie cyferki, jeśli użyjemy różnych znaków, to naszej głowie łatwiej będzie zapamiętać, czy stawiamy gdzieś jedną albo dwie nogi. Warto też urozmaicić sobie grę w klasy, rzucając kamieniem. I to on wyznacza nam metę.
1: Możemy skończyć, bo jestem głodny.
0: Jasne, że tak. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozgrywkę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
4: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń.

pocik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świecimy.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość!

człowiekiem, gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też, teraz ja

0: Kasia.
1: Dzięki, dzięki.
0: Dzięki, ja też się kocham, mała.
2: Gdy będę sobą znów, to powróci dawny luz. Jak kiedyś przebaluję noc, brzmi chyba nieźle, co? Przy lewym boku ruda.

0: Ukłuj do niu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
4: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Posłuchajcie nas uważnie.
8: Wszyscy starsi oraz młodsi.
7: Dzisiaj będzie na poważnie.
8: Bo nieważne skąd pochodzi.
7: Kto wysoki jest czy niski.
8: Woli rower czy pływanie.
7: Nosi spodnie czy spódniczki.
8: Płatki zjada na śniadanie.
7: Czy kanapki z żółtym serem.
8: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
7: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
8: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
7: Na Podhalu czy na Helu.
8: Na Mazurach czy Podlasiu.
7: Skup się dobrze, przyjacielu.
8: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
7: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
8: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
7: Niech wygodnie się rozsiędzie.
8: Mówi się rozsiądzie, misiu.
7: Tak się jakoś zrymowało.
8: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
7: Ale ci się powiedziało?
8: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
7: Dzwonek dziadka Damazego.
8: Co był w dawnej szkole woźnym.
7: Dziadek dziadka Ignacego.
8: Miłym woźnym był, czy groźnym?
7: Dziadek mówił, drogi dziadku.
8: I miał czarodziejski dzwonek.
7: Co Ignacy dostał w spadku.
8: Niezły z niego ancymonek.
7: Pozostawił kredę, ławkę.
8: W niej atrament w kałamarzu.
7: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
8: Po wpisanym komentarzu.
7: I zaklęciu z nazwą szkoły.
8: Cudne są te opowieści.
7: Każdy słuchacz jest wesoły.
8: Chcecie poznać szkolne treści?
7: Jak to było i dlaczego?
8: Siądźcie obok smoka, misia.
7: Magia dzwonka Damazego.
8: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
7: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
8: Siadajmy przy stole.
9: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
10: Adasiu, Adasiu, jesteś tam? Adasiu!
8: To niemożliwe, no. Przecież nigdzie tego nie chowałem, no. Wchodź, Michasiu, wejdź i pomóż mi szukać.
10: Co mówiłeś, Smoku? W czym mam ci pomóc?
8: Dobrze, że jesteś. No nigdzie nie mogę tego znaleźć.
10: Ale czego, Adasiu? Czego szukamy?
8: Takiej małej, no. Pamiętasz moją czarodziejską karteczkę?
10: Taką różowo-żółtą? Z rysunkiem zielonego smoka?
8: Babcia Janeczka zapisała mi tam taki...
10: Co takiego ci na niej zapisała?
8: Z czego robi się najpyszniejszy deser... Który smakuje wszystkim.
10: A, to od razu trzeba było mówić, że chodzi o deser.
8: Bo szukam i nie mogę znaleźć.
10: Może spadła pod łóżko. Albo pod szafę, albo za łóżko, nie wiem, no.
8: Dobrze, zajrzę za łóżko, a ty mi, Hasiu, kucnij i sprawdź pod szafką.
10: Dobra. Jest! Adasiu, znalazłem ją, zobacz, znalazłem!
8: To na pewno ta karteczka? Pokaż.
10: Proszę.
8: Bo może to jakaś inna karteczka.
10: To na pewno dobra karteczka, zobacz. Jest zielony smok i są literki.
8: Nie, to nie ta. Na tej mam zapisany adres najlepszej cukierni w mieście.
10: Jakiej cukierni? Byliśmy tam kiedyś?
8: Razem to chyba jeszcze nigdy. Raz tam byłem z Wojtkiem, ale przez chwilę.
10: Ale jak tak krótko tam byłeś, to skąd wiesz, że to najlepsza cukiernia jest?
8: Widziałem dzieci i dorosłych, którzy tam siedzieli i jedli smakołyki z tej cukierni.
10: I tak im smakowało? Tacy byli uśmiechnięci byli?
8: Aha, i może się niedługo tam wybierzemy.
10: To byłoby super, ale musimy znaleźć najpierw tę karteczkę i to inną niż tą, tak?
8: Tę karteczkę z przepisem.

0: palcem na... O, zobacz, coś wystaje spod szafy.
1: Aha.
0: Jakiś żółty rożek.
1: Aha, ale gdzie, bo nic nie widzę. Pod biurkiem leżą jakieś rozsypane karteczki.
0: A, nareszcie. A już się bałem, że jej nie znajdę. Jest przepis słów. Co za szczęście.
1: I chcesz zrobić ten deser? I zjeść go razem ze mną? Już nie mogę się doczekać.
0: Możemy zrobić razem, ale... Ale nie będziemy go jedli, bo to na prezent. Znaczy...
1: Nie, rozumiem. To na prezent czy nie na prezent? No weź się zdecyduj.
0: No, bo babci Janeczki, koleżanki, córka Agatka, a właściwie jej Mareczek...
1: Czekaj, Adasiu, bo się pogubiłem. Koleżanka babci Janeczki?
0: Nie, ona ma na imię Krysia i ma córkę Agatkę.
1: Koleżanka Janeczki Krysia ma córkę Agatkę, tak? To proste, dobra.
0: A no właśnie, a ta Agatka ma syneczka Mareczka, takiego malutkiego dzidziusia.
1: Czyli pani Krysia jest babcią Mareczka, tak?
0: Mhm.
1: Fajnie, a babcia Janeczka?
0: Wybiera się, żeby odwiedzić panią Agatkę i jej dzidziusiowego Mareczka.
1: A ten Mareczek to umie już mówić?
0: No co ty, Michasiu, takie dzidzie to tylko leżą, jedzą i wrzeszczą, jak zgłodnieją.
1: Ja też lubię jeść, tylko że nie leżę ciągle i nie wrzeszczę.
0: Ale desery i pyszności lubisz, prawda?
1: O, wiadomo, chyba każdy lubi, a ty nie lubisz?
0: Dobra, pomyślałem sobie, że babcia Janeczka mogłaby zanieść w odwiedziny...
1: Ten deser, co znaleźliśmy na zgubionej karteczce z zielonym sokiem.
0: No, pomożesz mi? Ten chłopiec, Mareczek, to powinien być zadowolony, co nie?
1: Jaki chłopiec, Adasiu? Jakiś twój kolega?
0: No, ten dzidziuś, panie Janeczku, no córki koleżanki Janeczki.
1: Dzidziuś, no tak. Ale czekaj, bo ja myślałam, że dzidziusie to piło tylko mleczko. I mają takie smoczki, i tak gryzą te smoczki.
0: No nie wiem. A co ty, nie zjadłby pysznego deserku?
1: Nie wiem.
0: Z kremem na wierzchu?
1: A kiedy babcia Janeczka wybiera się z wizytą do tej pani Agaty i tego Mareczka?
0: Jakoś chyba jutro, albo pojutrze.
1: To może wybralibyśmy się razem z nią, z wizytą do tego dzidziusia.
0: Myślisz? Pewnie. Pewnie, że tak. Michasiu, to super pomysł. I pobawimy się z tym Mareczkiem.
1: Ojej. Nic z tego, bo ani ja, ani ty nie mamy rodzeństwa.
0: No to co? Trzeba mieć rodzeństwo, żeby się bawić?
1: O, daj spokój. Mam kolegów i koleżanki w przedszkolu i opowiadali mi...
0: O czym ci opowiadali? Przecież nie zdają Mareczka.
1: No nie o nim mi opowiadali, tylko o tych swoich, no wiesz, tych dziedziusiach swoich.
0: Aha, o swoich braciszkach i siostrzeczkach. I oni też mają, ci twoi koledzy, takie małe bobaski?
1: Tak. Ty wiesz, jak trzeba się opiekować takim bąbelkiem? Wiesz, jak trzeba go przewijać?
0: Co robić? Przewijać? Ale co przewijać? To jakiś sznurek, czy co?
1: Oni przewijają te dzieci, rozumiesz?
0: Nie wiem, o czym mówisz.
1: No ja też nie wiem. Nie wiem, jak się z takimi maluszkami bawić.
0: Jak myślisz, kto mógłby by nam pomóc?
1: Może gdzieś można by się było tego nauczyć?
0: Takiego bawienia?
1: No.
0: Myślisz, że jest jakaś szkoła bawienia się z dzidziusiami?
1: Może dziadek mógłby nam w tym pomóc?
0: No, ale dziadek Ignacy nie jest młody. Pewnie nie umie się zajmować niemowlakami.
1: Nie jest, ale był kiedyś młody. I na pewno wtedy się opiekował swoimi dziećmi, nie?
0: No, chyba masz rację, wiesz, nie pomyślałem o tym.
1: On na pewno znajdzie nam jakieś rozwiązanie.
0: No ale co, nauczy nas, jak się bawić z takimi maluszkami?
1: Może nie, ale znajdzie nam szkołę.
0: Jaką szkołę, Michasiu? O czym ty mówisz?
1: Zapomniałeś już? O tablicy pradziadka Damazego?
0: A no tak! A tak to sobie wymyśliłeś. Super, no. Ty masz głowę.
1: Czyli nie ma na co czekać.
0: Pewnie, super. W drogę, Michasiu.
1: Biegniemy do dziadka.
0: Tak jest.

0: Kwiatku, jesteś w domu?
1: Przyszliśmy w odwiedziny.
2: Witajcie, chłopcy. Miła wizyta, wchodźcie. Miło was widzieć.

0: Zapraszam, zapraszam, chodźcie.
1: Cześć, dziadku. Wybieramy się w odwiedziny, wiesz?
2: Z wizytą do syna córki, córki, znaczy wnuczki koleżanki.
0: Zaraz, zaraz, jeszcze raz i powoli, bo już się pogubiłem. Do kogo wreszcie się wybieracie?
2: Do babci Janeczki, a właściwie do jej koleżanki, córki.
1: Która ma synka Mareczka i my chcieliśmy zanieść ulubiony deser babci.
2: Bo znaleźliśmy karteczkę z przepisem na ten deser.
0: Jaki deser? Do której babci? Do Janeczki czy tej koleżanki, co ma wnuczka? Bo nic nie wiem, o co chodzi.
2: No do tej.
1: No to już wiesz, o co chodzi, dziadku.
0: Ja...
2: Jeszcze nie?
0: Jeszcze nie do końca, ale domyślam się, że wy chcecie pójść tam z Janeczką, tak?
2: Aha, ale nie wiemy, jak się bawić z takim maluszkiem.
1: Bo koledzy z przedszkola, którzy mają rodzeństwo, to opowiadali, że takie bobaski, to one albo krzyczą, albo śpią, albo piją mleczko.
2: No, przez smoczek.
1: Tak, smoczek, no.
0: O, nie tylko krzyczą i nie tylko jedzą basełki. Nie tylko.
2: Michaś mówił, że koleżanki mówiły, że maluchy się przewija. Dziadku Michasia, a co to w ogóle znaczy?
0: To znaczy, że powinniście się wybrać do szkoły wyjątkowej.
2: Do wyjątkowej szkoły?
1: Dziadku, a ty znasz takie szkoły, do których powinniśmy się wybrać?
2: Żeby się chociaż trochę nauczyć, jak się bawić z takimi bąbelkami?
0: Przygotujcie, chłopcy, tablicę dziadka Damazego i dzwonek i magiczną kredę.
2: Tak, to wiemy. Tylko trzeba by jeszcze znać nazwę tej szkoły.
1: No to prosta szkoła dzidziusiowa chyba, nie?
2: Ty co? To chyba szkoła opiekowania się dzidziusiami. Czy albo szkoła opiekowania się niemowlakami.
1: A może szkoła dla starszego rodzeństwa małych bąbelków?
2: Nie wiem, co napisać. Taka szkoła na pewno nazywa się inaczej, Michasiu.
1: Dziadku, pomożesz nam? Co trzeba napisać na tej tablicy pradziadka Damazego?
2: Żeby było dobrze.
0: Powiem, ale idźcie wreszcie i przynieście ją. No, biegiem.
2: No dobrze.
1: Wszystko gotowe, dziadku, proszę.
0: Tak, co macie napisać? Obaj macie rację. Każda z tych nazw jest prawidłowa.
2: Ale którą wybrać? Nie wiemy, co na tej tablicy napisać.
1: Bo na świecie jest przecież tyle niemowlaczków, takich malutkich dzieci. To gdzie ich rodzeństwo się uczy zabawy z bratem czy siostrą?
2: To może powinniśmy na tablicy dziadka Damazego napisać dom?
1: Ale czyj dom? Jakikolwiek taki, że zwykły zapotkany?
2: Nie, no taki, w którym niedawno pojawiła się nowa osoba, taka malutka osoba.
0: Zaczekajcie, chłopcy, to jest wielka tajemnica, ale myślę, że mogę wam ją zdradzić.
1: O.
2: Ale super.
1: Aha.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Na kartce jest to, co mamy przepisać na tablicę?
1: Dzięki, dziadku. To to mamy napisać, tak? Na tablicy Damazego, dziadku?
2: No chyba
0: tak. Tylko nikomu o tym nie mówcie. To jest tajemnica dorosłych i starszego rodzeństwa.
2: Czyli, Michasiu, będziemy trochę dorosłymi?
1: Takim bardziej starszym rodzeństwem będziemy.
2: Podaj mi tę kartkę, Michasiu. Przepiszę na tablicę nazwę. I gotowe.
1: Już? Ale na pewno dobrze napisałeś? Nie pomyliłeś się, Adasiu?
2: Pewnie, że nie. Wszystko gotowe. Dzwoń, Michasiu, trzy razy pamiętaj.
1: Dobra. Ojej! A widziałeś, jak one śmiesznie się czołgały?
2: No pewnie, a jak machały rączkami i nóżkami.
1: I wszędzie miały zawieszone albo grzechotki, albo takie grające pozytywki.
2: A jakie miały kolorowe ubranka i takie śmieszne czapki.
1: Wiesz, że dzidziusie siusiają w pieruszki.

0: No tak, i trzeba im te pieluszki zmieniać, żeby miały tego słucho.
1: Czyli to jest to przewijanie?
2: O nie, o nie. My będziemy musieli przewijać Mareczka? Nie będziemy przewijać Mareczka.
0: Nie, nie, chyba nie. Nie, ja też nie chciałbym go przewinąć. Warto by było nauczyć się jakiejś zabawy, wiesz, Michasiu?
1: Albo się dowiedzieć na przykład, co moglibyśmy razem jeść, czy takie bobaski to wolą słodycze, czy ziemniaczki.
0: Tak, kiełbaskę.
1: Kiełbaskę,
0: ty
1: no.
0: Ty żartujesz, no. Zobacz, same buteleczki z jakimś mleczkiem czy coś.
1: No właśnie, i spójrz na te maluszki. Żadnej zabawy z nimi nie będzie. Albo śpią, albo wrzeszczą.
0: Dziwne, nie? Takie małe dzidzie, a jak głośno krzyczą.
1: Ciekawe, czy ten Mareczek to będzie spał, czy będzie tak samo głośno krzyczał jak te i płakał.
0: Ciekawe, co będzie jadł.
1: O właśnie, a co z tym deserem? Chcesz go zabrać na wizytę do pani Agatki?
0: Czy ja wiem? On nie będzie tego jadł.
1: No nie.
0: On na pewno nie umie nawet trzymać łyżeczki w ręce.
1: Ty, to babcia jabłeczka zje. Bo mówiłeś, że to jej ulubiony deser, prawda?
0: Masz rację, Michasiu. Tylko czy nam się uda zrobić taki dobry, jak robi babcia Janeczka?
1: O zrobienie tego deseru możemy poprosić dziadka Ignacego.
0: Tak, tak, masz rację. I ciekawe, co babcia powie, kiedy spróbuje.
1: A co z Mareczkiem? Znaczy, no jak się z nim będziemy bawić, co?
0: Tak jak z tymi dziećmi tutaj. O.
1: Jak?
0: Zabierzemy grzechotki.
1: A, grzechotki.
0: Będziemy grzechotać.
1: No dobra, ale teraz z powrotem do dziadka.
0: Tak, masz rację. Na razie wystarczy nauki w szkole dziedziusiowej.
1: Dziadku, a pomożesz nam zrobić deser?
0: Mamy przepis, ale chcemy, żeby smakował babci Janeczce.
1: I tam jej koleżance, i córce koleżanki.
0: Bo Mareczek na razie tylko smoczkiem pije mleczko z butelki.
3: Oczywiście pomogę wam, basałyki, ale obiecajcie, że wszystko mi opowiecie po powrocie z tej wizyty, tak?
0: No pewnie.
1: Pewnie, dziadku, obiecujemy.

0: I tak się właśnie z nim bawiliśmy, dziadku, mówię ci.
1: No tak, ale właściwie to żadnej zabawy nie było.
2: Tak myślałem. Przy takich maluszkach jest przede wszystkim bardzo dużo pracy.
1: A przecież są takie malutkie, prawda?
0: Pani Agatka i jej mama, babcia Mareczka, to wciąż przy nim coś robiły.
1: Aha, bo ten nagle zaczął płakać, kiedy nas zobaczył.
0: I żadne grzechotki, dziadku, nie pomagały. Nic, nic.
1: A on tylko gruchał, płakał albo pił mleczko.
0: Albo siusiał w pieluszkę. Tak. I pani Agatka musiała go,
1: No to przewijać musiała.
0: Przewijać, no.
1: Czyli musiała zmienić pieluchę.
0: I nawet ten, ubranko nawet.
1: No tak, raz zmieniła ubranko.
0: Takie śmieszne rejstopki miał z strzeleczkami.
1: I taką czapeczkę. Ta czapeczka spadała na czółko.
2: A czy Janeczce, jej koleżance i córce koleżanki, smakował deser?
1: O tak! Jeszcze jak! Tak się zajadały, że...
0: No, przepyszny był. Dała nam nawet spróbować.
1: Fenomenalny deser. O, chyba nawet lepszy niż u babci Janeczki.
2: Naprawdę? To bardzo się cieszę. Szkoda, że mnie tam z wami nie było.
1: No.
0: To może pójdziesz następnym razem z nami, dziadku. Mareczek tak szybko chyba nie urośnie, co?
1: Chyba nie.
2: Od tego to możecie być pewni. Wracajcie już do domu, chłopcy, i też odpocznijcie.
0: Pa, pa. Do zobaczenia, dziadku.
1: Do zobaczenia, dziadku Michasia.
2: I zapamiętajcie, że bycie rodzicem to bardzo ciężka praca, chłopcy. A zanim taki maluszek zacznie sam chodzić czy mówić, rodzice muszą się nieźle napracować. Powodzenia, chłopcy!
1: Dziękujemy za deserek i za opowieści!
0: Papa, dziadku, pa, pa. Do zobaczenia!
1: Czyli to już naprawdę koniec opowieści?
0: Te końce to są podstępne, powiem ci. One się zawsze pojawiają wtedy, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
1: Trudno. Musimy teraz poczekać do nowego podcastu.
0: No tak, dokładnie. Sam już

0: Nie wiem, ile dokładnie dni.
1: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
0: Chyba mam już jeden pomysł. Mam taki super, superaśny.
1: Ojej, to całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów.
0: O, dobrze, że taki podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów, prawda?
1: Mhm, zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
0: To znaczy, ja jakie, bo nie wiem.
1: No te nie o szkole, są po prostu bardziej jakby takie, no rozumiesz, dorosłe.
0: Nie, chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
1: No tak będą, już są, albo kiedyś byli.
0: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
1: No oczywiście, a dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
0: Masz rację, zgadza się.
1: A Wojtek z Leszkiem?
0: I znowu racja.
1: Martyna, Ania, Daria, Klaudia, ty też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
0: Rzeczywiście, czyli co? To tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
1: No, ja to nawet nie byłem w przedszkolu.
2: Chłopcy, dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
1: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem.
1: No, ale to dopiero w następnym głośnikowym teatrze, co nie?
0: Przecież wiem.
1: Już niedługo, ale słuchajcie też innych podcastów.
2: Jeżeli macie pomysły, dokąd wysłać smoka i misia, napiszcie.
1: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
1: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
0: Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

psuło. Trzasnęło i zabłysło. Przybiegli zewsząd ludzie podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku!

wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przysnął i prawie się położył, gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy na fantastyczny, sportowy, długi weekend.

No hej, hej, hej. Przed piosenką powiedziałam, że rozpoczynamy razem długi weekend, ale prawda jest taka, że rozpoczął się on już od samego rana. Już w poranku zapewne rozmawialiście sobie na temat tego, co takiego planujecie na te najbliższe 4 dni. Tak, tak, 4 dni, bo aż tyle laby przed nami. Właściwie to już teraz chyba tylko 3,5 powinnam powiedzieć, bo godzina 16 minęła chwilę temu, a to oznacza, że połowa czwartku to właściwie już za nami. Ale nie ma co się przejmować, bo jeszcze jak wspomniałam, 3,5 dni odpoczynku. Choć wiem doskonale, że wielu z naszych słuchaczy ten odpoczynek wykorzystuje również do nauki. No, wiem, że powinno się odpoczywać, relaksować, spacerować, bawić, ale prawda też jest taka, że zbliża się koniec roku szkolnego. Wiele sprawdzianów podsumowujących ten rok szkolny z języka polskiego, matematyki, z języka angielskiego, z przyrody, i pewnie mnóstwo najróżniejszych innych tutaj moglibyście też od siebie dodać, się szykuje, więc no, trochę tego wolnego czasu warto poświęcić na to, by się pouczyć, żeby później po prostu nie robić tego na ostatnią chwilę i tylko i wyłącznie dlatego, dla swojego takiego spokoju w przyszłości i takiej satysfakcji, że zrobiliście wszystko, co było we waszej mocy i przyłożyliście się do tych sprawdzianów rocznych najlepiej jak potrafiliście. A to się liczy, to się naprawdę bardzo, bardzo liczy. Jednak wiecie co, zostawiamy już temat szkoły.

bo to nie on będzie dzisiaj królował podczas naszego popołudniowo-radiowego spotkania. Chciałabym was natomiast zaprosić w świat sportu. No i moje dzisiejsze pytanie na dzień dobry brzmi następująco. Jaki jest waszym zdaniem najszybszy przedmiot używany w sporcie? Czy jest to może piłka nożna, piłeczka tenisowa, krążek hokejowy, lotka z badmintona? To co przychodzi wam do głowy? Jaki przedmiot waszym zdaniem? Nie, co tam mówią te wszystkie rankingi i informacje, które możecie znaleźć w książkach czy w sieci. Waszym zdaniem, jaki przedmiot używany w sporcie jest najszybszy? 22 645 20 55. Zadzwońcie i odpowiedzcie, bo bardzo jestem ciekawa. Ale jeżeli oczywiście macie ochotę nam opowiedzieć o swoich planach na ten długi weekend, to także możecie dzwonić w nie również. Z przyjemnością się wsłucham.

0: O tak, my będziemy chwytać dzień, czyli właśnie idąc tutaj za tą maksymą łacińską carpe diem, chwytaj dzień właśnie, czyli ciesz się chwilą, my tą chwilą wolności, odpoczynku i laby cieszymy się bardzo, bardzo, zresztą chyba słyszycie ten uśmiech w moim głosie. Uwierzcie mi, Kasia także ma na twarzy taki wielki, wielki uśmiech. Ciekawa jestem, czy Max również tak się uśmiecha. Cześć Max!
1: Dzień dobry.
0: Czy ty też się tak uśmiechasz?
1: No, tak.
0: Ale czy jest to spowodowane właśnie tyloma dniami odpoczynku, laby i nic nie robienia?
1: No, tak.
0: Och, to ja to rozumiem w 100%. I czym jeszcze?
1: I dniem dziecka.
0: I dniem dziecka? No to już rzeczywiście kilka dni minęło, ale to musiał być fantastyczny dzień dziecka, skoro wspominasz go do tej pory. Co takiego się wydarzyło?
1: Mieliśmy dmuchańce w szkole.
0: Ale super! I można było sobie skakać po nich do woli?
1: No.
0: Ekstra. Dawno nie byłam na dmuchańcach, ale ze mną to jest taki problem, że no po prostu nie wszędzie mnie wpuszczają, bo uważają, że jestem już zbyt dorosła na to, żeby wchodzić na dmuchańce. A ja uważam, że nie ma ograniczeń wieckowych, jeżeli chodzi o zabawy na dmuchańcach. Co ty o tym sądzisz?
1: No, tak.
0: To bardzo się cieszę. To słuchaj, to po prostu następnym razem, jak będą u was dmuchańce, to daj mi znać, ja bardzo chętnie przyjdę i tam sobie na nich poskaczę. Max, my dzisiaj rozmawiamy, a właściwie zaczynamy tak naprawdę rozmawiać na sportowe tematy i ja jestem bardzo ciekawa, czy ty w ogóle lubisz sport?
1: Tak.
0: A jaki? Najbardziej?
1: Koszykówkę.
0: A jaki to jest sport, koszykówka? Na czym on polega?

0: Nie wiem.
1: Że piłkę rzuca się do bramki?
0: Tak.
1: Nie, piłką rzuca się chyba do kosza w koszykówce.
0: No tak.
1: I stąd chyba ta nazwa zresztą, tak mi się wydaje. Koszykówka. O, to by nawet pasowało, rzeczywiście. No. A powiedz proszę, Max, jaki przedmiot używany w sporcie jest twoim zdaniem najszybszy? Twoim zdaniem?
0: Kulka do bejsbola, jak ją się odbije, to ona jest bardzo szybka i leci jakoś 150 na godzinę.
1: Rzeczywiście, to ona się porusza bardzo, bardzo szybko i potrafi bardzo daleko polecieć. Zresztą na tym też między innymi polega ten sport. No, rzeczywiście, taka piłka może się poruszać z olbrzymią prędkością. Ty powiedziałeś, że nawet ponad 100 km na godzinę, tak? Ktoś to zmierzył?
0: Tak.
1: Niesamowita prędkość, jak sobie wyobrazimy. No, podejrzewam, że wasi rodzice to rzadko jeżdżą 150 km na godzinę, ale ponad 100 pewnie się zdarza na autostradzie i to jest naprawdę spora prędkość, więc jak sobie pomyślimy, że z taką prędkością piłka leci, no to rzeczywiście robi ogromne wrażenie. A ty umiesz grać w baseball?
0: Ja nie.
1: A co tam jeszcze jest oprócz tej piłki i tego kija potrzebne?
0: Rękawice.
1: Ach, no tak. No bo...
0: I kask
1: jest potrzebny, no tak, żeby przypadkiem piłka nie uderzyła kogoś w głowę. Masz rację, to jest niezwykle istotne, bo sport to świetna jest zabawa. Sport to jest bardzo ważny element zachowania naszej kondycji i zdrowia, ale sport powinien być też uprawiany przede wszystkim z taką bardzo dużą dozą i dawką bezpieczeństwa dla tych sportowców, ale także i widzów. I tak sobie teraz przypominam w moich wspomnieniach, jak wygląda takie boisko do bejsbola i ono też ma takie siatki, prawda? Żeby widzowie i kibice byli bezpieczni, żeby też nie oberwali tą piłką. Dobrze pamiętam?
0: Tak, tak.
1: A, no to całe szczęście, dobrze sobie to wszystko wyobraziłam i przypomniałam chyba z jakiegoś filmu, z tego co pamiętam, bo na takim prawdziwym meczu baseballowym to jeszcze nigdy nie byłam, ale też z wielką ochotą bym się wybrała. Max, a jakie masz plany na ten długi weekend?
0: Właściwie to zostaję w domu.
1: I co będziesz robił?
0: Będę się bawił z rodzeństwem.
1: Ale ekstra! No to doskonale. Macie już zaplanowane jakieś konkretne zabawy?
0: Na razie nie.
1: To może też jakieś elementy sportowe się pojawią?
0: Nie tak.
1: Nie wykluczamy, nie wykluczamy. Cokolwiek nie wymyślicie, cokolwiek nie postanowicie, to podejrzewam, że będzie super zabawa. No, takiej oczywiście wam życzymy i za taką trzymamy kciuki, ale pamiętajcie, żeby podczas tej dobrej zabawy albo w przerwach między jedną a drugą także słuchać Polskiego Radia dzieciom, bo mnóstwo fantastycznych atrakcji dla was przygotowaliśmy na tych kilka dni, dlatego koniecznie także zostańcie z nami. Max, kogo pozdrawiamy?
0: Mamy, tatę, siostrę, brata i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom.
1: Świetne pozdrowienia, lepiej bym tego nie ujęła. Fantastyczne, my się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy kolorowego, uśmiechniętego nie tylko dnia, ale całego tego długiego weekendu. I jeszcze muszę się ciebie zapytać, jaka u ciebie jest pogoda, bo dzisiaj w Warszawie przez pół dnia padał deszcz.
0: No, u nas jest słonecznie.
1: No nie, to wczoraj u nas było słonecznie, a na przykład w Jeleniej Górze padał deszcz i we Wrocławiu i teraz się te pogody pozamieniały. No tak, no ale w sumie dobra, no żeby było porówno. Niech wszędzie będzie trochę słońca, trochę deszczu, bo jak już ustaliliśmy, deszcz też jest bardzo ważny dla naszej przyrody, więc nie ma co na niego narzekać. No to ja życzę ci słonecznej pogody, bo to ona sprzyja takim podróżom, wyprawom na dwór, a dzięki temu także i uprawianiu sportu na świeżym powietrzu. A o tym też między innymi dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Wszystkiego najlepszego, do usłyszenia wkrótce. Pa, pa, pa!
0: Do widzenia!

Och tak, sport to zdrowie zdecydowanie. Myślę, że zgodzicie się z tym tekstem, który przed momentem pojawił się w piosence Dzień na sportowo, wyśpiewany przez zespół Chochliki. Ale wiecie co, ja nie tylko do Dnia na sportowo was zachęcam, ale co do całego długiego weekendu na sportowo. Naprawdę. I myślę,

0: Ale, że mój dzisiejszy gość, a właściwie to nasz dzisiejszy gość, bo przecież Polskie Radio Dzieciom jest radiem, które wspólnie tworzymy, zgodzi się z tym zdaniem również. Dzień dobry, tajemniczy drogi gościu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To zanim przedstawię mojego gościa, to najpierw poproszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie. Czy dzień na sportowo to za mało? Warto cały długi weekend poświęcić właśnie sportowi.
1: Zdecydowanie. Cały długi weekend i potem przedłużać po weekendzie, żeby całe życie mieć na sportowo.
0: Oczywiście, bo sport, my mówiliśmy już o tym troszeczkę, to jest nie tylko kondycja, to jest nie tylko dbanie o nasze zdrowie, ale także i poprawę naszego humoru, no i także to jest możliwość poznawania nowych znajomości, no i zdobywania najróżniejszych nowych umiejętności. O tym wszystkim sobie porozmawiamy, tylko wy pewnie jesteście ciekawi, o jakim konkretnie sporcie ja chcę rozmawiać z naszym gościem, bo tego wam jeszcze nie zdradziłam. Moi drodzy, zatem ogłaszam wszemi wobec, że dzisiaj naszym gościem jest Anna Ciok ze szkoły badmintona Badmintomania. No i teraz oficjalnie już dzień dobry pani Aniu.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło gościć tutaj w studio i móc porozmawiać o sporcie, o badmintonie w szczególności.
0: No właśnie i teraz... Być może nie wszyscy są pewni, czy ja dobrze powiedziałam, że badminton to sport, no bo przecież na podwórku można sobie grać w badmintona i to ma być sport?
1: Tak, możemy się poruszać. Też badminton jest o tyle fajnym sportem, że możemy właśnie wyjść na dwór, wziąć rakietki, lotki i sobie poodbijać. To nie jest taka forma sportowa, czy taka dyscyplina sportowa olimpijska grana na dworze, natomiast tak, żeby właśnie poruszać się, mieć z tego zabawę dobrą i aktywność, to jak najbardziej możemy właśnie na dworze sobie poodbijać.
0: I to jest bardzo fajne, co pani powiedziała, bo często najróżniejsze dyscypliny sportowe, które są oczywiście ubrane w najróżniejsze zasady i są przestrzegane przez sportowców, którzy je uprawiają i sędziów, którzy oczywiście na najróżniejszych turniejach, zawodach pilnują właśnie przestrzegania tych zasad, to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to jest ta taka wersja sportowa dla nas, na co dzień, do zabawy, dla takiego relaksu, frajdy, zabawy właśnie.
1: Tak, badminton też jest o tyle fajny, że jest dosyć łatwy i ma taką małą barierę wejścia i no tak jakby porównując na przykład do tenisa, to wyjście i pogranie w tenisa jest dużo trudniejsze niż po prostu wzięcie rakietki i lotki do badmintona i no i to jest dużą zaletą tego sportu. I też chcę tutaj nadmienić, że badminton jest też dyscypliną olimpijską, grany w halach sportowych, bo my tutaj mówimy o takiej formie rekreacyjnej, takiej, że możemy po prostu sobie wyjść, jak jest ładna pogoda i poodbijać na plaży czy na placu zabaw. No natomiast badminton jest właśnie dyscypliną olimpijską i ma no jest grany, rozgrywane są mecze, czy single, czy deble w halach sportowych tak profesjonalnie.
0: Och, to ja muszę się od razu zapytać, co to znaczy, że rozgrywane są single, deble, o co tutaj chodzi?
1: Tak, że możemy grać w mecze takie 1-1, to wtedy jest singiel, albo 2-2. Mogą być deble, to jak jest kobieta z kobietą, czy jednej płci, albo mężczyzna z mężczyzną. Natomiast jak jest, jeszcze jest mixed, że mieszane, czyli kobieta z mężczyzną przeciwko kobiecie, mężczyźnie.
0: Tak. A dlaczego wówczas te mecze rozgrywane są w hali, a nie na świeżym powietrzu?
1: Zdecydowanie inna gra jest w hali, kiedy nie ma wiatru. Lotka inaczej zupełnie lata i to jest też większa kontrola po prostu. no i z tego względu po prostu rozgrywane są mecze w halach.
0: No tak, bo tutaj wiatr gra olbrzymią rolę, jeżeli chodzi o to, w którą stronę poleci lotka. No oczywiście to, jak jest odbijana rakietką, to jak najbardziej też ma wpływ, ale wiatr może na to również zadziałać. I tak sobie myślę, że też zupełnie inaczej by się grało, gdyby nagle zaczął padać deszcz albo mocno świeciło słońce, a jednak w hali rzeczywiście

0: oczywiście też ta temperatura, prawda, i te wszystkie inne warunki atmosferyczne mogą być pod kontrolą.
1: Tak, tak, mogą być właśnie stałe, zdecydowanie. Choć jak są rozgrywane turnieje w jakiś w Azji, no nawet nie tylko w Azji, po prostu jest klimatyzacja na hali, więc też czasami ta lotka jest minimalnie jakoś tam zwiewana w którąś stronę i zawodnicy od razu wchodząc na kort starają się tak przestrzennie zorientować po prostu, w którą stronę wieje bardziej ta klimatyzacja po prostu, bo też jest inaczej po jednej stronie boiska, później po secie zmienia się stronę boiska po prostu tak, żeby... No, żeby po prostu kontrolować uderzenia, żeby nie grać w aut.
0: No tak, i żeby po prostu było uczciwie dla jednej i drugiej strony.
1: Tak jest.
0: Ale to jest niesamowite, bo ja w ogóle nie pomyślałam o tym, że klimatyzacja może mieć wpływ na tak. to, jak lotka będzie się kierować. A rzeczywiście, przecież ten nadmuch z klimatyzacji tak, tak. też może być dużo większy, zwłaszcza jak jest większa taka hala, prawda, i przyjdzie dużo osób, tak. no to... No proszę, proszę, ile tutaj ciekawostek się dowiadujemy. A ja teraz chciałabym się z panią wgryźć w ciekawostki związane ze sprzętem, który jest niezbędny i boiskiem, które też jest niezbędne, jeżeli chcemy sobie w takiego badmintona pograć.
1: Tak, mamy rakiety, lotki i teraz w zależności od tego, czy jesteśmy dzieckiem, czy osobą dorosłą, to mamy sprzęt dostosowany do wzrostu. Dla takich najmłodszych dzieci są najkrótsze rakietki. Nie pamiętam niestety ile centymetrów, natomiast jak dziecko stanie i trzyma za rączkę rakietkę i weźmie rękę w dół, to po prostu tak, żeby rakietką nie dotykać podłogi po prostu.
0: I to jest najlepszy wyznacznik, bo tych centymetrów i tak nikt by nie zapamiętał.
1: Tak, natomiast dla, no, dla osób dorosłych są już takie standardowe rakiety, jedna długość, już nie ma dostosowanych do długości ramion. Lotki są albo piórowe, albo nylonowe. Tak na hali osoby, które są bardziej już zaawansowane, średnio zaawansowane, zaawansowane grają lotkami piórowymi. I właśnie zastanawiam się, czy pani ma pomysł, dlaczego właśnie osoby początkujące raczej grają lotkami nylonowymi?
0: Bo może te piórowe są bardziej wrażliwe na odbicia?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Tak. Udało mi się.
1: Tak, właśnie. Lotki pióro, osoby początkujące mają tendencję do tego, żeby uderzać po piórkach i wtedy te lotki szybciej się po prostu niszczą. A powiem taką ciekawostkę, że lotki piórowe przed użyciem warto sparować. Czyli ja na przykład paruję w taki sposób, że nad wodą z czajnika, nad parą z czajnika każdą lotkę delikatnie przytrzymuję i wkładam z powrotem do tuby, bo wtedy ta lotka tak się nie, pióra się nie kruszą po prostu, bo nie są takie suche. No w niektórych klubach są takie specjalne, to taki wygląda jak lodówka, to nie jest lodówka, tylko pomieszczenie z odpowiednią wilgotnością po prostu, tak, tak żeby, żeby właśnie te lotki nie były przesuszone. To to, a jeszcze boisko do badmintona, tak. I jest boisko do badmintona wymiary tak mniej więcej 13,6 na długości na 6.
0: Czyli ono jest bardziej podobne do takiego wielkością od siatkówki, czy od koszykówki, czy od tenisa, a może od piłki nożnej?
1: Powiedzmy połowę tenisa, ale nie wiem, nie mam...
0: No tak, tak, bo to też jednak trzeba tak. patrzeć. Ta piłeczka tenisowa jest jednak cięższa, tak. może też polecieć dalej. Poza tym ona się odbija od ziemi. No tak, tak, też tak. są jest... zupełnie inne zasady. Siatka jest, jest niżej, bo tutaj mamy jeszcze siatkę.
1: Tak, tak. I siatka jest właśnie na wysokości 155 cm.
0: Czyli no prawie mojej wysokości. No, prawie tak. Ale to ja się tym nie martwię, nie, nie. Tak się tylko zastanawiam, czy to mi ułatwiało grę do tej pory. Bo rzeczywiście, bo to też ma olbrzymie znaczenie, prawda? Do tego, czy będziemy sobie dawali radę z odbijaniem.
1: Tak, na przykład ja nad tym ubolewam, że nie ma tak oficjalnie przyjętego systemu rozgrywek dla dzieci, takiego mini badmintona, tak? Że w wielu sportach jest ten mini sport, natomiast w badmintonie dzieci rywalizują na kortach o takiej o takich rozmiarach, jak my rywalizujemy. Ja to porównuję do czegoś takiego, jakby.
0: I wysokości siatki też?
1: Też właśnie, no. Tak. I jakby ja to porównuję, jakbyśmy osoby dorosłe nagle miały grać w badmintona na siatce do siatkówki.

0: jak i na korcie. No to jednak byłoby nam nieco inaczej, tak? Więc, no więc właśnie jest też dużo rozmów w tym temacie, żeby jednak ten mini badminton jakoś prowadzić. I też jak treningi prowadzę u siebie właśnie w badmintomanii, to też obniżamy siatkę, tak dostosowujemy do wzrostu, do wieku dzieci, tak żeby mogły naturalnie, po prostu w naturalny sposób rozwijać swoje umiejętności techniczne i ruch, prowadzić, a nie właśnie usztywniać się ze względu na to, że ta siatka jest po prostu taka wysoka dla nich.
1: No tak, bo to niemałe wyzwanie dla takiego młodego sportowca nagle się staje, ale ja sobie tak teraz pomyślałam, że skoro wiemy już, co jest nam niezbędne, do tego byśmy mogli rozpocząć trening, to za moment sobie właśnie o tym, jak wygląda taki pierwszy, a później kolejny trening opowiemy, ale zaraz po piosence. Także koniecznie zostańcie z nami, za moment do Was wracamy.

które nam wyśpiewały piosenkę o tym, że sport to zdrowie. No i ja już nic w tym temacie nie będę dodawać, bo już to ustaliliśmy wcześniej, że tak właśnie jest. Ale wiecie,

0: miło być gościem.
1: Bardzo się cieszę, to są przesympatyczne słowa, to ja od razu się podpytam, idąc za ciosem tak zwanym, czy pani chodziła na świetlicę, pani Aniu, jak była pani w wieku naszych słuchaczy?
0: Ja miałam akurat w czasie świetlicy treningi badmintona, bo zaczęłam jak miałam właśnie 7 lat i miałam świetlicę sportową, czyli badmintonową.
1: No to ja się tym bardziej cieszę, że może być pani u nas w takiej uniwersalnej świetlicy, co prawda chociaż trochę radiowej, więc jest nakierowana tematycznie, ale za to dzięki naszym gościom poruszamy najróżniejsze inne tematy, które interesują naszych słuchaczy. Dzisiaj jest to właśnie badminton. No i fantastycznym jest to, że powiedziała pani o tym, że w wieku 7 lat zaczęła trenować ten sport i ja chciałam się podpytać, czy to jest dobry wiek na rozpoczęcie swojej takiej sportowej, badmintonowej przygody?
0: Każdy wiek jest dobry na to, żeby rozpocząć swoją przygodę z badmintonem. Myślę, że ważne, żeby dziecko od jak najwcześniejszych lat wprowadzać do sportu, do różnych aktywności sportowych. My przyjmujemy na treningi na chwilę obecną od 6 roku życia, natomiast myślę, że można spokojnie, jeśli są takie dedykowane grupy, od 4-5 roku życia. Oczywiście te zajęcia wyglądają zupełnie, może nie zupełnie, ale jednak inaczej dla 4-latków, 5-6-latków. I co tu jeszcze dodać? Jest to przede wszystkim, są to zajęcia, w których jest dużo zabawy, ruchu, tak żeby dzieci rozwijały swoją koordynację wzrokowo-ruchową, różne umiejętności sportowe i żeby miały dużo zabawy, tak żeby zachęcać do sportu u dzieci.
1: No właśnie, bo my jeszcze tak naprawdę nie powiedziałyśmy, o co chodzi w badmintonie, bo powiedziałyśmy, że jest, jaki sprzęt jest nam potrzebny, jak wygląda boisko, ale co z tym sprzętem zrobić?
0: Tak, przebija się lotkę rakietą przez siatkę i chodzi o to, żeby wygrać akcję, czyli tak, żeby zagrać w taki sposób, żeby ta druga osoba nie odbiła. Mówię o tym dlatego i tak to podkreślam, ponieważ na początku badminton tak wyglądał, że odbijało się jak największą liczbę razy, tak? Tak, żeby po prostu było przyjemnie i tak, żeby do siebie po prostu odbijać.
1: Tak, pyk, pyk.
0: Mhm. I faktycznie są osoby, które przychodzą na zajęcia i tak jak sobie tak do siebie odbijają, to właśnie mówię im, że żeby jednak spróbowały poruszać tą drugą stronę, że przyszliśmy tutaj po to, żeby po prostu poruszać się, ale też mieć przyjemność, tak oczywiście. Ale jest to niewątpliwie taki sport, że możemy też stanąć naprzeciwko siebie i sobie odbijać i rozmawiać, więc wszystko jest możliwe w badmintonie.
1: Och, ale ja nie zapytałam się jeszcze, kto wpadł na pomysł, żeby rozpoczęła pani swoje treningi?
0: To jest bardzo ciekawa historia. Moi rodzice grali w tenisa i do tej pory grają. Ja chciałam również grać w tenisa i zapisali mnie na tenisa. Ja przyszłam na zajęcia, a tam były lotki i rakietki do badmintona. I pamiętam ten dzień, ponieważ to były urodziny mojej koleżanki. Ja nie poszłam na urodziny, bo chciałam iść na trening i byłam bardzo rozczarowana. Natomiast jak zobaczyłam, jak wygląda badminton, to się zakochałam i tak zostałam w badmintonie i właściwie już, no nie mam 7 lat, prowadzę zajęcia i jestem nierozłącznie od wielu lat związana właśnie z tym sportem i bardzo serdecznie polecam i zachęcam do spróbowania badmintona.
1: Ale fenomenalnym jest to, że też pani rodzice za panią podążyli, że jednak nie próbowali przekabacić, przyciągnąć na tę tenisową stronę, że nie, zostaw te lotki, te rakietki, chodź tutaj do nas, jest fajnie.
0: Tak, to prawda. To znaczy był taki czas, że ja z nimi trochę odbijałam w tenisa i też lubię tenisa. Natomiast no, w badmintonie się więcej biega, inaczej się po prostu biega. Inaczej jest to poruszanie po korcie. Inne lotka też. No, dźwięk lotki jest przepiękny też, polecam.
1: Tak, ona tak świszcze, tak jakby tak siun.
0: No, jest piękny ten onkos. No, tak.
1: Ja powiem szczerze, że to też jest super, bo to pokazuje, że to, że niektórym różne sporty się podobają, to nie znaczy, że wam też muszą się podobać, albo że wy musicie się koniecznie nimi zajmować. Najważniejsze, mam wrażenie, jest to, by chcieć i próbować różnych sportów, sprawdzić, co wam sprawia największą frajdę, no bo później, jak często się trenuje?

0: Trenuję się w zależności od tego, jakie się ma cele. Ja jak trenowałam, byłam zawodniczką, to trenowałam codziennie, później nawet dwa razy dziennie.
1: Otóż to!
0: Tak. Natomiast no, ja uważam, też mam dwójkę małych dzieci i przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest, żeby dzieci się ruszały po prostu już jakby abstrahując od tego, jaki sport, po prostu ważne, żeby coś robiły, ruszały się, żeby jednak z dala od tych tabletów, telewizorów były. A trenować można codziennie, tak, codziennie można trenować.
1: A co jest najtrudniejsze w tym sporcie? Trafić
0: w lotkę. Dla niektórych jest to duże wyzwanie, to prawda. I to wynika właśnie z koordynacji wzrokowo-ruchowej.
1: Czyli w takiego połączenia, prawda? Tak. Że widzimy tę lotkę i musimy w nią trafić rakietką, którą trzymamy w dłoni.
0: Tak. Natomiast jak już się nauczymy tego i kontynuujemy to, to bardzo dobrze to rozwija też taką naszą podzielność uwagi. Ja mam takie wrażenie, że badminton bardzo mi pomaga w tym, żeby i sobie radzić z wieloma rzeczami w życiu i żeby słuchać dziecka, widzieć, co się dzieje obok z drugim dzieckiem. Ja wiem, że teraz jest duży jednak nacisk na to mindfulness, żeby skupić się na jednej rzeczy, w przeciwieństwie do tego
1: multitaskingu, czyli robienia wielu rzeczy naraz.
0: Natomiast no, badminton rozwija taką...
1: Ja myślę, że to jest koncentracja i uważność też, prawda?
0: Tak,
1: bo
0: tak.
1: Chociaż robimy kilka rzeczy, to jesteśmy w stanie gdzieś tam każdej z nich poświęcić troszkę tej swojej uważności i koncentracji. A rzeczywiście grając w badmintona trzeba się na tej lotce skupić. Ja powiem pani Aniu, co mi sprawiało największy problem i do tej pory sprawia. To jest takie to serwowanie, ale nie to takie od dołu, tylko to takie, że się tak wyrzuca lotkę do góry i trzeba w nią trafić. No nie wychodzi mi to.
0: No wspaniale, że o tym pani mówi, bo właśnie w badmintonie nie ma serwowania od góry.
1: No to kto mnie... To ja tak, muszę porozmawiać z moim rodzeństwem. To oni mnie po prostu w maliny jakieś wpuścili tutaj, badmintonowe.
0: Tak, w badmintonie serwujemy od dołu. Można serwować albo backhandem, albo forehandem. Natomiast wszystko jest od dołu, poniżej właśnie talii. I serwujemy też z przedniej części kortu, bo może być takie wyobrażenie po tym, jak się ogląda tenisa w telewizji, że serwuje się z tylnej części.
1: Że to się przeplata.
0: Tak, tak. Natomiast serwujemy, jest taka linia niedaleko siatki, to jest linia serwisowa i serwuje się zza linii serwisowej i też ten serw musi spaść za linię serwisową po drugiej stronie. I serwuje się po przekątnej.
1: Ale to też przepięknie nam pokazało, prawda, te różnice między tym profesjonalnym, sportowym badmintonem, a tym takim rekreacyjnym, bo rzeczywiście, kiedy jesteśmy na podwórku, to możemy sobie grać tak, jak nam się podoba, byle po prostu czerpać z tego jak najwięcej radości i frajdy, ale już jednak, jeżeli jesteśmy sportowcem, który jest na turnieju albo treningu i szykuje się do takich zawodów, to tutaj nie. Zasady są bardzo, bardzo ważne.
0: Tak, choć granie zgodnie z zasadami również dostarcza wiele radości i przyjemności.
1: O, no rzeczywiście, no nie. Ja tutaj nie sugerowałam niczego innego. A proszę mi powiedzieć, czy zdarza się, bo ja mam takie wrażenie, że badminton czasami no jest tak trochę no bagatelizowany, to złe słowo, ale tak trochę niektórzy sobie myślą, że to jest taki sport, och, takie tam, co tam, popykamy sobie lotką i tak dalej. A tymczasem mam wrażenie, że to jest sport, który, jak już ustaliłyśmy, po pierwsze wymaga dużej uważności, koncentracji i także wywołuje ten taki stres u sportowca.
0: Tak, często, znaczy może nie często, teraz mniej, natomiast ludzie bagatelizowali ten sport, jak kiedyś miałam...
1: Tak umniejszali
0: tak,
1: mu,
0: umniejszali,
1: prawda?
0: tak, że w badmintona w kometkę grasz, jakby, że to co to za sport, natomiast później wchodzą na to boisko i rzeczywiście przyznają, że ile trzeba się nabiegać za tą lotką, jak ta lotka szybko lata, jak to trudno trafić w lotkę. W badmintonie technika ma bardzo duże znaczenie, jest bardzo dużo ciekawych uderzeń. I szczerze mówiąc, to jest tak, że trudno się znudzić badmintonem, bo tam jest bardzo dużo elementów i właśnie pracy nóg i technicznych, które są takie mocno wciągające. I no i jakby coraz więcej osób gra w badmintona, co mnie bardzo cieszy.

0: A czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, by zająć się tym sportem?
1: Chęci przede wszystkim i tyle.
0: A jakie błędy najczęściej są popełniane? Przez początkujących.
1: Tak.
0: Serwowanie od góry.
1: Tak, serwowanie od góry, albo właśnie to, że takie czekanie na lotkę, że leci lotka i zamiast odbić ją po prostu, tak to czekają i próbują tak tenisowo grać. Albo właśnie, no też praca nóg, jak podchodzą jednak tą nogą nierakietową do siatki, to utrudnia im bardzo. No, takie błędy, tak.
0: To ja się muszę jeszcze oczywiście podpytać, dlaczego pani zdaniem warto zająć się badmintonem, warto zająć się i spróbować w ogóle tego sportu?
1: To jest taki sport, w którym możemy się zmęczyć, poznać bardzo ciekawych, fajnych ludzi i jak osoby chcą się poruszać, a na przykład bieganie jest dla nich powiedzmy nudne, albo chodzenie na siłownię, to badminton zdecydowanie jest bardzo no, ciekawy, tak? Bo jednak się biega za lotką, poznaje się ciekawych ludzi, gra się deble, single, jest dużo takich właśnie, duża różnorodność, co sprawia, że to jest bardzo mocno wciągające po prostu i możemy się ruszać i też są turnieje badmintona, możemy rywalizować, więc jest bardzo wiele możliwości.
0: Polecamy.
1: Bardzo polecamy i też zachęcam do zajęć. Jakbyście chcieli spróbować, to też zachęcam do badmintomanii. Prowadzę zajęcia dla dzieci, dla dorosłych. Też są rodzinne zajęcia, więc można przyjść. I...
0: O super, bo o tym nie powiedzieliśmy, że oczywiście można grać z rówieśnikami i to tymi małymi i tymi dużymi, nieco starszymi, ale też w ogóle rodzinnie.
1: Tak, właśnie. Też można przyjść właśnie z dzieckiem swoim i mamy takie zajęcia, że rodzic trenuje osobno na tej samej hali, tylko z innym trenerem, a dzieci trenują osobno. Też po zajęciach właśnie często rodzice zostają chwilę z dziećmi, sobie odbijają, więc to jest takie bardzo, bardzo fajny czas, który możemy spędzić z dzieckiem aktywnie i na sportowo i właśnie też tworząc taką więź.
0: I wspierając się jednocześnie, prawda?
1: Tak.
0: Gdyby któraś strona chciała się tutaj na przykład wymigać od treningów z różnych powodów. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Pięknie dziękuję za rozmowę. Anna Ciok ze szkoły badmintona Badmintomania była moim i waszym gościem i teraz pani Aniu, czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Dziękuję bardzo. Chciałam bardzo pozdrowić moje dzieci, Gabrysię, Dawidka i Dominikę, moją przyjaciółkę, która słucha tej audycji i jej córeczkę Jagodę.
0: I my się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy i jeszcze raz pięknie dziękujemy za wizytę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

piszesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką.

0: Bum, bum, bum.
1: Autopromocja.
2: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
3: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
2: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
3: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
2: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
3: Właśnie.
2: Miś Michaś
3: i Smogadaś
2: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
3: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
2: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
3: Pa, pa!
1: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica.

Ale się roztańczyłam teraz. Powiem wam szczerze, że najpierw było trochę sportu, pograłyśmy sobie z panią Anią w badmintona, a teraz jeszcze było trochę tańca. No to na pewno będzie cudowny długi weekend, bo zawsze kiedy jest aktywnie, kiedy jest uśmiech na twarzy, to radość przychodzi sama z siebie. A jeszcze kiedy ten czas spędzamy wspólnie w Polskim Radiu Dzieciom, no to już w ogóle jest fenomenalnie. Słuchajcie, a czy braliście pod uwagę na przykład możliwość, by w ten długi weekend wybrać się do teatru? Bo jeżeli tak, to mam dla was taką propozycję. Znajdują się w mojej dłoni właśnie teraz dwa podwójne zaproszenia na spektakl. Przepiękny spektakl, zaraz wam powiem, jak się nazywa. Najpierw tylko powiem kiedy. W najbliższą niedzielę. Czy to jest niedziela? Nie, to jest sobota. W najbliższą sobotę, 6 czerwca o godzinie 17 w Teatrze Gulliver w Warszawie odbędzie się spektakl. Fanfary poproszę. Brzydkie kaczątko. Przyznam się wam szczerze, że ja uwielbiam te baśni, naprawdę, bo oczywiście spektakl jest na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena. Przede wszystkim dlatego, że pierwsza książka, którą wygrałam w konkursie w pierwszej klasie szkoły podstawowej, którą przeczytałam sama, to właśnie było Brzydkie kaczątko, więc mam ogromny sentyment do tego tytułu. Tym bardziej zachęcam was gorąco do tego, byście do nas dzwonili pod numer telefonu 22 645 2055. Jeżeli macie ochotę w najbliższą sobotę, 6 czerwca o godzinie 17, wybrać się do Teatru Gulliver w Warszawie na spektakl Brzydkie kaczątko, ponieważ zadanie, które dla was przygotowałam, jest bardzo proste. A brzmi ono następująco. Jakie macie plany na długi weekend? I poproszę tutaj o jakiś akcent sportowy, o jakiś akcent związany z zabawą i o jakiś akcent związany z czymś na świeżym powietrzu. Wy wybieracie co, bo to wy znacie swoje plany. Śmiało zadzwońcie 22 645 2055. A jeżeli połączycie to wszystko w jedno, to już w ogóle wtedy mnie trochę przechytrzycie, ale na to też jestem przygotowana.

0: No i już jestem i to nie sama, bo z pewnym młodym miłośnikiem teatru. Halo, halo, Karolu, jesteś tam?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, że do nas dzwonisz. Chyba jesteś w samochodzie, zgadza się?
1: Tak.
0: Och, to ja muszę się od razu podpytać, dokąd się wybierasz?
1: Do domu.
0: Ach, czyli wracasz z jakiejś przygody? Treningu? Z odwiedzin?
1: Ze spaceru.
0: Ze spaceru, och, to też bardzo miło. Ojejku, no tak, rzeczywiście, bo jest po godzinie 17. Ja nie wiem, dlaczego mi się teraz wymyśliło, że jest przedpołudnie. Ale ze spaceru to też świetny pomysł, by wrócić. Czyli rozumiem, że to był jakiś spacer w otoczeniu dzikiej przyrody. No to... Cudnie, fantastycznie. Karolu, ja, tak jak powiedziałam, z wielką przyjemnością i ochotą wręczę zaproszenia na spektakl Brzydkie Kaczątko, który to spektakl już w najbliższą sobotę, 6 czerwca o godzinie 17, odbędzie się w Teatrze Gulliver w Warszawie. No tylko wiesz, tam trzeba mi opowiedzieć o tych takich trzech aktywnościach na długi weekend. Jesteś przygotowany? Możemy zacząć? Świetnie. Zatem aktywność sportowa, którą planujesz uprawiać przez te najbliższe dni, to jaka?
1: Jestę konna i pójdę na basen.
0: Świetny plan. Doskonały nawet, powiedziałabym. Fantastyczny. Drugie, no to wydarzenie jakieś kulturalne albo jakieś takie kulturalne, z kulturą związane rzeczy czy zadania?
1: Pójście do teatru.
0: Świetne! No i trzecie, jakieś takie związane ze świeżym powietrzem, z aktywnością na świeżym powietrzu?
1: Rower.
0: Karolu, myślę, że nie muszę tego komentować, tylko po prostu odpalę.
1: Dziękuję.
0: Brawa, fanfary i oklaski, fenomenalne odpowiedzi, fantastyczne. Słuchaj, ja będę trzymała kciuki za to, żeby udało ci się je wszystkie zrealizować, bo te plany brzmią naprawdę świetnie. I nawet powiem ci szczerze, że sobie wynotowałam różne tutaj twoje propozycje i postaram się z nich skorzystać, bo ja w ogóle zapomniałam o tym, że rzeczywiście, że można przecież na rower pojechać. To jest świetny pomysł. A mamy tu połączenie sportu i świeżego powietrza i w ogóle świetnej przygody. Bardzo mi się to podobało. A teraz chciałabym posłuchać o twoich pozdrowieniach. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię, drugą babcię, dziadka, kolegę Olka, kolegę Antka, kolegę Patryka, kolegę Justa.
0: Kogoś jeszcze dopisuje?

0: dołączamy do tej listy? Czy już ją zamykamy?
1: I moje misie.
0: I twoje misie, oczywiście. I my się do tych pozdrowień przyłączamy. I tobie też życzymy udanego, wspaniałego, kolorowego popołudnia i całego długiego weekendu, i żeby wszystkie twoje plany się zrealizowały. No i ja liczę na to, że w przyszłym tygodniu do nas zadzwonisz, by opowiedzieć, jak było na spektaklu. A ty w ogóle znasz historię brzydkiego kaczątka? Jeżeli tak, to świetnie, a jeżeli nie, to też doskonale, bo będziesz mógł ją poznać. Także mam nadzieję, że spektakl ci się spodoba. No i wystawisz nam swoją recenzję w przyszłym tygodniu, dzwoniąc do nas. Bardzo, bardzo dziękuję ci za udział w naszej zabawie. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: To była Majka Jeżowska, a kto dzisiaj wyśpiewa piosenkę, której tytułu będziemy poszukiwać w naszej łamigłówce dźwiękowej? Ja tego jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że wy szybko rozsupłacie tę zagadkę i razem z nami pobawicie się oczywiście w...
1: Muzyczne puzzle.
0: Na czym polega ta zabawa? Tak jak powiedziałam, na odgadnięciu tytułu piosenki. Ale ja doskonale wiem, że nie umiecie jeszcze czytać w moich myślach, więc przygotowane zostały dla was podpowiedzi, takie słowa naprowadzające na ten tytuł piosenki i wierzę głęboko w to, że bardzo szybciutko wpadniecie na to, jaki to tytuł, ale żeby tak się oczywiście stało, to musicie do nas zadzwonić. Zatem już teraz uruchamiamy naszą linię telefoniczną, zatem numer 22 645 20 55 już teraz jest do waszej dyspozycji i kiedy za moment usłyszycie pierwsze słowo naprowadzające na ten tytuł piosenki, którego poszukujemy, to śmiało korzystajcie z niego i dzwońcie ze swoimi pomysłami, ze swoimi propozycjami, bo to jest jedyny sposób, jedyna opcja, by sprawdzić, czy ten tytuł, który macie na myśli, jest tym, którego my dzisiaj poszukujemy. No ale wróćmy jeszcze do tych podpowiedzi. Co to za słowa, co to za wyrazy? Och, najróżniejsze mogą być, naprawdę. Bo to może być takie słowo, które znajduje się już w tym tytule piosenki, którego poszukujemy, więc bardzo, bardzo to jest dobra podpowiedź. Może to być także słowo, które znajdziecie w tekście piosenki, ale może to także być wyraz, który powstał poprzez skojarzenie z tytułem piosenki, skojarzenie z tematem, który jest poruszany w piosence, albo ze słowami, które w niej się znajdują. Możliwości tutaj jest całkiem sporo, ale ja wiem, że wy sobie z tym zawsze doskonale radzicie, więc jestem przekonana, że tym razem będzie dokładnie tak samo. Po piosence pierwsza podpowiedź, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: Muzyczne puzzle.
1: Tak właśnie nazywa się nasza łamigłówka dźwiękowa, nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie.

Nie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Przed piosenką obiecałam, że teraz pojawi się pierwsza podpowiedź w naszej zabawie. Zatem wytężcie słuch, bo właśnie teraz wędruje do was pierwsze słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. A będzie to wyraz drzewo. No i jak? Pojawiają się już w waszej głowie jakieś propozycje, jakieś pomysły, co to może być za tytuł? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55.

0: No i pojawiają się pierwsze propozycje, to znaczy jeszcze się nie pojawiły, ale za moment się pojawią, bo telefon się rozdzwonił i to mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Z radości, o, rączki, już tak właśnie zacieram na te najróżniejsze nasze propozycje, a właściwie to wasze propozycje związane z tym, jak może brzmieć poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. Przypomnę, że pojawiło się już pierwsze słowo naprowadzające na ten tytuł, a był to wyraz drzewo. No i proszę bardzo, jako pierwszy dodzwonił się do nas Dawid. Dzień dobry. Dawidzie, mam taką propozycję, żebyś wyłączył radio albo bardzo je ściszył i słuchał tego, co do ciebie mówię przez telefon. Wtedy na pewno będzie nam się lepiej rozmawiało, bo tak to słyszymy, takie strasznie drażniące echo.
1: Okej.
0: No, doskonale ciebie słyszę. Dzień dobry zatem jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, Dawidzie, ile masz lat?
1: 8.
0: 8 lat. No i super. I to jest bardzo fajny wiek. A czy jakiś tytuł piosenki przychodzi ci do głowy związany ze słowem drzewo?
1: Jaki ty mówisz, mama? No.

0: narada rodzinna tam chyba trwa. Zaraz się przekonamy. Jaki to był tytuł? Jak może brzmieć tytuł piosenki, który kojarzy wam się ze słowem drzewo?
1: Magiczne drzewo?
0: Już sprawdzam. Tego tytułu dzisiaj nie poszukujemy, jak się okazało, jak nasz system nam tutaj zasygnalizował, ale spokojnie, za moment będą kolejne podpowiedzi i to być może one nakierują ciebie na ten tytuł, którego dzisiaj poszukujemy, ale za to, Dawidzie, teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całą szkołę, całe polskie radio dzieciom, moją mamę, mojego taty i to chyba już wszystko.
0: Wspaniałe pozdrowienia, przepiękne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy ci udanego, wspaniałego, długiego weekendu. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa.
0: A teraz chyba Olaf jest z nami, to prawda?
2: Tak.
0: Olaf, to ty?
2: Tak.
0: Uff, całe szczęście, bo ja to nigdy nie wiem. Czasami mam wrażenie albo plan, albo słyszę, że się z kimś łączę, a okazuje się, że to ktoś zupełnie inny. Na całe szczęście to jesteś ty. Uff. Olaf, czy ty wiesz, na czym polega nasza zabawa?
2: Nie.
0: O, ja tam słyszę, że masz jakiegoś suflera, który doskonale zna naszą zabawę. Kto tam jest twoim suflerem? Tata! Dzień dobry, witamy serdecznie. Kolejna drużyna, można powiedzieć, rodzinna. Bardzo mnie to cieszy, że całe rodziny w nasze muzyczne puzzle grają. To jest fenomenalne, że możemy was zaprosić do takiej wspólnej zabawy. No to ja ci szybciutko powiem, że odgadujemy tytuł piosenki i to tylko przy pomocy kilku naprowadzających słów na ten tytuł. Do tej pory poznaliśmy tylko jeden taki wyraz. To słowo drzewo. No i moje pytanie teraz brzmi następująco. Jak twoim zdaniem może brzmieć ten tytuł, którego szukamy, który być może kojarzy się albo w którego tekście występuje słowo drzewo?
3: A ja rosnę i rosnę i niedługo przerosnę.
0: No to już sprawdzam. Tego tytułu też dzisiaj nie poszukujemy, ale przyznam się szczerze panu tacie Olafa, że to jest piosenka, którą doskonale pamiętam z mojego dzieciństwa i piosenka, która mi bardzo, bardzo często towarzyszyła. Olafie, a kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę. Mojego brata, no i kota.
0: A jak ma kot na imię?
1: Milutek.
0: Pięknie. A brat?
1: Olgierd.
0: Też bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze kogoś dopisujesz do tej listy, czy już ją zamykamy?
1: Założyć kota.
0: Oczywiście, w przedszkole także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do wszystkich zresztą twoich pozdrowień się przyłączamy i do ciebie także się uśmiechamy. Życzymy ci udanego, wspaniałego popołudnia i w ogóle całego długiego weekendu. Masz już plany konkretne?
3: No nie, no bo tata w pracy, mama w pracy, babo.
0: No to myślę, że to jest bardzo dobry punkt, żeby wam przypomnieć, że Polskie Radio Dzieciom nadaje od rana do wieczora. Więc jak mama w pracy, tata w pracy, to spędzaj długi weekend razem z nami. Zawsze jest to jakaś opcja i jakaś możliwość. Bardzo pięknie ci, Olafie, dziękujemy za wspólną zabawę. Słuchaj nas uważnie, bo za moment kolejne podpowiedzi. I jeżeli kolejny tytuł wpadnie wam do głowy, to śmiało dzwońcie, bo można dzwonić aż do momentu, kiedy nie pojawi się ten poszukiwany przez nas tytuł. Więc dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie, śmiało. A tymczasem pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego. Pa, pa, pa.
3: A, dziękujemy.
0: No i czas na kolejną podpowiedź, bo tak też powiedziałam przed momentem, a moje słowo jest bardzo cenne dla mnie, więc staram się, nawet nie, że staram, po prostu zawsze go dotrzymuję. Zatem druga podpowiedź. Werble? A co mi tam niech będą?

Druga podpowiedź to wyraz rury. Drzewo i rury. Jak może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł piosenki? Jeżeli macie jakiś pomysł albo wiecie, to dzwońcie 22 645 20 55.

0: trwa nasza zabawa pod tytułem Muzyczne Puzzle, czyli nasza łamigłówka dźwiękowa. Ta zabawa polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy użyciu kilku naprowadzających na ten tytuł słów. Do tej pory poznaliśmy dwa takie wyrazy, to drzewo i rury. No i kolejna propozycja, tym razem dodzwoniła się do nas Ala. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Alu, ile masz lat?
1: 9.
0: A z jakiego miejsca do nas dzwonisz?
1: Z Wrocławia.
0: I jaka pogoda dzisiaj we Wrocławiu?
1: Taka pochmurna.
0: Pochmurna pogoda. Wiesz co, u nas też padał deszcz w Warszawie, ale teraz wyszło słońce, to ja mogę troszeczkę tego słońca przesłać do Wrocławia. Co ty na to?
1: Tak.
0: No to tak właśnie będę robiła do końca naszej radiowej świetlicy, żeby tego słońca troszeczkę w stronę Wrocławia przepchnąć, wypchnąć, żebyście też mieli słoneczny, długi weekend i mogli skorzystać

z najróżniejszych opcji związanych z zabawą na świeżym powietrzu, bo wiem doskonale, że wielu z Was na to czeka. Tak samo jak ja czekam na Twoją propozycję tytułu piosenki. Jak Twoim zdaniem może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł, który kojarzy się z takimi słowami jak drzewo i rury?

0: drużynowa zabawa w muzyczne puzzle. Fenomenalnie, super, bardzo się cieszę. A jak myślisz, jaka mogłaby być trzecia podpowiedź? Jakie słowo?
1: Nie wiem.
0: Może kolor? Drzewo, rury, kolor? No to wtedy by nawiązywało do zielonego, tak. Albo zielone, tak. To już by w ogóle super nakierowało. Albo truskawka, bo tam też się pojawia w tekście taki wyraz. No, to wcale nie jest proste połączyć te słowa i później skojarzyć tytuł piosenki, tym bardziej gratulacje ogromne w waszą stronę kieruję. No i oczywiście jeszcze nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, jakie macie plany na ten długi weekend. Alu?
1: Jedziemy do koleżanki.
0: Ale super. A wiesz już, w co się będziecie bawić?
1: Nie.
0: To jeszcze jest do ustalenia. Rozumiem. No to spokojnie. Będzie na pewno na to czas. Zatem życzymy wam fenomenalnego, wspaniałego, uśmiechniętego i radosnego długiego weekendu. Dzisiejszego popołudnia rzecz jasna także. A teraz poproszę o pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Moją całą szkołę, moją klasę, moją koleżankę ze szkoły Inę, Anię i Martę, do których teraz jadę, brata Tymka i rodziców, dziadków, kolejnych dziadków, moją prababcię, to wszystko.
0: Super pozdrowienia. Wspaniałe pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy i oczywiście przesyłamy słońce, żeby przepięknie wam świeciło podczas tego długiego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No i oczywiście dzięki temu, że Ala doskonale odgadła poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki, właśnie teraz w radiowej świetlicy utwór w wykonaniu Majki Jeżowskiej pod tytułem Werble. My chcemy grać w zielone, rzecz jasna.

My chcemy grać w zielone. Tego tytułu piosenki dzisiaj poszukiwaliśmy w muzycznych puzzlach. Przed momentem rozbrzmiewała ona w naszej radiowej świetlicy. To wszystko za sprawą Ali, która ten tytuł odgadła. My dzisiaj całkiem sporo mówiliśmy o, tak, o badmintonie zdecydowanie, ale także o tym, że rozpoczął się długi weekend. No i ja tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy wy już może macie też zaplanowany jeszcze kolejny weekend, bo jeżeli nie, to ja mam dla was cudowną propozycję. Otóż 13 czerwca, dokładnie to będzie za 8 dni, 17 godzin, 12 minut i kilka sekund, wystartuje o godzinie 11 i potrwa do godziny 19. Werble, nie? No jasne, że tak. 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego. Tak, tak, tak. Na piknik ten zapraszają oczywiście Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Jak wspomniałam, cały dzień będziemy piknikować razem z wami, ale nie powiedziałam jeszcze gdzie. Już naprawiam ten błąd. Będziemy oczywiście na błoniach PGE Narodowego. Przybywajcie, przybywajcie, bo atrakcji całe mnóstwo zostało dla was przygotowanych. Oczywiście ja i Kasia zapraszamy was bardzo serdecznie na naszą audycję specjalną, która właśnie wprost z 29. pikniku naukowego będzie nadawana o godzinie 13:00, potrwa godzinę. Możecie przyjść, podpatrzeć, jak wygląda takie studio plenerowe, jak wygląda tworzenie takiej audycji radiowej w plenerze. Będziemy rozmawiać

0: o niezwykle ciekawych rzeczach związanych także z waszym życiem. No i to nie jest przypadek, bo tegoroczne hasło brzmi właśnie z życia wzięte. No ale jeżeli jeszcze nie jesteście do końca przekonani, czy warto się tam pojawić, no to ja mogę wspomnieć wam, że będzie mnóstwo najróżniejszych stref. Będzie oczywiście strefa rodzinna, strefa Polskiego Radia, Centrum Nauki Kopernik, będzie strefa kultowych eksperymentów, kosmosu, cywilizacji, przyszłości, życia, twórców i oczywiście zdrowia. A to jeszcze nie wszystko, bo będą najróżniejsze atrakcje, które będą się odbywały na scenie głównej. Będą także leżaczki, na których będzie można sobie poleżeć, posłuchać bardzo ciekawych wykładów, wziąć udział w wielu warsztatach, porozmawiać z bardzo ciekawymi ludźmi, no i zwiedzić w ogóle cały ten piknik przez siebie wybraną ścieżką zwiedzania. Tak, tak, a do wyboru tych ścieżek jest naprawdę bardzo dużo. Zresztą szczegółowy program tegorocznego pikniku naukowego znajdziecie na stronie internetowej jemu poświęconemu właśnie, więc odsyłam was na nią bardzo, bardzo serdecznie i jeszcze raz gorąco zapraszam na 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego, który już 13 czerwca od godziny 11 do godziny 19 zagości na PGE Narodowym. No, mam nadzieję, że się wtedy widzimy.
1: This is the place. It's bound to have just what I need. I wanna hold it all in one big embrace. But first,

0: Hey guys, come on. Where's my backup chorus? It's not happening. It's not happening. You guys don't feel like singing.
1: Ach, co to była za audycja dzisiaj? Co to była za radiowa świetlica? Trochę potańczyliśmy, pograliśmy w badmintona, posłuchaliśmy sporo dobrej muzyki, no, a przede wszystkim uśmiechaliśmy się od ucha do ucha. Bardzo pięknie, dziękuję Wam za te dwie wspólnie spędzone godziny. Słyszymy się oczywiście już jutro, punktualnie o godzinie 16. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, a już za moment przywita się z Wami Marta Kawalec w audycji Kto z nami czyta, która wystartuje oczywiście punktualnie o godzinie 18. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Chuderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Kto z nami czyta?

Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 18, a to audycja Kto z nami czyta? Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Witamy wszystkich czytelników i wszystkich słuchaczy i zostaniemy dzisiaj razem do godziny 20. Mam dla Was przygotowanych mnóstwo ciekawostek, informacji i gości, którzy już za chwilę w naszym studiu zasiądą. A ja się bardzo cieszę, że możemy się teraz słyszeć, bo co prawda początek czerwcówki mieliśmy trochę pochmurny, przynajmniej w Warszawie trochę popadało deszczu, ale już przez okna naszego radiowego studia zagląda słońce i myślę, że zrobiło się nam od razu przyjemniej. Weekend długi, czerwcowy, rozpoczął się właśnie. Jeszcze mamy przed sobą 3 długie dni. Mam nadzieję, że dobrze je wykorzystamy i w Polskim Radiu Dzieciom, i każdy z Was osobna. No a taki dzień jest czwartkowy, popołudniowy, że mamy audycję Kto z nami czyta. To jest taki moment w tygodniu, kiedy spotykamy się i rozmawiamy o książkach, ale nie po to, żeby sprawdzać, kto ile przeczytał stron, ale żeby odkrywać różne ciekawe historie, które myślę, że wielu potrafią zaskoczyć, rozśmieszyć, wzruszyć albo sprawić, że zaczynamy trochę inaczej patrzeć na świat. I dziś właśnie będziemy rozmawiać o tym patrzeniu na świat, bo są takie książki, które zabierają nas do krain pełnych smoków, czarodziejów, niezwykłych przygód, ale są też takie książki i opowieści, które pokazują świat prawdziwy, taki jaki on właśnie jest, pełen ludzi, zwierząt, lasów, oceanów, tajemnic i problemów, o których warto rozmawiać i warto wiedzieć. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wiemy, co się dzieje w odległych zakątkach świata, albo dlaczego trzeba dbać o przyrodę? A dlaczego na przykład niektóre historie zostają z nami na bardzo długo? No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o tych historiach, które tworzą wyjątkowi ludzie i którzy zapisują je na kartach książek albo na klatkach filmu. Myślę, że będzie dzisiaj sporo takich opowieści z różnych stron świata. Także zostańcie z nami, a ja już za chwilę przedstawię Wam naszych dzisiejszych gości w audycji Kto z nami czyta. Zapraszam do godziny 20. Będziemy się świetnie bawić w książkowym temacie.

0: Magiczna siła wyobraźni to piosenka, która przywitała nas na początku naszej audycji Kto z nami czyta, a kto dzisiaj z nami czyta? Są z nami dzisiaj dwie panie, które od wielu lat zajmują się opowiadaniem różnych historii. Jedna pani zachęca dzieci do czytania i pomaga im odkrywać różne ciekawe książki, a druga przez wiele lat podróżowała po całym świecie i opowiadała prawdziwe historie ludzi, miejsc, zdarzeń. Witam serdecznie. Jest z nami dzisiaj pani Joanna Górska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Oraz pani Ewa Ewart, reportażystka, która wiele lat pracowała w wielu różnych krajach, opisując to, co dzieje się w tych krajach. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani Ewa jest również ambasadorką Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom.
2: Mam ten zaszczyt.
0: Także będziemy rozmawiać dzisiaj i o czytaniu, i o reportażach, i o tym, jak opowiadać te historie tak, aby przekazać je zarówno tym dużym, jak i małym słuchaczom, czytelnikom, widzom. Pani Ewo, chciałabym przede wszystkim od pani zacząć, bo jest pani taką ikoną reportażu i myślę, że wielu dorosłych na pewno widziało wiele pani filmów, które wiele z nich też zostało utytułowanych, uhonorowanych. Jak zaczynała pani swoją pracę? To przede wszystkim to książki były takim źródłem pani wiedzy o świecie i tego, w jaki sposób go opisywać?
2: Absolutnie. Ja myślę, że największy wpływ, o czym właściwie co uświadomiłam sobie już znacznie później,

0: i na wybory moje życiowe, mojej życiowej drogi zawodowej, no to ja nigdy nie zapomnę, taka pierwsza lektura, która rozpaliła moją wyobraźnię i przede wszystkim rozpaliła ogromną ciekawość świata, to było W pustyni i w puszczy. Przygody.
1: Klasyka gatunku.
0: Absolutnie. Ja pamiętam, jako bardzo mała dziewczynka, już zapomniałam, jak to było, ale taką byłam i pamiętam, przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, odkurzyłam sobie kilka takich stopklatek pamięci i przypomniałam sobie właśnie ten moment, kiedy mieszkałam u babci i mieszkała też z nami jedna z takich przyszywanych cioć. I ta ciocia co wieczór siadała przy moim łóżku i czytała mi kolejne rozdziały W pustyni i w puszczy. No poza tym, że miałam nieprawdopodobnie kolorowe sny, zasypiałam właśnie z wypiekami na twarzy. A to na pewno, myślę, że to było to pierwsze ziarenko, właśnie ta połykanie tej, to był taki żywy podcast, bo ja słuchałam, prawda, nie czytałam, tylko słuchałam, jak mi ciocia czytała. Ja myślę, że tam w tej książce jest praźródło po tym moich późniejszych wyborów.
1: Pani Joanno, a teraz zakończył się tydzień czytania dzieciom. Cała Polska Czyta Dzieciom organizuje taki tydzień czytania i on właśnie teraz zakończył się niedawno z wielkim przytupem. Było dużo ciekawych wydarzeń w ciągu tego czasu.
2: Tak, za nami jubileuszowy 25. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, który w tym roku trwał od Dnia Matki do Dnia Dziecka i codziennie działo się dużo. Zaczęliśmy inaugurację w stacji Muzeum w Warszawie, gdzie odczytaliśmy wszyscy lokomotywę Juliana Tuwima. To jest taki nasz tradycyjny sygnał do rozpoczęcia tygodni czytania w całej Polsce. Ale bardzo dużo lokalnych inauguracji działo się właśnie w kraju i również właśnie na dworcach czytano lokomotywę. A przez cały tydzień rozmawialiśmy o wartościach i o emocjach. I też polecaliśmy książki. Ja zapraszam na naszą stronę, całapolskaczytadziecom.pl. Tam można sobie sprawdzić, jakie książki czytaliśmy w czasie tygodnia czytania. Bo to były książki czytane w czasie tego tygodnia, ale oczywiście można je czytać przez cały rok i jeszcze dłużej.
1: Nawet trzeba.
2: Nawet trzeba, tak.
1: Pani Ewa, a pani jako ambasadorka fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, jaką rolę pani pełni? W jaki sposób propaguje pani czytanie dzieciom?
0: No, ja jeszcze rozkręcam się, jak to się mówi, ponieważ ja dołączyłam do fundacji stosunkowo niedawno. Zostałam zaproszona, bardzo miło, więc do tej pory nie miałam jeszcze specjalnej okazji, żeby się wykazać z moją działalnością jako ambasadorka, ale myślę, że to nastąpi. Bardzo żałuję, że nie mogłam dobić do tej inicjatywy, o której mówiła pani Joanna, ale akurat mnie nie było w Polsce, dopiero wróciłam wczoraj wieczorem. Jestem dopiero od niedawna i właściwie jeszcze się ciągle zaznajamiam z działalnością fundacji i myślę, że powoli będę się bardziej aktywnie włączała w wszelkie przyszłe inicjatywy.
1: Bo ambasadorka to jest bardzo poważne zadanie.
0: No to jest ogromne. To jest wszystkim, to jest zaszczyt. No i to też niesie ze sobą zobowiązania. Jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, że to w ostatnich miesiącach trochę kolidowało z projektami, w które byłam zaangażowana i no niestety mój cały czas był absolutnie zagospodarowany kolejnym filmem, który realizowałam, ale wszystko jeszcze przede mną.
1: No myślę, że na pewno taka osoba, która reprezentuje fundację, ale też ma za sobą tyle dokonań, jest kimś, kto myślę, że jest w stanie przekonać do tego, że warto czytać książki.
0: No niewątpliwie i tym bardziej w naszej dobie obecnej, w obecnych czasach, kiedy wydaje mi się jest po pierwsze tyle pokus i książki muszą naprawdę rywalizować z innymi źródłami pozyskiwania wiedzy. Ja uważam, że nikt wartości książką nie odbierze, bez względu na to, jak się rozwiniemy w innych dziedzinach, ale trzeba się, mam wrażenie, bardziej energicznie rozpychać łokciami, żeby właśnie to po książki dzieci sięgały w pierwszym rzędzie.
1: Ja już za chwilę zaproszę wszystkich naszych słuchaczy do tego, abyśmy trochę zajrzeli do świata pani Ewy, bo jest on na pewno bardzo kolorowy, bardzo radosny, chociaż no ma
0: czy
1: też sobie
0: kolorowy,
1: trochę...
0: tak, czy radosny, to bym się spierała, ale są akcenty optymistyczne.
1: Ja uwielbiam reportaż, więc po prostu tak. Dla mnie, nawet jeżeli to jest smutny reportaż, to jest bardzo duża wartość i dlatego chciałabym, aby teraz nasi słuchacze też trochę poznali pani świat.

0: No właśnie, może też rzeczywiście on jest trochę smutny, ale warto też spojrzeć na świat w ten sposób. Także już za chwilę po piosence zaprosimy do świata pani Ewy Ewart i do świata reportażu.
1: Mamy go, królu Luisie!
2: Mamy go, mamy go, mamy go!
3: Ludzkie szczenie! Czałowo!
4: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
3: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę na zgodę, kuzynie!
4: Czego ty ode mnie chcesz?
3: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
4: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
3: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
4: Pewnie. Zrobię. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
3: No to powiem ci co i jak. Ja mam król jazzu i co tu kryć? Każdy chce nim być.

0: ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... tak. Chłopie, ale odlo.
2: Kluasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.
2: Jeszcze nie, Balu!

0: Piosenka z Księgi Dżungli, a na zegarach 24 minuty po godzinie 18 to audycja Kto z nami czyta. Dzisiaj czytają z nami dwie panie, pani Joanna Górska i pani Ewa Ewart. Tak jak zapowiedziałam przed piosenką, chciałabym, abyśmy trochę teraz wyjaśniły dzieciom, na czym polega pani praca i te filmy, które pani do tej pory nagrała już w bardzo dużej ilości, bardzo dużej liczbie. Myślę, że warto trochę przybliżyć dzieciom, jak nagrywa się takie reportaże, czym są w ogóle reportaże takie filmowe.
1: No ja postrzegam siebie, że jestem takim kronikarzem współczesnego świata, który obserwuje, mam ogromną pasję do obserwowania, do przyglądania się tego, co się we współczesnym świecie dzieje z nami w tym świecie i bardzo lubię o tym opowiadać. Czym są moje filmy, moje reportaże? Są pewną propozycją zrozumienia tego, co się dzieje. To jest w jakimś sensie moja interpretacja, ale ja bardzo się pilnuję, żeby nie narzucać zbytnio swojego zdania. I w moich filmach przede wszystkim o tym opowiadają bohaterowie, których ja wyszukuję, znajduję i na to zawsze poświęcam chyba najwięcej czasu w moich przygotowaniach, żeby znaleźć ciekawych ludzi, którzy w takim filmie wystąpią. Bo czym jest reportaż? Film dokumentalny jest takim wiernym odtworzeniem faktów, prawda? Ja nie konfabuluję, ja nie stwarzam rzeczywistości, tylko ja ją opisuję. W związku z tym, żeby ten dokument był dobry, to on przede wszystkim musi być prawdziwy, musi opowiadać prawdę i to jest też ogromna ilość czasu, jaką poświęcam na to, żeby absolutnie sprawdzać, że to wszystko, o czym w takim filmie opowiadam, że to jest prawdziwe. Czym jest taki reportaż? Realizowanie takiego filmu jest przede wszystkim fantastyczną przygodą. Właśnie taką, jaką przeżywali gdzieś tam, prawda, opisani w książce W pustyni, w puszczy. Tutaj wspomniała pani, że puściliśmy piosenkę, słuchaliśmy piosenki z
0: Księgi Dżungli.
1: No, tak. Dżungla amazońska to jest ostatnio teren mojej działalności. To jest ukochana część naszego ekosystemu uniwersalnego, naszego wspólnego bogactwa. Ja byłam dwukrotnie w dżungli amazońskiej, ostatnio przy okazji realizowania moich filmów dokumentalnych i to jest możliwość obcowania z niezwykłym światem. I to jest nie tylko świat niezwykłej przyrody, egzotycznej, której my nigdzie w tej naszej szerokości... Mamy też piękną przyrodę, ale inną. I takiej, jaką mamy w dżungli amazońskiej, nie spotkamy w tej szerokości geograficznej. Ale to są też niezwykli ludzie, którzy żyją zupełnie inaczej od nas, którzy mają zupełnie inne problemy, którzy mają zupełnie inne postrzeganie świata. I to mnie fascynuje, właśnie rozmowa z takimi ludźmi, nagrywanie, filmowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to, co mnie ogromnie kręci w realizowaniu filmów, to jest to, że wiele najciekawszych rzeczy się dzieje poza kamerą. W momencie, kiedy kamera przestaje pracować, to zaczynają się dopiero ciekawe historie. Więc to jest takie przeżywanie na dwóch poziomach, bo z jednej strony oczywiście zbierasz materiał, który potem wykorzystujesz w tworzeniu narracji słownej, wizualnej, ale też zawierasz niezwykłe znajomości. Powiedziałabym, zawierasz niezwykłe przyjaźnie też z tymi ludźmi. Ja do dziś, ponieważ zrobiłam tych filmów już trochę, oczywiście trudno mi się przyjaźnić ze wszystkimi, bo tych bohaterów się przywinęła cała masa, ale są tacy, z którymi do dziś utrzymuję kontakt i to są takie przyjaźnie, powiedziałabym, na całe życie, bo to jest pokrewieństwo dusz oczywiście też, aczkolwiek nie zawsze. Czasami trzeba zaprosić do właśnie stworzenia tego obiektywnego obrazu rzeczywistości. Trzeba zaprosić bohatera, z którym niekoniecznie jest mi po drodze, z którym może bym się nie zaprzyjaźniła, ale jego głos powinien być wysłuchany i powinien być zawarty w takim filmie, więc... Czym jest też reportaż? Jest niesłychanie zaborczy i zazdrosny o wszelkie inne sfery życia, więc w momencie, kiedy ja się zabieram za realizację filmu, no to właściwie to jest pomysł na życie. Właściwie wiele, to wszystkie inne sprawy zostają podporządkowane temu, ale ponieważ jest to moja pasja i ponieważ tworzenie takich filmów stało się dokładnie tym pomysłem na życie, wobec czego nie narzekam i nie uskarżam się.
0: Powiedziała pani, że była pani dwa razy w dżungli amazońskiej, a gdzie jeszcze była pani w takich niezwykłych miejscach, bo pewnie zwiedziła pani już świat, tak, na

0: wzdłuż i wszerz.
1: No, przy okazji jednego z ostatnich moich filmów, filmu, który jest poświęcony wodzie i który opowiedziałam poprzez rzeki w różnych częściach świata, i to mi stworzyło niezwykłą możliwość zajrzenia w takie zakątki świata, że gdyby nie ten film, to bym prawdopodobnie nigdy tam nie pojechałam. Na przykład byłam na szwajcarskim lodowcu, gdzie spędziliśmy pół dnia z naukowcem, który nam dokładnie wytłumaczył, czym nam grozi topnienie lodowców i skąd się w ogóle biorą początek rzek europejskich. Większość europejskich rzek, które znamy, biorą się ze szwajcarskich, ze austriackich Alp. I na przykład te zdjęcia, które realizowaliśmy na szwajcarskim lodowcu, to była niezwykła przygoda. Druga taka przygoda też przy okazji tego filmu to było dotarcie do niezwykłej rzeki, która stała się jednym z głównych bohaterów filmu, rzeka Magpie w kanadyjskiej prowincji Quebec. I mnie się wydaje, słów to właściwie nie ma, żeby opisać piękno. Ja nigdy nie zapomnę pierwszy moment, kiedy się wyłoniliśmy z lasu. Szliśmy 4 kilometry lasem z całym naszym rynsztunkiem, z kamerami, z całym sprzętem. I dopiero po tych 4 kilometrach wyłoniliśmy się w takim dzikim zakątku, gdzie zobaczyliśmy w całej okazałości tą potężną rzekę. No ja wiele rzeczy już widziałam, ale w tym momencie mi odebrało mowę i tam ja nie chciałam w ogóle się stamtąd ruszać, bo było tak pięknie. To jest chyba jeden z niewielu też zakątków, który nam jeszcze został taki nietknięty działalnością naszą, która często no niestety niszczy to nasze środowisko. No więc właściwie niewiele jest takich miejsc, gdzie mi nie było. To są jedne z tych przyjemnych i ładnych, bo oczywiście w związku z tym, że realizuję różne tematy, również, jak to pani określała wcześniej, smutne, ale ważne, o których też trzeba mówić. No czasami też bywam w miejscach, do których po raz drugi wolałabym raczej nie wracać, które trochę nam pokazują ten świat od strony, gdzie właśnie widać krzywdę, jaką my wyrządzamy temu środowisku, i o tym też trzeba mówić.
2: Jest pani w trochę lepszej sytuacji niż na przykład Ryszard Kapuściński, który opisywał to wszystko, to co widzi, bo on był takim znanym reportażystą.
1: No, mistrz słowa.
2: Dokładnie. A pani pokazuje to wszystko obrazem, więc kiedy widzi pani to piękno przyrody, to nie potrzeba aż tylu słów, żeby to wszystko opisać.
1: Absolutnie. Ja przede wszystkim mam to szczęście, że zawsze pracuję z fantastyczną ekipą. To nie ja pokazuję, tylko te wszystkie piękne ujęcia to są zawsze dziełem mojego operatora. Ale no, ja zawsze mam jakąś wizję, przystępując do pracy nad filmem, więc no, jak gdyby ten scenariusz, co, gdzie, jak filmujemy, no to są pomysły najpierw moje, a potem no, to jest już współpraca. Więc no, obraz na pewno ma większą siłę rażenia niż słowo, a jeszcze obraz wykonaniu świetnego operatora, no to ma wartość podwójną.
2: Jak to się mówi, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Absolutnie.
2: Więc tutaj, jeżeli jedzie pani ze swoją ekipą i z doskonałym sprzętem, to można naprawdę, myślę, że opisać dokładnie to, co by się chciało. Nie zawsze jest to oczywiście łatwe, bo no, są ludzie, są różne zdarzenia na drodze właśnie. I o nich też opowiemy już za chwilę, także zostańcie z nami. A już teraz piosenka o książce, żeby trochę nas wprowadzić już w klimat, do którego będziemy zaraz zmierzać.

0: Dziś w naszej audycji Kto z nami czyta, dwie wspaniałe panie, pani Ewa Ewart, reportażystka, i pani Joanna Górska. Obie panie reprezentują całą Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom, ale oczywiście pani Ewa jest ambasadorką, a pani Joanna jest pracownikiem fundacji, i rozmawiamy o książkach, ale również o tym, co motywuje do pisania tych książek, a to jest między innymi natura i trudne sytuacje, które mają miejsce w różnych miejscach świata. Pani Ewa opisuje takie miejsca i pomaga nam trochę ratować też planetę, uświadamiać nam, jak bardzo my jesteśmy w stanie niszczyć, ale też i pomagać planecie. I myślę, że to jest istotne w pani pracy, żeby też uświadamiać ludzi, jak to wszystko działa, że nasz jeden ruch może być albo zły, albo dobry i może bardzo wpływać na naszą planetę.
1: No dokładnie. Ja może znowu posłużę się tutaj, bo to chyba najlepiej opowiedzieć na przykładzie jednego z tych moich ostatnich filmów, filmu o wodzie. Ja zawsze staram się, w momencie, kiedy zabrałam się za tematy związane ze środowiskiem, bardzo zależało mi na tym, żeby przekaz filmu, to, o czym ten film opowiada, żeby to nie była wyłącznie smutna historia, żeby były również elementy, które pokazują, że z jednej strony tak, jesteśmy problemem, stworzyliśmy sobie ten problem, ale od nas zależy, czy będziemy również częścią jego rozwiązania. To tylko i wyłącznie zależy od naszej woli. Bardzo mi zależało na znalezieniu też takich bohaterów, którzy są dowodem na to, że można, że my jako ludzie, no tak, z jednej strony mamy ten gen destrukcji, jak to ja mówię, że niszczymy, ale kiedy się zdecydujemy, że chcemy działać inaczej, to możemy też budować i tworzyć. I właśnie jest, przynajmniej są dwie piękne historie w tym filmie, opowiedziane przy pomocy niezwykłych bohaterów i też niezwykłych historii. No właśnie ta historia kanadyjskiej rzeki, która była na odstrzał, jak to się mówi, zaplanowana na jakiś rozwój, prawda, kolejnych wielkich inwestycji przemysłowych. A z drugiej strony ta rzeka jest źródłem życia dla rdzennych mieszkańców, którzy tamte tereny zamieszkują. I zdarzyła się niezwykła historia. Zawiązała się koalicja, nie tylko złożona z tych ludzi, ale również

również osób, którzy bezpośrednio nie mają z tą rzeką wiele wspólnego, ale byli w stanie zrozumieć ich problemy i zaoferowali pomoc, więc to byli prawnicy, to byli lokalni działacze i oni wszyscy założyli koalicję, której jedynym celem była ochrona tej rzeki przed kolejną inwestycją,

0: stosunkowo niedawna sprawa. To jest pierwsza kanadyjska rzeka, która uzyskała osobowość prawdą. Co to znaczy? Czyli ta rzeka właściwie stała się takim człowiekiem, ponieważ jej prawa będą reprezentować ludzie, którzy będą mogli występować w sądzie. I jeżeli tej rzece będzie groziło jakieś niebezpieczeństwo, czy ktoś będzie chciał tej rzece zrobić poważną krzywdę, to ci ludzie mają w tej chwili mechanizmy i narzędzia prawne, że są w stanie tą rzekę wybronić. I mi się wydaje, że to jest piękna historia. Druga historia to była też historia jednego, zaczęło się od jednego człowieka, który również przed niszczącą inwestycją uchronił ostatnią dziką rzekę, jaką mamy w Europie. To jest rzeka Wiosa w Albanii. Kraj, który chyba jeszcze ma największe obszary dzikiej, nieskażonej ludzką działalnością przyrody. Więc ja zawsze staram się pokazać właśnie takie przykłady, które wylewają takie poczucie sprawczości, że możemy, że to tak naprawdę wszystko zależy od naszej woli. No i żeby zdać sobie z tego sprawę, bo z kolei historie w Amazonii. No czym jest Las Amazoński? To jest nasze wspólne płuco. No nie trzeba nikomu chyba tłumaczyć, co się dzieje, jak zniszczymy sobie płuco. No po prostu przestaniemy oddychać i to już będzie koniec. No ale no niestety jest tam... Są różne interesy, zbiegają się i spotykają się w tym lesie deszczowym i również interesy, które reprezentują zupełnie inne wartości i dla których ochrona tego wspólnego naszego płuca stoi na ostatnim miejscu. I stworzenie takiego filmu, no mnie zawsze przyświeca ta nadzieja, że to się przedostanie gdzieś do świadomości. Najlepszym dowodem jest nieco podrośnięte dziecko, może niż nasi słuchacze, ale pamiętam, mieliśmy właśnie pokaz tego filmu, gdzie bohaterem jest las deszczowy. I podszedł do mnie po pokazie tego filmu licealista. On może miał, nie wiem, 15 lat. I był mocno poruszony. Widziadło było, że ten film zrobił na nim ogromne wrażenie i on podszedł, przystępując z nogi na nogi, tak trochę nieśmiało mówi: ojej, proszę pani, ja chciałem pani za ten film podziękować, bo ja nie miałem pojęcia. I to, muszę powiedzieć, była jedna z największych nagród, usłyszeć od tego chłopca, który nie wiedział, a z racji tego filmu się dowiedział i może tak jak mnie, która usłyszała o niezwykłych historiach w pustyni i w puszczy, które potem się przykuły na moje, prawda, świadome wybory w dorosłym życiu, może ten chłopak w przyszłości stanie się kimś, kto wystąpi w obronie interesów takiego, prawda, naszego wspólnego płuca.
1: Ale pani praca i zaangażowanie w ochronę środowiska też ma swoje przełożenie w Polsce. Bo...
0: No więc trzymajmy kciuki, ale właśnie tutaj opowiedziałam historię tej kanadyjskiej rzeki. Dwie rzeczy się zadziały. Po pierwsze, z prezenterem, który występuje w filmie, stworzyliśmy program. Program, który jest skierowany do szkół podstawowych, przede wszystkim ostatnie klasy. To jest program edukacji sprawczej, gdzie dzieci są prowadzone w teren, na przykład nad rzekę, i gdzie są zachęcane do szukania różnych innowacyjnych rozwiązań związanych z zapobieganiem problemom, prawda, niedoboru słodkiej wody. Więc to jest fantastyczny program, który z dużym powodzeniem jest realizowany już 2 lata. A druga sprawa, i śmiem twierdzić, że ten nasz film się również do tego przyłożył, obecnie znajduje się w fazie debaty. Zobaczymy, jaka będzie finalna decyzja, ale jest propozycja, żeby taką osobowość prawną, czyli taką formę ochrony, nadać naszej rzece Odrze. Więc trzymajmy kciuki.
1: To, o czym pani mówiła, pani Ewa, też bardzo łączy się ta ochrona środowiska i pani praca na rzecz naszej planety, bardzo łączy się też z działaniami Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, bo okazuje się, że Fundacja nie tylko dąży do tego, aby dzieci czytały, ale też edukowały się i stąd powstał pomysł na projekt Ocalimy Świat.
2: Tak, ja w ogóle chciałam powiedzieć, że obraz i słowo się wspaniale uzupełniają. I ponieważ nasza fundacja w samej nazwie już ma czytanie, Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom, jak najbardziej tekst, słowo, książki są podstawą naszych działań, ale właśnie na podstawie takich książek my prowadzimy programy edukacyjne. Jednym z takich programów jest program edukacji ekologicznej Ocalimy Świat. Jesteśmy teraz jeszcze w trakcie czwartej edycji, właściwie kończymy czwartą edycję tego programu.

0: Polega to na tym, że najpierw dzieciaki z edukatorkami, edukatorami czytają opowiadania z trzech tomów, również to jest seria Ocalimy Świat. To są książki też podzielone na grupy wiekowe, czyli na pierwszy tom Oddech Smoka jest skierowany do dzieciaków z klasy pierwszej, trzeciej, drugi tom Latający Talerz to jest klasa 4-6 i najstarsi odbiorcy mogą przeczytać tom Sieci Widmo, czyli siódma, ósma klasa i wyżej, bo wiemy, że też z tych książek, po te książki sięgają licealiści. I rzeczywiście, tak jak powiedziałam, właśnie obraz też jest obecny w materiałach edukacyjnych do tego programu. Ja tu widzę bardzo duży potencjał współpracy z panią Ewą, bardzo na to liczymy, bo właśnie do tych książek przygotowaliśmy scenariusze, przygotowaliśmy razem z naszym partnerem merytorycznym, Fundacją WWF Polska, i te scenariusze również odsyłają do wielu multimediów, czyli też do materiałów, gdzie można zobaczyć na własne oczy, bo w książkach możemy zobaczyć oczywiście oczyma wyobraźni, tak, to o czym opowiadają, ale właśnie w tych materiałach, które mamy przygotowane również do programu, widzimy to, co jest, to, co rzeczywiście się wydarzyło, czy to, co rzeczywiście ma miejsce w różnych częściach świata. To nas też przenosi w te miejsca. I książki są dostępne. Wiem, że myślałyśmy tak dzisiaj o konkursie. Może również nasi słuchacze mogą się stać posiadaczami.
1: No właśnie, dla wszystkich książek, którzy byliby na tyle odważni, żeby się do nas dodzwonić i odpowiedzieć na pytanie, pani Joanno.
0: Pytanie jest proste. Powiedzcie, jaką macie ulubioną książkę. Ja jeszcze też może powiem o swojej ulubionej książce, bo jadąc tutaj długo się zastanawiałam. Ja lubię bardzo dużo książek i bardzo dużo książek pamiętam z dzieciństwa, ale chyba taką serią, która zrobiła na mnie największe wrażenie, była seria o doktorze Doolittle. I jadąc tutaj, właściwie zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę doktor Doolittle był właściwie pierwszym ekologiem i pierwszym aktywistą. Nie wiem, czy pamiętacie, że on nawet fokę z cyrku zawoził nad morze, żeby ją wypuścić do zatoki, gdzie czekał jej stęskniony mąż. Więc naprawdę pomyślałam sobie, że on się też bardzo łączy z tematami dzisiejszej rozmowy.
1: No to czekamy w takim razie na telefony osób, które chciałyby opowiedzieć o swojej książce, być może na przykład takiej, która byłaby też związana z jakąś tematyką ekologiczną. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i czekamy na wasze telefony.

0: Mała książka, wielki człowiek, śpiewał Mietek Szcześniak, a w naszej audycji Kto z nami czyta, dwie wspaniałe panie, pani Joanna Górska i pani Ewa Ewart. Opowiadamy o reportażach, o tym, jak poznawać świat za pomocą dźwięku, zapachu, dotyku, smaku. No, ale też książki to jest nasz przewodnik po całym świecie. Pani Ewa opowiadała teraz, jak dużo można zrobić, kiedy jest się takim reportażystą, który jeździ po całym świecie i ma, myślę, że duży wpływ na to, jak możemy postrzegać świat. A teraz rozmawiamy o projekcie Ocalimy Świat, który prowadzi Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom. Trzy wspaniałe książki przede mną leżą. Oddech Smoka, Sieci Widmo i Latający Talerz. Ze swoich źródeł wiem, że książki łyka się na jedną bądź dwie noce, więc bardzo polecamy przeczytać te książki, szczególnie, że one też dotyczą tej tematyki ekologicznej.
1: Tak, a poza tym te opowiadania, które się znalazły w książkach, napisali naprawdę świetni polscy autorzy, na przykład Grzegorz Kazdepkę, na przykład Barbara Kosmowska, Marcin Kozioł, Katarzyna Ryrych, Tomasz Samojlik. Naprawdę się to świetnie czyta i tak jak właśnie też rozmawiałyśmy tutaj wcześniej, one po prostu się je łyka. Tak? One się naprawdę bardzo łatwo czytają i przede wszystkim dotyczą rzeczy naprawdę ważnych dla nas i takich, których czasami się trochę boimy. Właśnie mówią o katastrofie klimatycznej, tak? O tych problemach, które są coraz bliżej też naszych okien, naszych drzwi i pokazują, jak sobie można z tym poradzić, co możemy my sami, tak, swoimi działaniami, jak możemy wpłynąć na tę rzeczywistość, która nie zawsze właśnie jest wesoła, ale co możemy zrobić, żeby po prostu było lepiej wokół nas. I jeżeli chodzi o nasz program, to właśnie też takim bardzo ważnym elementem i finałem tego programu, my się właśnie teraz zbliżamy do finału czwartej edycji programu Ocalimy Świat, są projekty, które dzieci uczestniczące w programie razem ze swoimi edukatorkami i edukatorami robią w swoich placówkach, w swoim otoczeniu. I to są projekty, o których my mówimy, że są proekologiczne, czyli chodzi o to, że one mają po prostu zmienić nasze otoczenie na lepsze, ale z dużą uważnością na te osoby właśnie, bo rozmawiałyśmy o tym, że rzeka też może mieć osobowość prawną, ale właśnie, żeby spojrzeć na nasze otoczenie jak na współmieszkanie, znaczy na te zwierzęta, na te rośliny, które są wokół nas, że to są tak samo osoby jak my, tak, że właśnie warto dobrze poznać zwierzęta, warto dobrze poznać rośliny, warto je zrozumieć, tak jak doktor Dolit, tak, nauczył się języka wszystkich zwierząt, żeby móc się z nimi porozumieć, ale żeby móc je poznać przede wszystkim, żeby spojrzeć trochę ich perspektywą na to, co nas otacza, z ich perspektywy właśnie na to, co nas otacza.
0: Ja myślę, że jeżeli teraz właśnie tak spojrzymy sobie na te książki, które opowiadają historię w praktyce, co się może wydarzyć, kiedy podejmiemy taką lub taką decyzję, to jest praktycznie to, o czym opowiada pani Ewa w swoich reportażach, tylko już w rzeczywistości, jak to się dzieje. I tak w ten sposób możemy poznawać naszą rzeczywistość, nasze wybory, jak one wpływają na nasze życie i na naszą planetę.
1: No tak, ale te wybory, to też bardzo ważne jest to, żeby podstawą tych wyborów był szacunek. Także to, o czym my się staramy też mówić we wszystkich materiałach Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, to właśnie, żeby kierować się jednak wartościami, tymi uniwersalnymi wartościami moralnymi, czyli właśnie szacunkiem, mądrością, uczciwością, odpowiedzialnością, tak? Bo to też jest ważna wartość w kontekście tych tematów ekologicznych, które dzisiaj poruszamy. I to też staramy się pokazać właśnie w tych opowiadaniach, że za naszymi wyborami stoją nasze wartości. I jak właśnie, jeżeli zrobimy to, a nie co innego, to takie, a nie inne będą konsekwencje naszych wyborów. I wpływają one nie tylko na nas, ale też na otoczenie.
0: Pani Ewo, pani filmy są dedykowane raczej do starszej publiczności.
2: Starszych dzieci,
0: tak,
2: na pewno,
0: to trochę tak. Do wyrośniętych dzieci. Ale myślę, że każdy z naszych młodych słuchaczy też może się pobawić w takiego reportażystę i poznawać świat, wybrać się gdzieś w naturę i obejrzeć ją tak po prostu własnymi oczami i opowiedzieć o niej.
2: Ja myślę, że my jesteśmy takim gatunkiem, że w każdym z nas jest jakiś taki właśnie gen ciekawości, tylko trzeba go odnaleźć w sobie, doszukać się tej ciekawości, odgrzebać ją i po prostu pójść właśnie za głosem, no właśnie ciekawości, jak się żyje trochę poza granicami, nie wiem, mojego podwórka, mojego miasta, a potem mojego kraju, bo to jest coś, co dokładnie mną kierowało, coś, co mnie na przykład zmotywowało do nauki języków obcych na bardzo wczesnym etapie, bo zrozumiałam, że no, język polski nie jest językiem powszechnie używanym na świecie i żeby móc się porozumieć ze światem, który coraz bardziej mnie absorbował i właśnie ciekawił, no muszę się nauczyć języków i to był niesłychanie motywujący wniosek, do którego sama bardzo szybko doszłam na szczęście i te języki rzeczywiście bez języków bym nie mogła dać rady, żeby taki zawód wykonywać.
0: Bardzo panią dziękuję za to spotkanie. Myślę, że było niezwykle inspirujące i myślę, że bardzo wielu naszych słuchaczy, mam nadzieję, że sięgnie albo po książki, gdzie będzie mogło trochę poznać nasz świat i dowiedzieć się, w jaki sposób może ochronić naszą naturę, albo na przykład kiedy będzie miało okazję, to obejrzeć jakieś filmy dokumentalne, zobaczyć jak to wygląda w praktyce i na własne oczy też zobaczyć tak niezwykłe krainy, jakie miała okazję zobaczyć pani Ewa Ewart. Bardzo dziękuję paniom za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pani Ewa Ewart, reportażystka, była dzisiaj gościem naszej audycji Kto z nami czyta i dziękuję. Pani Joanna Górska z Fundacji Cała Polska czyta dzieciom.
1: Dziękuję. Jeszcze chciałam powiedzieć na koniec, że nasz jubileuszowy 25. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom odbywał się pod hasłem Czytanie, siła, mądrość. I właśnie o to chodzi, że dzięki książkom, dzięki czytaniu jesteśmy mądrzejsi i silniejsi. I tego wam bardzo życzę.
0: Przyłączam się do tego życzenia. Myślę, że jest ono niezwykle też inspirujące. A tymczasem zapraszam wszystkich naszych słuchaczy na drugą godzinę naszej audycji, a tymczasem zapraszam na piosenkę.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon! Ster prawo, prawo!
1: Prawo? Ster na prawo!
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jazdce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
5: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
6: Kto z nami czyta?

0: Laleczka z saskiej porcelany przywitała nas w drugiej godzinie naszej audycji Kto z nami czyta w czwartkowe popołudnie. Bardzo się cieszę, że możemy być razem, bo ten dzień, kiedy w czwartek możemy się skupić tylko i wyłącznie na książkach, na opowieściach różnych, z różnych krain świata, to jest, myślę, że bardzo wyjątkowy czas. A już teraz jest z nami nasz kolejny gość, który jest tatą, pisze książki, prowadzi działania edukacyjne, lubi naturę i wierzy, że dobra opowieść może zmienić świat. Naszym gościem jest pan Łukasz Stanek. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Witam ciebie i witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki i dzieci.
0: Łukaszu, powiedz na początku, czy ty pamiętasz te swoje pierwsze książki z dzieciństwa?
1: Właśnie starałem się sięgnąć pamięcią, jak ja je pamiętam i czy je pamiętam. Ja bardziej pamiętam czytanie z rodzicami niż konkretne książki, konkretne zdjęcia i obrazy, ale pamiętam bycie z rodzicami i czekanie na to, żeby z nimi wieczorem usiąść i czytać.
0: Mm-hmm. Czyli tytułów nie, ale już ten moment, kiedy nadchodził wieczór i kiedy można było się zrelaksować z książką, to jest coś, co zapamięta się na długi czas.
1: Ja najbardziej pamiętam, nie wiem, może wy też to macie, szczególnie dzieci, które nas słuchają, gramolenie się, bo przychodził ktoś dorosły, mama, tato, czasami babcia, i gramoliłem się na nich, to znaczy musiałem się umiejscowić i jakoś przytulić i to był dla mnie bardzo ważny moment tego spotkania z książką. A potem była książka, która często szła w kąt i prosiłem, żeby ktoś kontynuował historię już za każdym razem trochę inaczej.
0: No i minęło parę lat i Łukasz Stanek dorósł i stał się również ambasadorem, czyli takim reprezentantem, kimś, kto mówi o czytaniu w akcji Tata też czyta, która cały czas trwa i myślę, że to jest bardzo ważny element tego, żeby tata też czytał.
1: Ja sobie nie wyobrażam, że mógłbym nie czytać Julkowi, mojemu synkowi, a wcześniej mojej córce chrzestnej Hani, bo oni by się upomnieli. Julek się zresztą upominał o tym, że po prostu mam przyjść czytać wieczorem na pewno, a w ciągu dnia też bardzo często. Więc zostanie ambasadorem jest dla mnie bardzo łatwe, bo po prostu opowiadam o tym, co bardzo lubię robić. I nie tylko mój synek to lubi, ale ja też lubię tak się z nim spotykać, bo nigdy nie wiem, gdzie skończymy tę historię.
0: No właśnie, ale ambasadorem swojego syna myślę, że byłeś odkąd się urodził, a teraz pomagasz też innym tatusiom i dzieciom uwierzyć w to, że tata potrafi czytać, dobrze potrafi czytać i potrafi może nawet czytać lepiej niż niejeden lektor, bo będzie potrafił wcielić się w te wszystkie role tak osobowościowo.
1: Dziękuję, że mi wierzysz. Tak, tak jest i muszę powiedzieć, że dobrze czytam i lubię czytać i zmieniamy charaktery, budujemy światy. Tatowie czytają, pewnie tak jak i mamy, rodzice czytają. A przez to też, że znamy te książki, bo wiele razy wracamy do tych samych historii, pewnie wy też, szczególnie dzieci, macie swoją ulubioną książkę, bohaterkę lub ten jeden obrazek, więc wokół tego można budować różne historie. Z każdym wieczorem uczymy się tych historii, bohaterek coraz bardziej i można czasami zaimprowizować, czasami, czyli udawać jakieś nowe zakończenie.

0: zakończenie, nowy rozwój tej książki, dodawać czasami bohatera, czasami Julek nie pozwala mi na to, a czasami budujemy cały świat i musimy stworzyć odpowiednią atmosferę w pokoju, żeby czytać.
1: Czyli to też jest taka improwizacja czasami?
0: No myślę, że tak, że to jest improwizacja, to zaproszenie do spędzenia czasu razem i w zależności od pogody, od nastroju, od tego, czy jesteśmy mniej lub bardziej zmęczeni, a może wręcz przeciwnie, w ogóle nie jesteśmy zmęczeni i książka też pomaga nam trochę spotkać się razem i uspokoić. Więc za każdym razem jakby przychodzimy troszkę inni do tej książki i dzięki temu tworzy się z niej nowy świat. I to też jest po prostu rodzaj naszego spotkania i czasami trwa ono 5 minut, bo jedno z nas zasypia szybko, a czasami trwa 50 minut, bo przynosi mój synek teraz te nowe książki do łóżka.
1: Ja myślę, że nasi słuchacze bardzo dobrze wiedzą, jak czytają ich mamusie i jak czytają ich tatusiowie, ale myślę, że pomiędzy jednymi a drugimi są pewne różnice. Mamy czytają raczej tak jak tekst pokazuje, a tatusiowie, tak jak powiedziałeś, często improwizują i myślę, że to jest właśnie ten koloryt, który sprawia, że warto zachęcać również panów do tego, aby czytali dzieciom.
0: To na pewno warto spróbować i na pewno a na pewno trudność, wiecie, bo jak czyta się tak dużo, a my naprawdę czytamy dużo książek, poza tym, że ja bardzo lubię, ja kocham książki, kocham rysunki, kocham historię, jestem ich ciekawy. To czasami aż na początku było mi trudno wyobrazić sobie, że ktoś może nie czytać jeszcze dzieciom, bo to jest zaproszenie do świetnego spotkania. Więc zachęcam tatusiów, mężczyzn, wujków też do tego, żeby wziąć książkę, przeczytać. Nawet jeżeli na początku wyjdzie to nie tyle, że nieporadnie, ale trzeba będzie się nauczyć, bo wiecie, też trzeba znaleźć swoje miejsce w pokoju, trzeba znaleźć tą historię, która chce się opowiedzieć i której lubimy słuchać i którą lubimy czytać. No a potem można dokładać z każdym wieczorem, tygodniem, miesiącem jakąś nową umiejętność, a być może jakiegoś nowego bohatera.
1: A ja myślę, że już za chwilę po piosence będzie nasz ulubiony element audycji, czyli książkowe polecajki i tym razem Łukasz Stanek pomoże nam wybrać coś, co warto przeczytać na ten letni wieczór. Także posłuchajmy teraz piosenki, a za chwilę może jakieś ołówki albo po prostu dobra pamięć sprawi, że za chwilę uzbroimy się w kolejne dobre tytuły do tego, aby spędzić fajnie wieczór razem z rodzicami.

0: 16 minut po godzinie 19 w Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Kto z nami czyta, a dzisiaj czyta razem z nami również Łukasz Stanek, tata, który też napisał książkę o tym, jak warto czytać dzieciom. Łukaszu, czy ty teraz, kiedy tak sobie wspominasz swoje lata, kiedy byłeś dzieckiem, to wspominasz również te audycje, których słuchałeś jako dziecko?
1: O, ja ich nie wspominam, ja tak, w sensie, że je wspominam, ale wiecie, ja dokładnie pamiętam stół kuchenny, na który trzeba było się wdrapać i wcisnąć guzik, żeby włączyć audycję o godzinie 19 i wtedy były czytane bajki dla dzieci, w ogóle był jakiś teatrzyk radiowy dla małych dzieci, często odgrywany na sceny, czytany przez bądź jedną osobę lub kilka osób, które robiły cały spektakl. I tak sobie teraz myślę, że być może też tam się uczyłem tych wielogłosów i tego, jak zrobić teraz teatrze dla Julka.
0: Czyli to był ten początek, kiedy trochę już nabierałeś takiej i literackich zapałów, i też lektorskich.
1: No teraz, gdy to mówisz, to chyba tak, bo wcześniej jesteś mała, przynoszą ci rodzice jakąś książkę, jakaś malutka, a potem z tym radiem faktycznie zaczyna się coś takiego, że też musisz wejść na stół, włączasz sobie to radio, patrzysz przez okno, więc wszystko zaczyna robić takie kolorowe, pełne i historie też pamiętam były niesamowite.
0: Mm-hmm. No a teraz myślę, że współczesne dzieci mają już bardzo duży wybór, bo mogą zarówno słuchać audycji, jak i czytać książki o tej porze, kiedy już powoli zbliża się wieczór i pora iść spać. Czy twoja biblioteczka i biblioteczka twojego syna również jest pełna po brzegi?
1: A jest pełna po brzegi, nie mieści nam się, więc mamy biblioteczkę podtręczą, znaczy zawsze leżą dwie, trzy książki, zawsze musi leżeć obok nas Julek i Julka, która jest naszą ukochaną książką. To są takie historyjki jedno-dwustronnicowe, dodatkowo jeszcze pisane przez autorkę, która pisze je ze Szwecji, więc dzieci są tam niezłymi gagatkami, urwisami i nie wszystko jest piękne, za lubię szwedzkie książki. No i zawsze jeszcze, albo przynajmniej teraz, jest koło nas lokomotywa Juliana Tuwima. Może też dlatego, że ma tak samo na imię jak Julian, więc tak, musimy bardzo ją robić. No ale lokomotywa daje nam możliwość zabawy rytmem, melodią, odkrywania i tam też się dużo dzieje. No a potem jest coraz

0: szersza biblioteczka.
1: I coraz więcej różnych tytułów do wyboru. Za każdym razem czytacie coś innego, czy powtarzacie niektóre tytuły?
0: Nie, nie, żeby nie było. Codziennie musi być Julek i Julka. Mamy dwie części, jedna ma okładkę żółtą i druga ma niebieską, więc się pytam, która. I to pewnie wy też, dzieci, to wiecie, że to nie jest, że za każdym razem sięgam po nową książkę, tylko jak się coś lubi, to się coś lubi i chce się z tym spotykać w zasadzie codziennie. Czasem jedna książka leci przez 4 miesiące codziennie do znudzenia, ale właśnie nigdy się nie nudzimy. To teraz taka porada dla tatów, którzy zamierzają zacząć czytać, żeby nie stresować się, że macie mało książek, bo jak pracujemy na tą właściwą, to można ją czytać w nieskończoność.
1: A zapytam jeszcze tak już pod koniec naszej rozmowy. Jak sądzisz, co daje dziecku, kiedy czyta mu tata, i co daje tacie, kiedy czyta dziecku?
0: Jak myślałem właśnie o tych moich pierwszych wspomnieniach i właśnie o czytaniu, wiecie, książek, to nie myślałem o tym, że książka, że ktoś czyta, że zdania. Właśnie pierwsze, co sobie wspominałem, wiecie, to wspominałem sobie to moszczenie się, kontakt, ciało, wibracje głosu. Więc ja myślę, że po prostu jest nam wygodnie, ciepło i bezpiecznie, gdy razem musimy się w łóżku, kładziemy się przy sobie, wykonujemy te wszystkie małe rytuały, które zapewniają nas o tym, że jesteśmy, że spotkaliśmy się, że bez względu na to, jak byliśmy w ciągu dnia, to znowu zeszliśmy się razem i te nasze obecności się spotykają. I to bezpieczeństwo i z tego miejsca możemy wyruszać te wszystkie podróże, podróżować, robić cikusy z Julkiem i Julką, dowiadywać się, gdzie dojechała lokomotywa albo gdzie pojechał pan Maliszkiewicz w poszukaniu wieloryba. Ale najważniejszy jest ten port tych dwóch obecności, albo więcej, gdzie po prostu jesteśmy razem i czujemy siebie, czujemy ciepło, życzliwość i z tego miejsca mamy odwagę wyruszyć gdziekolwiek.
1: A czy macie jakieś swoje specjalne takie rytuały, zwyczaje wieczorne, jakiś kubek z kakao, jakiś kocyk, poduszka albo
0: tak,
1: miejsce,
0: mamy,
1: w którym zawsze czytacie?
0: No, zawsze czytamy w łóżeczku mojego synka, to bywa trudne, bo Julek ma niecałe 4 lata, więc jego łóżeczko jest krótsze od mojego. Mamy jedną poduszkę w grochy, którą trzeba położyć, bo tam mogę ja oprzeć moją głowę, Julek opiera się o mnie. Pijemy mleko, jest lampka, guzik jest tak zamocowany, żeby Julek mógł sobie ją włączyć i wyłączyć. No i gdy się już tak umuścimy, włączymy tą lampkę do czytania, Julek bierze swoje mleko, powie mi, którą książkę mam wziąć do ręki. Ja pytam zawsze to, co czytamy, on mi mówi, co czytamy i zaczynamy.
1: No nie wiem, jak nasi słuchacze, ale ja już wyobraziłam sobie tę scenę, także bardzo dziękujemy za zaproszenie do swojego domu i tą chwilę, że mogliśmy się podzielić wspólnie i przeżywać ją razem z wami. No to w takim razie bardzo dziękujemy za to spotkanie. To czytanie odbędzie się, czy już się odbyło dzisiaj?
0: Dopiero się odbędzie, ale też dzisiaj ze względu na jakby to, że przyszedłem do was, zostałem wypożyczony przez synka wam i innym dzieciom, więc dzisiaj czyta mama.
1: O, no to świetnie. W takim razie nikt na tym nie straci. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wspólnie gościć u Łukasza Stanka, który opowiedział o tym jako tata, jak czyta swojemu dziecku Julkowi, synkowi. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo i wszystkim dobranoc i dobrego czytania dzisiaj.
1: No właśnie, na pewno będzie. Bardzo dziękuję. To był Łukasz Stanek, który jest ambasadorem fundacji Tata Też Czyta. Bardzo dziękuję. No a my, drodzy słuchacze, teraz posłuchamy sobie piosenki, tak na dobry wieczór.

20 minut po godzinie 19, a to audycja Kto z nami czyta. I dzisiaj w takich trochę ekologicznych klimatach książkowych się też poruszaliśmy, więc mam dla Was dobrą propozycję na koniec naszego czerwcowego długiego weekendu, czyli 4 czerwca w najbliższą niedzielę mam dla Was niespodziankę. Podwójne zaproszenie do Teatru Gulliver. O godzinie 11 będzie tam grane przedstawienie pod tytułem Brzydkie Kaczątko, czyli doskonała propozycja. Myślę, że tutaj Hans Christian Andersen tą opowieść przedstawi i w Teatrze Gulliverze będziecie mogli ją zobaczyć, jak wygląda na deskach teatru. To jest, myślę, że bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią przyrodę, lubią taki malowniczy świat pełen kolorowych, ciepłych barw i zmieniających się pół roku. No właśnie tutaj Brzydkie Kaczątko w takich pięknych okolicznościach przyrody będzie mogło Wam opowiedzieć swoją historię. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i ci, którzy będą w Warszawie,

w najbliższą niedzielę, albo mogą przyjechać w najbliższą niedzielę, mogą do nas zadzwonić i takie podwójne zaproszenie odebrać. No to zapraszam w takim razie, aby zgłosić się po taki prezent na koniec czerwcówki, czyli długiego weekendu na początku czerwca.

A teraz powoli zbliża się koniec naszej audycji Kto z nami czyta. Bardzo dziękuję już wszystkim słuchaczom, którzy byli dzisiaj z nami. Dziękuję za te różne książkowe polecenia naszych gości. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu na półkach otworzą się jakieś książki, które będziecie chcieli poczytać z mamą, tatą, a może z dziadkami. No a teraz stała część naszej audycji, czyli kolejna opowieść. To będzie tym razem klasyka polskiej literatury dziecięcej o dwóch takich, co ukradli księżyc, autorstwa Kornela Makuszyńskiego.

To historia dwóch niesfornych bliźniaków, Jacka i Placka, którzy są przekonani, że najłatwiej w życiu, nie najłatwiej zdobyć w życiu szczęście. I kiedy dowiadują się, że księżyc jest ze złota, postanawiają go po prostu ukraść. Jak łatwo się domyślić, taki plan może prowadzić tylko do niezwykłych przygód. A już teraz fragment tej opowieści, który pochodzi oczywiście z serwisu wolnelektury.pl. Bardzo dziękuję Wam już za to spotkanie. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Dobrego czwartkowego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa.

Kornel Makuszyński. O dwóch takich, co ukradli księżyc. Rozdział drugi, w którym Jacek i Placek napełniają struchlały świat krzykiem i trwogą. Radość z powodu powiększenia rodziny poczciwego i starego rodu trwała jednakże krótko. Spadła na miasteczko jak ulewny deszcz i równie szybko wyschła. Zawsze cieszono się w Zapiecku, ile razy na świat przyszedł nowy obywatel, gdyż Zapiecek zwiększał się i zyskiwał na potędze. Dotąd

znaleźć radę, bo krzyk wzmagał się i stawał się przeraźliwy. Młodym obywatelom nie podobało się widać w zapiecku, więc darli się w niebo głosy bez rozumnej przyczyny. Nikt w całym miasteczku nie mógł zmrużyć oka. Uradzono więc na prędce, aby burmistrz, który u wszystkich zażywał wielkiej powagi, poszedł do domu szczęśliwych rodziców i prośbą czy groźbą zmusił nowo urodzonych mieszkańców do ciszy i spokoju. Rada jednakże była na nic, gdyż młodzi obywatele nie umieli jeszcze mówić ani nie rozumieli ludzkiej mowy. Dostojny burmistrz mógł więc jedynie narazić swoją godność, gdyby go nie usłuchali. Tymczasem stały się rzeczy tak dziwne, że cały zapiecek osłupiał, bowiem jak daleko sięga pamięć ludzka, nie wydarzyło się tam nic podobnego. Oto pies Łapserdak, najgodniejszy z psów, który spał sobie smacznie i od tygodnia nie otwierał oczu, wiedząc, że nic ciekawego nie zobaczy, pies, który od wielu, wielu lat nie wydawał z siebie głosu, przebudził się nagle i słuchał przez chwilę przeraźliwego wrzasku nowych mieszkańców. Po czym najeżył się i zaczął wyć tak głucho i takim głosem pełnym płaczu, że ludziom włosy stawały na głowach. Na cały zapiecek padł lęk i przerażenie. Niejedno już zdarzyło się w zapiecku za życia Łapserdaka. Ludzie rodzili się i umierali, wybuchł pożar, a raz nawet podczas dżdżystej wiosny wylał strumień. Były to sprawy wielkiej wagi i mrożące krew w żyłach. Łapserdak jednak, jak gdyby wiedział, że wszystko na świecie przemija, nie przerywał nawet swojego snu i trwał w spokojnej i mądrej zadubie. Teraz jednak, jak gdyby stało się największe z nieszczęść, zawył i mimo mądrych perswazji przeklętych ludzi nie chciał się uciszyć. Psy są to stworzenia rozumne i nigdy nie robią niczego bez należytego powodu. Łapserdak zaś był niemal filozofem, bo wiele długich lat przemyślał w wielkim milczeniu. Nie dziw więc, że przerazili się wszyscy. Nic dobrego z tego nie wyniknie, rzekł burmistrz ponuro. To jest zły znak. Łapserdak wie, co robi, mówili ludzie. Nie mieli jeszcze czasu, aby zastanowić się nad niepojętym wzruszeniem mądrego psa, gdy nagle ujrzeli jednego w zapiecku barana, który zdradzał wyraźne objawy obłąkania. Wyrwawszy się ze swej stajenki, cwałował przez całe miasto jak przerażony koń, przeraźliwym bekiem napełniając powietrze. Rzucili się ludzie, aby chwycić za rogi szaleńca i powstrzymać go w nierozumnym pędzie. Baran jednak, choć bardzo stary i pozbawiony sił, strącił wszystkich, wywrócił samego burmistrza i pognał przed siebie. Byłby tak biegł do końca świata z przerażeniem w wyłupiastych oczach, gdyby nie widząc niczego w oślepłym zapamiętaniu, nie wpadł na jedną szeroką kobiecinę. Wedle powszechnej mody w zapiecku miała ona na sobie 7 kiecek, w które się dziki baran tak zaplątał, że legł w bezsile. Wtedy rzuciło się na niego coś 40 chudych mieszkańców i związali go z wielkim wysiłkiem.

Strasznych rzeczy dokazywał również kogut. Piał, choć to nie była pora na pianie, grzebał nogami ziemię, a nie umiejąc latać, kręcił się w kółko w jakimś opętanym tańcu. Ludzie patrzyli z przerażonym zdumieniem, wróżąc sobie z tego wszystkiego najgorsze rzeczy. Ale to był dopiero początek. Narodziny dwóch bliźniaków stały się jakimś przeraźliwym zdarzeniem, gdyż nie tylko ludzie okazywali niepokój, nie tylko poczciwe zwierzęta postradały z niewytłumaczonego strachu swój wielki i sądziwy rozum, ale nawet i sama natura wzięła udział w ogólnym zamieszaniu. Ni stąd, ni zowąd, wśród pogodnej nocy zerwał się wiatr i jak przed niedawnym czasem obłąkany baran, tak teraz wiatr, który spał w łożysku wyschniętego strumienia, porwał się z krzykiem ze snu i zaczął uganiać po zapiecku. W nierozumnym szaleństwie chwycił za włosy cztery biedne drzewa i zaczął je nielitościwie tarmosić, aż zaczęły drżeć ze strachu i płakać rzewnie. Wśród liści słychać było wyraźnie płacz i błaganie o litość. Wtedy wiatr, jakby nie wiedział, co czyni, wypuścił je z kosmatych rąk i zawodząc piskliwie zaczął biegać wśród domów i niecierpliwie odrywał zamknięte okiennice, jakby chcąc zobaczyć, skąd pochodzi ten przeraźliwy krzyk dziecięcy, który go obudził. Zrobił się wrzask i koniec świata. Ludzie krzyczeli, pies wył, skrępowany baran beczał, kogut szalał i tańczył, wiatr gwizdał, drzewa płakały, a na dobitek zwabione tym hałasem przyleciały gdzieś z krańca widnokręgu chmury i myśląc zapewne, że w zapiecku wybuchł pożar, puściły deszcz. Ludzie pochowali się po domach i nie mogąc zmrużyć oka, rozważali, co by to wszystko znaczyło. Kiedy narodzi się królowi syn, wtedy strzelają z armat, ale nawet wtedy psy nie wyją i koguty nie tańczą, a barana mało to zdarzenie obchodzi. Nigdy się natomiast nie zdarzyło, aby z tego drobnego powodu, jak narodziny dwóch synów u biednego człowieka, srożyła się natura. Słusznie więc zatrwożyło się całe miasteczko, bo wszystkie te przeraźliwe zdarzenia oznaczały, że narodziny tych dwóch chłopców zapowiadają smutne rzeczy. Dobre kobiety w zapiecku orzekły, że będą to dwa potwory, albo wyrosną z nich straszliwi zbóje. Tymczasem nasi dwaj obywatele, zupełnie nie zwracając uwagi na to, co się zdarzyło z ich powodu, czynili w dalszym ciągu piekielny wrzask. To też rano, kiedy w pogodny dzień ludzie się stają bardziej odważni i wszyscy mieszkańcy zapiecka udali się w wielkiej pielgrzymce pod dom poczciwych ludzi, aby się dowiedzieć, co się tam tak właściwie dzieje, pies już nie wył, ale czuwał z najeżoną sierścią. Baran stał ogłupiały, nie tknąwszy jedzenia, co oznaczało u niego najwyższą rozpacz. A kogut po całonocnym tańcu leżał bez sił i łypał oczyma. Gromada ludzi z burmistrzem na czele zbliżała się ostrożnie do siedziby noworodków. Pod pułapem tego mizernego domku gnieździły się jaskółki, ale okazało się, że tej nocy uciekły nie wiadomo dokąd. Nikt się temu bynajmniej nie dziwił, bo baran większy od jaskółki, a także chciał uciec z miasteczka. W domku było spokojnie. Pewnie śpią, rzekł szeptem burmistrz. Zachowujcie się cicho, dobrzy ludzie, aby ich nie zbudzić. Wszyscy mieszkańcy stąpali przeto cichutko, a jeden bardzo odważny leciutko poskrobał w drzwi, aby wywołać ojca

zagłośnych dzieci. Po chwili zjawił się on na progu, bardzo blady i z zatroskaną twarzą. – Co się u was dzieje, panie bracie? – zapytał cicho burmistrz. – Źle się dzieje – rzekł ojciec. – Mam wprawdzie dwóch synów, ale nie wiem, co z tego będzie. Mają bardzo donośne głosy. – Tośmy słyszeli – rzekł burmistrz. – Ale dlaczego tak krzyczeli? – Nikt nie uwierzy dlaczego. Ja sam nie mogłem uwierzyć. Tak są do siebie podobni, że własna matka nie może ich odróżnić, więc jednemu przywiązaliśmy do nogi czerwoną wstążeczkę, a drugiemu białemu. Wtedy ten, co dostał białą, rozgniewał się i chciał zerwać bratu czerwoną, bo mu się widać bardzo podobała, a tamten nie chciał oddać. Powstał z tego powodu taki krzyk i rwetes, że nie było innej rady, tylko zdjęliśmy im tasiemki, aby nie było awantury. Matka płacze, bo się boi, że w rodzinie będzie niezgoda. Dziwne rzeczy. A teraz śpią? Wcale nie śpią, tylko jeden patrzy nieustannie na drugiego i uważa, czy ten drugi nie dostał czegoś, czego on nie ma.

A czy ładne chłopaki? Pożal się Boże. Oczy mają bardzo mądre, ale bardzo przystojni nie są. Jeden i drugi ma na twarzy piegi, tak że wyglądają jak nakrapiane jaja. Jeszcze nie skończył mówić, gdy znowu przeraźliwy krzyk rozległ się w domku. Ojciec wbiegł szybko do izdebki, a po chwili wybiegł bardzo zatroskany. – Co im się stało? – pytali ludzie dookoła. – Biją się – rzekł ojciec z rozpaczą. – Biją się? Niemożliwe. Kto chce, niech zobaczy. Jeden chwycił drugiego za nos, a tamten, choć przecie nie ma jeszcze czym, usiłuje mu odgryźć ucho. O nieszczęście, co robić, panie burmistrzu? W imię ojca i syna, zawołał burmistrz. Nikt jeszcze nigdy nie pobił się w naszym sławnym i spokojnym mieście. O co im poszło? Nie wiem, ale matka mówi, że jeden się drugiemu wykrzywił, ale nie wiadomo, który któremu, bo wszystko robią podobnie i równocześnie. O jak krzyczą! Burmistrz zamyślił się głęboko, potem rzekł smutno. A jednak baran miał rację, choć niby głupio wygląda. Marny będzie jego los, kiedy ci dwaj podrosną. Pies też wiedział, czemu tak smutno był, rzekli ludzie. Czy można ich zobaczyć? Zapytał burmistrz. Niech pan burmistrz wejdzie, odpowiedział poczciwy człowiek, ale tylko ostrożnie. Burmistrz, który stawiał nogę w bucie,

Ja na progu zatrzymał się. Dlaczego ostrożnie? Czy ja wiem? Na oko są to niemowlęta, a ponieważ znam ich od wczoraj, więc się boję, czy im przypadkiem nie przyjdzie do głowy, aby obrazić dostojną osobę. Nigdy bym sobie tego nie darował, zacny panie burmistrzu. A cóż oni mogą takiego zrobić? Tego ja nie wiem, odrzekł nieszczęśliwy ojciec. Ale to nie są zwyczajne dzieci. Zwyczajne czy niezwyczajne, ale ja jestem burmistrzem i urzędową osobą. Proszę im to powiedzieć. Jakże ja im to powiem, kiedy nie rozumieją? Wszystko jedno. Jeżeli potrafią się czubić, to już oni zrozumieją. Stało się w istocie coś niesłychanego. Setki ludzi było przy tym i mogą zaświadczyć. Ojciec zwrócił się tam, skąd słychać było nieustanny wrzask i zawołał głośno. Hej dzieci, uciszcie się, bo pan burmistrz idzie. W tej chwili, jak na komendę, chłopaki przerwały krzyk i ucichły. Ludzie się zdumieli, pomyślawszy, że ich burmistrz jest tak wspaniałą i dostojną osobą, iż nawet nierozumne, choć złośliwe stworzenia potrafią uszanować jego godność. Wszedł on do izby bardzo chmurny, powitał biedną matkę obu zabijaków, po czym skierował na nich groźny wzrok. Patrzył na nich długo, ujrzawszy dwóch maleńkich urwipołciów z jarzącymi oczyma, straszliwie piegowatych i okropnie brzydkich. Powoli jednak zaczął się mienić na dostojnej twarzy i czerwienić z wielkiego gniewu. Dumny był w pierwszej chwili, że jego osoba przeraziła tych nieznośnych chłopaków. Ujrzał w tej chwili, że był to z ich strony niegodny podstęp. Leżąc na poduszkach, przekrzywili śmieszne głowy, a jeden trącał drugiego, jakby mu chciał zwrócić na coś uwagę. Nagle najwyraźniej zaczęli się śmiać, skierowawszy spojrzenie na nogi burmistrza, z której jedna była odziana we wspaniały but, a druga owinięta w stary worek. Obaj podnieśli górę nogi na wznak wszelkiej radości i trząśli nimi z nadmiernej uciechy. Burmistrz, ujrzawszy, że te straszne dzieci się z niego natrząsają, wybiegł czerwony z gniewu i wołał – to są małe diabły, a nie dzieci. Kiedy opowiedział o wszystkim zebranym mieszkańcom Zapiecka, ludzie zaczęli załamywać ręce. – Boże – mówili – co z tego wyrośnie? – A co robi ich matka? – pytały zatrwożone kobiety. – Płacze – rzekł burmistrz smutno. – Matka zawsze płacze, kiedy ma takie dzieci. Oj, będzie ona miała z nimi ciężki los. Wszyscy zaczęli bardzo wzdychać, pomyślawszy, ile utrapień mają matki, jeśli dzieci są złe i nieznośne. Na całe miasteczko padł z tego powodu wielki smutek, bo wszyscy ludzie byli tu dobrzy i łagodni, a dotąd jeszcze nikt nie śmiał się z tego ogromnego nieszczęścia, które spotkało burmistrza, gdyż nie mógł zdobyć buta na lewą nogę. Litując się przeto nad rodzicami tych dziwnych chłopaków, zwołano wielką radę i uradzono, aby ich ochrzcić jak najprędzej. Cały tydzień minął, zanim się to mogło stać. Przez ten cały czas miasteczko jednak było w ciągłym niepokoju, gdyż wciąż się w nim rozlegał nieludzki wrzask –

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?

0: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
1: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
0: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
0: Posłuchamy też opowieści.
1: Usłyszymy dawne melodie.
0: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
4: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
0: Jolanta Kossakowska,
1: Monika Gigier,
0: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja.
6: Są sny wielkie, jak planety.
7: Są i małe, jak omlety.
6: Są też długie, jak bagietki.
7: Są i krótkie, jak skarpetki.
6: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
8: Drogie słuchaczki,
9: drodzy słuchacze,
8: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
9: Ukrainy pomiędzy?
8: Pomiędzy jawą
9: a snem.
8: Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili teraz.
9: Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. W muzykę, która nas otacza. Muzykę lasu.
8: Starego lasu. Prastarych drzew. Co to niejedno widziały, niejedno słyszały, niejednego były świadkiem. Wsłuchajcie się w muzykę delikatnego wiatru, który szumi między liśćmi, dzieląc się z nimi swoimi wietrznymi opowieściami z dalekich krain. Wsłuchajcie się w śpiew ptaków wiosennych, czerwcowych. Niech muzyka miejsca stanie się dla was jak kołderka, którą można się przykryć. Niech śpiew ptaków stanie się dla was podusią, na którą można swą główkę zmęczoną położyć. Bądźcie w tym miejscu. Słuchajcie tego miejsca. Ono ma tyle wam do opowiedzenia. W każdym z tych drzew drzemie jakaś tajemnica. W każdym z tych śpiewów jakaś historia jest opowiadana. I tak od zawsze, po wsze czasy.
9: A teraz razem z nami przenieście się tam, gdzie ostatnio historia nasza się skończyła. Pamiętacie? Wciąż jesteśmy w trakcie poszukiwań cebulki pięknego kwiatu, cebulki czosnku ozdobnego. Jedną cebulkę już mamy.

0: przyszedł czas, aby połączyła się ze swą miłością, ze swą ukochaną. Chodźmy ścieżką. Leśną ścieżką, która prowadzi nas wprost do wielkiego drzewa. Tak wielkiego i tak starego, że korzenie jego wyrastają z ziemi, tworząc wielkie ramiona. Przejdźmy przez te ramiona. Ach, jesteśmy już pod nimi. Tutaj trawy, przez które również się przedzieramy.
1: Kiedy podniesiecie swoje głowy ku górze, kiedy skierujecie swoje spojrzenia ku niebu, całe niebo nie jest tak łatwo dostrzegalne, ponieważ zasłonięte jest przez sufit liści, gałęzi. Jednak blask słońca nie daje za wygraną i przedziera się między nimi, aby zdrzemnąć się chwilę na chłodnej ziemi, na chłodnym, wilgotnym runie leśnym.
0: Na mchu, pod kamieniem, tam, gdzie znajdzie odrobinę wytchnienia. Wow.
1: Już doszliśmy. Jesteśmy. Stoimy przed tym wejściem do wnętrza drzewa.
0: Cóż może czekać na nas w środku? Czy sieć korytarzy? Te ptaszki, które dookoła śpiewają, wydają się opowiadać nam swoją historię, tak jakby wiedziały, co nas w środku tego drzewa spotka. Ale my musimy sami to sprawdzić. Ruszajcie z nami.
1: Wszystko usłane jest starymi liśćmi. Liśćmi z zeszłych lat. Stąpamy po nich. Wnętrze drzewa jest nimi usiane.
0: To w sumie zrozumiałe. W końcu liście te z tego drzewa pochodzą. Wiatr musiał przygarnąć je. Wiatr musiał je zmieść do wnętrza drzewa. Być może drzewo samo o to prosiło. Dajcie mi moich liści. Dajcie. Niech powrócą tam, skąd wyszły. Do mnie, do wnętrza drzewa.
1: Nie jest tu ciemno. Nie, przeciwnie. Żyją tu małe stworzenia, małe owady, świetliki. Spójrzcie. Całe wnętrze drzewa jest nimi oświetlone, jakby małe żaróweczki, które latają. Ale których blask nie przypomina tych żarówek, które świecą w waszych pokojach. Nie. Ten blask przypomina blask gwiazd. Tak jakby we wnętrzu drzewa gwiazdki latały i swoją gwiezdną mocą wszystko oświetlały.
0: Wow! Ile tu miejsca? Jaka to wielka przestrzeń. Myślałam, że to będzie malutkie, ciasne pomieszczenie w takim drzewie, a tutaj jakby nowy świat. Zupełnie nowy. Obracam się. Idę w jedną stronę i końca nie mogę ujrzeć. Obracam się. Idę w drugą stronę. Końca również ujrzeć nie mogę. Zatem ruszajmy przed siebie. Najważniejsze, że nie idziemy w ciemności. Najważniejsze, że drogę oświetlają nam niezwykłe gwiezdne świetliki, które we wnętrzu drzewa

0: bezpieczną przystań swą znalazły. Chodźmy. Idźmy przed siebie.
1: To, co jest niezwykłe, to to, że również jest tu wiatr. Zupełnie inny od tego wiatru, który wieje na zewnątrz. Ten wiatr w środku jest jakiś,
0: taki bym powiedziała, nieśmiały. Taki wiatr, co to chciał chwilę odpocząć i wleciał do wnętrza drzewa i trochę udaje, że go tu nie ma, ale jednak przy nas jest.
1: Być może wnętrze tego drzewa jest bezpieczną przystanią nie tylko dla świetlików gwiezdnych, ale również dla zmęczonego wiatru. Co jeszcze? Któż jeszcze we wnętrzu tego starego drzewa mieszka?

Kolejny raz witam wszystkich i kolejny raz zapraszam w bajkową podróż, możliwą jedynie, gdy otwieram moją niewiarygodną księgę bajkowych opowieści. I tym otwierającym jestem oczywiście ja, Smok Adaś. A bajka, którą chciałbym dzisiaj odwiedzić, to kolejny przykład talentu rosyjskich bajkopisarzy. No tak, bo kto inny mógłby wymyślić historię o chłopcu, który ryby łapał wiadrem i jeździł na piecu. Tak, tak, na piecu, ale od początku. Dawno, dawno temu, jak opisuje księga. Jak dawno, tego sam nie wiem, bo w mojej bajkowej księdze żadnych dat nie uświadczysz. Więc dawno, dawno temu pewien staruszek miał trzech synów. Dwóch z nich było pracowitych i zaradnych, trzeci, no, niekoniecznie. Chował się przed pracą i obowiązkami w szczelinie między ścianą a piecem, gdzie z reguły ucinał sobie całkiem długie drzemki, bo od pieca ciepło biło i oczy same się zamykały. Uważano go zatem za leniucha i darmozjada. Któregoś dnia, gdy tak sobie smacznie pochrapywał, zbudził go ojciec i rzecze do niego te słowa. By w końcu wziął się za siebie, pomógł w gospodarstwie, tak jak to czynią jego dwaj starsi bracia i przynajmniej wody do domu naniósł. Bo wiadra od rana stoją puste, a pora gotowania obiadu zbliża się nieuchronnie. Misza, bo tak chłopca nazywano, rad nie rad ojca słuchać musiał i niechętnie zwlókł się z posłania, jakie sobie urządził w przytulnym i ciepłym miejscu przy piecu. Potem włożył na siebie kożuch i ciepłą czapkę, bo był akurat sam środek zimy, i poszedł w stronę pobliskiej rzeki. Zanim przejdę do dalszej części opowieści, chciałbym, byście wiedzieli, że przeczytałem ją już od początku do końca. Akurat ta historia spisana na kartach mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści posiadała wszystkie strony. Żadna nie była wyrwana ani poplamiona. Nie musiałem pomagać jej bohaterom, tak jak czyniłem to w wypadku innych bajek w mojej księdze zapisanych, bo historia o miszce toczyła się płynnie i bez przeszkód. Ale dzisiaj do opowieści tej jeszcze raz chciałbym wrócić, bo tego, co przeżywa w niej miszka, sam chciałbym doświadczyć. Zanim przekręcę klucz magicznej pozytywki, muszę pozytywkę tę o coś jeszcze poprosić. Chcę poprosić ją, by nie tylko przeniosła mnie do świata miszki, ale by zamieniła mnie w coś małego. Na przykład w mysz. O tak, w mysz. Schowam się w którejś z jego kieszeni i mam nadzieję, że przeżyję to, co w bajce, której tytuł brzmi Na szczupaka polecenie, przeżywa jej główny bohater. A jakie to przygody? Ho, ho, ho!

Jestem. A z tą myszą to nie był najlepszy pomysł, mówię wam. Miszka to bardzo radosny chłopak. Ciągle się śmiał. A gdy się śmiał, to z tej radości oklepywał swoje ciało rękoma. Czasami te oklepujące ciało ręce trafiały w kieszenie, dlatego często musiałem uciekać z jednej do drugiej. No, przyznam się szczerze, nie było to miłe. I nieraz czułem, że znajduję się w niebezpieczeństwie. Ale mimo wszystko warto było zobaczyć na własne oczy te cuda i dziwy, jakie Miszce się w bajce przytrafiały. No bo zacznijmy od samego początku. Wysłany przez ojca po wodę, Miszka z wiadrami trafił nad rzekę. Rzeka była skuta lodem, więc najpierw Miszka musiał wyrąbać w tej rzece przerębel. Gdyby był obowiązkowym i pracowitym chłopcem, bez zastanowienia po wyrąbaniu przerębla zaczerpnąłby wiadrami wodę z przerębla i wrócił dziarskim krokiem do domu. Ale on zaczął się przeręblowi przypatrywać. Nawet nad nim się chwilę zadumał. I pewnie to zadumanie sprawiło, że jedna z ryb, a był nią, jak się później okazało, wyjątkowy szczupak, kierowany zwykłą ciekawością, postanowił się gapiącemu w wodę Miszce przyjrzeć. Gdy Miszka go zobaczył, niewiele myśląc, zaczerpnął wiadrem wodę wraz ze szczupakiem. Ten wił się zaciekle, próbował wydostać z niewoli, a gdy już wszystkie możliwe sposoby na uwolnienie się zawiodły, rzekł do Miszki ludzkim głosem. Miszka, Miszeńka, wypuść mnie, a odwdzięczę ci się stukrotnie. Zrobię wszystko, o czym tylko zamarzysz. Może kto inny nie dałby wiary w słowa szczupaka. Ale Miszka szybko zdał sobie sprawę z tego, że niezwykłą złapał rybę, bo ryby przecież ludzkim głosem nie gadają. I szczupaka wypuścił. Gdy szczupak znalazł się z powrotem na wolności, wystawił swój łeb nad lustro wody, grzecznie podziękował i poprosił Miszkę, by ten zapamiętał następujące słowa. A brzmiały one tak. Na rozkaz szczupaka, moja wola taka. Gdy je wypowiesz, Miszka, powiedział szczupak, dodając do zaklęcia to, co chciałbyś, aby się wydarzyło, twój rozkaz zostanie spełniony. Wierzcie mi lub nie, widziałem na własne oczy, a raczej na oczy myszy, którą byłem, że po słowach Miszki, na rozkaz szczupaka moja wola taka, biegnijcie wiadra prosto do domu, wiadra dostały nóg i do domu pobiegły same. Mało tego, same sobie drzwi otworzyły i do domu wlazły, a za nimi Miszka na oczach zdziwionych domowników i nawet nie zamierzając wyjaśniać całej sytuacji, zaległ na swoim legowisku przy piecu. W dniach następnych korzystał jeszcze ze szczupaczego zaklęcia wielokrotnie. A to sama siekiera drwa narąbała, a to bała łajka sama grać zaczęła. O tych cudach w końcu dowiedział się sam car i posłał po Miszkę swojego oficera. Ten stanął przed chłopcem, który jak zwykle leżał w cieple przy piecu i powiada do niego te słowa. Chodź ze mną tu zaraz, car cię wzywa. Na co Miszka odpowiada, że nie chce mu się. Jak ze mną pójdziesz, car sprawi ci czerwony kaftan. Miszka dalej kręci głową, że ani myśli legowisko opuszczać, ale oficer dalej swoje. Misza, u cara będziesz tylko jadł i pił. Kiedy mi się nie chce złazić z pieca? Nie tylko czerwoną kapotę dostaniesz, Misza, ale baranią czapę i futrzane buty. No dobrze, pojadę do cara, zgodził się w końcu nasz bohater. Ale ty jedź naprzód, a ja pojadę za tobą. Gdy oficer ze swoim orszakiem wyruszył, nie przejechał mili, gdy zaczął go wyprzedzać przedziwny pojazd. Ni to karoca, ni to koleska. Zrozumiał w końcu oficer, co to takiego, gdy pojazd ów zrównał się z jego orszakiem. To Miszka jechał na piecu. Gdy dojechał do stolicy,

Miszka stanął przed samym carem. Ten chciał jak najszybciej się dowiedzieć, jak prosty chłopak takie cuda czynić potrafi. Bo o tych czarach miszkowych opowiadali ludzie już w całej carskiej krainie. Zaczął więc car dopytywać się Miszki, kto go takich cudów nauczył robić, ale Miszka nie zamierzał zdradzać mu sekretu. Wtem do sali tronowej, w której rozmawiali, weszła córka cara, piękna Lena. Miszce serce zamarło. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. A żeby tego było mało, wypowiedział pod nosem parę słów, które od tej chwili zmieniły życie carewny. Na rozkaz szczupaka, moja wola taka, niech Lena carewna mnie pokocha. Jak myślicie, co było potem? Car szalał ze złości, bo nie chciał wydać córki za prostego chłopaka. Ale gdy mu Misza wybudował nowy pałac, a skarbiec zapełnił po brzegi złotem, przyjął go na zięcia i małżeństwo pobłogosławił. Lena naprawdę zakochana była w Miszy po uszy. Na weselnej uczcie ja byłem, ale bardzo się smuciłem, bo jako mysz nie dałem rady skosztować wszystkich potraw, chociaż przyznać muszę. Sery, których ponagryzałem się do woli, były wyśmienite. I to chyba one sprawiły, że jakoś teraz dziwnie sen mnie morzy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom N97. Zaprasza Karina Terconi.
1: N97. To informacja, której nie chce przeczytać w swojej karcie medycznej żadna pacjentka, która chciałaby zostać mamą. N97 to medyczne oznaczenie niepłodności kobiecej. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność jest chorobą cywilizacyjną i dotyczy już co szóstej pary na świecie. Problem z zajściem w ciążę, niepłodność, in vitro to tematy, które często są przyczyną wstydu, niskiej samooceny, są tematami tabu. Tajemnicą ukrywaną nawet przed najbliższymi. Ja też wiem, jak to jest marzyć o tym, by kiedyś usłyszeć słowo mama. Właśnie dlatego tworzę przestrzeń intymnych rozmów na temat niepłodności. Szczere rozmowy z kobietami, które były i są w staraniach. Usłyszycie historie z happy endem, ale też te, które zbudowane są z nieudanych prób, bo mam wrażenie, że mimo, że tak często się o nich nie mówi, to jest ich więcej. Tu znajdziesz merytoryczne wypowiedzi ekspertów, wzruszające doświadczenia i rady, które pomogą przetrwać najtrudniejsze momenty. Dzisiaj ze mną w studiu dr Jarosław Niemoczyński, dyrektor medyczny Kliniki Bocian w Warszawie, specjalista, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dzisiaj porozmawiamy o tak zwanej higienie życia w kontekście płodności czy też niepłodności. Ja gdy przypominam sobie ten moment, kiedy weszłam w proces leczenia, to pracowałam w radiu 3 razy w tygodniu na nocki. Prowadziłam audycję od 23 do 4 rano. No i później jechałam do domu, trochę się przespałam i od 10 znowu wpadałam w rytm pracy. I pamiętam, że jedna z pierwszych rad mojego lekarza była taka, żebym z tego zrezygnowała i uregulowała ten rytm dobowy.

0: I od tego chciałam zacząć. Czy ten rytm dobowy rzeczywiście u wszystkich ma znaczenie i czy na co ma negatywny wpływ?
1: Na pewno to, co robimy w dzisiejszych czasach, jest trochę dziwne, prawda? Bo pracujemy tak jak pani. Kobiety zwykle tak nie pracowały w nocy, tylko noc spędzały na wypoczynek. Natomiast no, te czasy przyniosły zupełnie duże, no, ogromne zmiany w naszym życiu. I czy to może mieć jakikolwiek wpływ? No, trzeba po prostu żyć pełnią życia. Ja swoim pacjentkom przede wszystkim mówię, żeby starali się normalnie żyć. I gdyby pani rozmawiała ze mną, no to nie ośmieliłbym się pani powiedzieć, że ma pani uregulować swoje życie, bo to jest pani życie, to jest pani wybór. Tak pani wybrała, tak pani chce żyć. I teraz regulowanie życia miałoby oznaczać, że my robimy jakieś ogromne przedsięwzięcie, prawda? Pani zmienia na ten moment swoje życie, nie wiem, co znaczy, że co, będzie pani grzeczna, będzie pani o 19-20 chodziła spać, budziła się rano i to ma pani zwiększyć jakieś szanse na zachodzenie w ciąży? Myślę, że nie, myślę, że to nie tędy droga jest mimo wszystko. Trzeba się po prostu dostosować do tego, jak żyjemy. Nie da się inaczej. Gdyby pani robiła coś bardzo dziwnego, na przykład, nie wiem, gdyby pani pracowała przy produktach chemicznych, przy jakichś oparach, przy bardzo wysokiej temperaturze, w sytuacjach jakichś takich bardzo awaryjnych, gdzie się coś może pani wydarzyć, no to pewno tak. Powiedziałbym, że proszę uważać na siebie, no bo może pani być w ciąży przecież w zasadzie w każdym momencie, nie wiedząc o tym, że pani jest w ciąży, prawda? Ale tak normalnie. Nie wiem, no należy po prostu żyć. Niczego takiego pani nie robiła, co bym zakwalifikował jako utrudnienie zachodzenia w ciążę.
0: Moim zdaniem najtrudniejsze są rady dotyczące tego, żeby się nie stresować, bo wtedy człowiek siedzi w domu jeszcze bardziej się stresuje.
1: Nie, to tak jak w każdej sytuacji kryzysowej, jak komuś powiemy, no nie denerwuj się, nie stresuj się, no to wiadomo, że to nie jest żadna rada. No jak się pani stresuje, widzi pani przed sobą słonia, to jak pani nawet zamknie oczy, ten słoń będzie. Jeśli pani ma jakiś duży problem, no to samo to, że się po prostu mamy tym nie przejmować, nic kompletnie nie zmieni.
0: No dobrze, no to przejdźmy do tych czynników, które mogą mieć wpływ na płodność. To może na początek używki.
1: Z używkami, bo zakładam, że chcemy sobie powiedzieć o tym, jaka jest różnica kiedyś, jak się to w tą ciążę zachodziło, jak teraz. No teraz używki są niesamowicie popularne, wszyscy z nich korzystają. Każdemu się wydaje, że te używki mają pod kontrolą, że jeśli nawet używają tych używek, to używają z głową. Rzadko kto powie o sobie, że nie wiem, za dużo pali, za dużo pije alkoholu, albo może, nie wiem, palił marihuanę jakiś czas, a jeżeli nawet tak robi, to szuka w internecie sobie takiego wyjaśnienia, że to, co on robi i w tym zakresie, którym on robi, to nie jest groźne. Oczywiście wszystko jest groźne. Trzeba zachować w życiu równowagę. I tu nawet nie chodzi o to, że my się staramy o dziecko, bo jak ja pani słyszę, że ktoś właśnie siada przede mną i mówi, to ja teraz chcę zachodzić w ciążę. I co teraz co? Mamy zrobić plan zachodzenia w tą ciążę?
0: No tak.
1: No to się nie da zrobić planu. Trzeba normalnie żyć, cieszyć się życiem. Proszę pamiętać, że przychodzą ludzie nie starzy, to nie są emeryci. To są ludzie w kwiecie wieku, tacy, którzy chcą żyć pełnią życia. To dziecko ma być jakimś takim ukoronowaniem ich związku, ich marzeń. I są akurat w okresie takim, kiedy się pali papierosy, pije alkohol, czy nawet jakieś środki pobudzające używa. Czy to jest dobre? Oczywiście, że to nie jest dobre, bo to nie jest dobre niezależnie od tego, czy chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy mieć dzieci. To jeśli palimy papierosy, to musimy wiedzieć, że to jest bardzo, ale to bardzo szkodliwe. Wydawałoby się, że picie alkoholu, no takie zrozsądne, kieliszek wina, słabego, to jest okej. Nie, to nie jest okej tak samo. Alkohol jest, no, można go potraktować jak narkotyk. On każdego z nas uzależnia, nieważne w jakiej ilości pijemy. Jeżeli pijemy regularnie, nawet małe dawki, to jesteśmy uzależnieni i musimy zdawać sobie sprawę, że to jest dla nas szkodliwe. Przychodzą mężczyźni, którzy mówią, że oni marihuanę palą, ale oni wyczytali, że ta marihuana na przykład nie wpływa na płodność. No jeśli się przyjrzymy badaniom, to może rzeczywiście w takim podstawowym badaniu nasienia po roku, dwóch, trzech latach palenia marihuany nie ma jakichś większych problemów z ilością plemników, ale z jaką?

0: wartością są ogromne. Nie wiem, co jeszcze moglibyśmy zaliczyć do używek, chyba że oddzielnie potraktujemy, nie wiem, jako używkę bardzo ostre treningi. Bo to też jest używka, to też jest jakiś model spędzania czasu, rozładowywania emocji. Można go rozładować alkoholem, narkotykiem, ale można tak samo na przykład biegać. I tu się też nie można zapędzać. Oczywiście to jest taki, w cudzysłowie, bardzo modny narkotyk i wydaje się, że to jest wszystko prozdrowotne. Ale proszę pamiętać, że znów, tak samo jak z tymi używkami, o których wspomniałem wcześniej, to jest tak, że jeśli przesadzimy, jeśli na przykład nasz organizm nie jest stworzony do długich biegów, a my będziemy biegać, to te biegi nas mogą, rzeczywiście nie powiem zniszczyć, ale one mogą nam zrujnować zdrowie. Tak się wydaje, że jak ktoś biega, nie wiem, ultramaratony, to jest zdrowszy niż ja i pani, bo my nie biegamy tych ultramaratonów. Ale ostatnie badania pokazały, że tacy mężczyźni mają o wiele gorsze nasienie. Okazało się, że tacy ludzie mają o wiele częściej dochodzi do urazów mózgu. Nie dlatego, że się przewrócili, tylko ten ogromny wysiłek fizyczny, który oni wkładają. I tutaj wracam znów do tego, że we wszystkim oczywiście aktywność fizyczna bardzo fajnie, że ona jest, ale nie każdy nadaje się do każdej aktywności fizycznej i trzeba to traktować jako rekreację, nie jako sport wyczynowy, bo sport wyczynowy też wcale nie jest zdrowy. Do tej całej aktywności fizycznej, pamiętajmy, to może być oddzielny w ogóle temat naszej rozmowy nawet. To są te suplementy, które my bierzemy. W ogóle suplementy to jest w ogóle cały dział taki, o którym warto porozmawiać. Natomiast jak już mówimy o sporcie, to jeszcze tylko dodam o sporcie takim według mnie bardzo patologicznym w przypadku mężczyzn. Czyli ta budowa, dbanie o własną muskulaturę.
1: No właśnie jeszcze o sterydy chciałam zapytać, bo to też się pojawia.
0: To ja bym to zaraz na tej samej liście umieścił, gdzie jest alkohol, narkotyki i inne rzeczy. Zaczynałem swoją pracę jako lekarz leczący niepłodność 40 lat temu. I muszę pani powiedzieć, że nie zdarzali się pacjenci, którzy byliby poddawani terapii testosteronowej, na przykład z powodu osłabienia, niechęci do pracy, zmęczenia i tak dalej. Nikomu jakoś nie wpadało do głowy, że jeżeli jestem zmęczony chronicznie, to powinienem iść do endokrynologa, a ten endokrynolog od razu ciach, mężczyźnie przepisze testosteron. A dzisiaj coraz częściej słyszę, że panie doktorze, ale ja biorę testosteron. Dlaczego? A, bo taki jestem trochę zmęczony, poszedłem do endokrynologa i przepisał mi testosteron. Cóż ten testosteron robi? Hamuje nam przysadkę, hamuje nam produkcję plemników w jądrach i mężczyzna jest przynajmniej okresowo bezpłodny. Bezpłodny. Nie niepłodny, tylko bezpłodny, czyli kompletnie nie ma plemników. To samo dotyczy brania testosteronu przez mężczyzn, którzy chcą właśnie zbudować swoją muskulaturę. Ci nie chodzą do endokrynologa. Ci mają w internecie oddzielny, że tak powiem, staw lekarzy, para lekarzy może, którzy nie wiem w jakim nawet nie próbuję się domyśleć, w jaki sposób zdobywają testosteron. Przepisują te dawki testosteronu, blokują przysadkę tym mężczyznom, hamując zupełnie produkcję plemników. No i taki mężczyzna, to już jest, wie pani, charakterystyczne, jak wchodzi facet zbudowany jak kulturysta, to od razu wiadomo, że najprawdopodobniej guzik z tej całej terapii będzie, przynajmniej przez najbliższy rok. Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jaką sobie potworną krzywdę robią. Na szczęście. Jest to problem przejściowy, bo jeszcze można ich odblokować. I oni też radośnie od razu mówią, to proszę mnie odblokować. To nie jest takie hop-siup, odblokujemy pana. Zwykle muszą się udać do tego samego lekarza, który albo para lekarza, który przepisał, spróbować odblokować sobie te jądra, poczekać może pół roku, może rok, a tu jest czas. Czas to jest w ogóle też następny temat do rozmowy w niepłodności, który wymaga tego, żeby ten mężczyzna wrócił do normalnego stanu. Ale co to znaczy, jak pani mnie spytała, co to jest normalny stan? Przecież taki mężczyzna, który stosuje testosteron, to on nie robił sobie badania zwykle nasienia przed wzięciem testosteronu. On sobie w ogóle głowy nie zawracał. On może współżyć, on jest dobrze zbudowany, on jest przystojny, on się podoba kobietom, w związku z tym on jest płodny. A przecież jeżeli chcemy, żeby ktoś wrócił do jakiegoś stanu normy, to musimy wiedzieć, co jest u niego normą, bo jeśli on się urodził, mając 2-3 plemniki w polu widzenia pod mikroskopem,

0: no to jego stan normy to są 2-3 plemniki. I nie wiemy wtedy po odblokowaniu, czy myśmy mu uszkodzili tym testosteronem te jądra, czy on może rzeczywiście miał takie uszkodzone jądra wcześniej, albo po prostu taki się urodził. To jest ogromny problem.
1: Mhm. A przejdźmy teraz do diety. Jest wiele stron, wielu dietetyków, którzy twierdzą, że potrafią stworzyć taką dietę płodności, nazwijmy to. Czy rzeczywiście rodzaj, sposób odżywiania ma wpływ na płodność?
0: Tutaj znów wracamy. Tak czuję, że pani mnie pyta o to cały czas przedsięwzięcie, prawda? Że cały czas się odżywiamy normalnie, według nas, prawda? Niby zdrowo, ale teraz chcemy mieć dzidziusia, więc będziemy się specjalnie odżywiali. I ja nie wiem, czemu to ma służyć. Czy ci dietetycy, którzy twierdzą, że oni poprawią i to ta dieta będzie prozdrowotna, myślę, że głównym celem ich pracy jest to, żeby albo zaistnieć w internecie, no bo albo sprzedać jakiś produkt, jakiś suplement, albo żeby oglądalność czy słyszalność się zwiększyła. Nie ma jakiejś idealnej diety. Znów wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Jeśli żyjemy normalnie, odżywiamy się normalnie. Normalnie dla niektórych to może być
1: fast food.
0: Prawda? No, fast food na przykład dzień w dzień to jest normalnie. Ale umówmy się, że to nie jest norma. Fast food nie jest normą i w ogóle nie traktujmy go jako normalnego odżywiania. Normalni ludzie jedzą w sposób normalny. Ta dieta jest zbilansowana, nie jesteśmy otyli, nic się takiego z nami nie dzieje. Nie musimy żadnej diety stosować specjalnej. Mimo tego słyszałem, nie wiem, że trzeba jeść banany, że nie można pić jakiegoś soku.
1: Ananasy
0: trzeba jeść. No dobrze, ale powiem szczerze, że kiedyś się zainteresowałem bananami, bo nie wiem, co jest z ananasami, przyznam się szczerze, ale z bananami tak. Nie znalazłem nigdzie żadnego artykułu na temat artykułu, no bo nie mówimy o tym, co kto w internecie publikuje, tylko artykułu
1: mówimy
0: żadnego.
1: O artykule naukowym.
0: Naukowym, zweryfikowanym, bo to też jeszcze jest dzisiaj. Dzisiaj wszystko można opublikować nawet na jednym przypadku albo na przypadku sąsiadki, koleżanki i tak dalej. W związku z tym nie ma czegoś takiego, że musi być jakaś dieta zbilansowana. Poza tym jak narzucić dietę młodemu, zdrowemu człowiekowi, który jak odkurzacz, jak tylko zje coś zielonego, to on wciągnie wszystko, co z tego zielonego jest dla niego korzystnego. Jeżeli powinien jeść trochę mięsa, no to je to mięso i nie można mu tego zabronić. Jeżeli się normalnie odżywia, nie wiem jak jeszcze mam opisać słowo normalnie, bo to jest chyba bardzo trudne.
1: No pewnie to, takie główne zalecenia WHO, Instytutu Żywności i Żywienia, zbilansowana dieta.
0: Zdecydowanie tak, jest ta przecież ta piramidka, czego powinniśmy jeść, co powinniśmy unikać, niczego naprawdę więcej nie trzeba.
1: Mhm. Ale panie doktorze, ja tutaj przeprowadziłam już, myślę, że z kilkadziesiąt rozmów, bardzo często z mamami, parami, które są po leczeniu, w trakcie, z sukcesem, bez. I bardzo trudno, ja w ogóle chyba nie znam osoby, która by nie wpadła w taki wir przy leczeniu niepłodności właśnie w stylu projekt, że dobra, to teraz się super odżywiamy, suplementy, wysypiamy się, unikamy stresu na tyle, na ile to jest możliwe. Wszystko jest sfokusowane na ten jeden cel. Myślę, że to dodatkowo stresuje.
0: Zdecydowanie stresuje. Więc dlatego ja jestem przeciwnikiem od tego momentu, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę, od jakiegoś takiego stygmatyzowania naszych czynności życiowych, które powinniśmy, nie wiem, zmienić, bo one są złe. Zdaję sobie sprawę, że stres jest ogromny. Stres jest ogromny dlatego, że rzeczywiście jest jakieś przedsięwzięcie, bo podjęliśmy decyzję, że coś chcemy zrobić. W dzisiejszych czasach, jak podejmiemy decyzję, to szukamy jakiegoś rozwiązania, jak to zrealizować. I pierwsza rzecz, no to jest internet, który nam podpowiada, co należałoby zrobić, ale tak on nam podpowiada, jakby myśmy byli, nie wiem, dziećmi, jakimś nieukształtowanym osobnikiem, który nie wie, jak należy żyć i ten internet musi mu powiedzieć, w jaki sposób ma to wszystko robić. W związku z tym, jeżeli ktoś chce sobie nakładać na głowę taki ciężar, no to nie jestem w stanie z tym, tego zwalczyć i w zasadzie powiem szczerze, że wizyty u mnie najwięcej czasu pochłania ten moment, o którym ja teraz z panią rozmawiam. Żeby ci ludzie wyszli normalni. Wie pani, to twarz się człowieka zmienia, jak pacjent przychodzi taki zestresowany, bo on przychodzi z ogromnym problemem, on przychodzi z ogromnym ciężarem, on już wszystko zrobił, on już wszystko wyczytał, on już wszystko wie i jest tak sparaliżowany, że nawet rozmawiać ze mną nie może, bo nie pamięta,

0: różnych rzeczy. Natomiast jak zaczniemy rozmawiać o tym, że to jest wszystko normalne, co ci ludzie robią, że niczego złego nie robią, normalnie się zachowują, nie ma tam żadnego błędu, to jakby ten ciężar zostawiali u mnie w gabinecie, tak mi się przynajmniej wydaje, albo nie wiem, może to jest moje złudzenie, ale nie ma czegoś takiego, o czym by pani usłyszała, że pani musi robić, chyba że z wywiadu dowiem się, że pani sobie szkodzi w jakiś sposób tym wszystkim. Ale tak jak pani wspomniała, suplementy. Ludzie często zapominają, że suplementy to nie są leki. Suplement jest to produkt medyczny poza nadzorem farmaceutycznym. Każdy może z nas go produkować w garażu, nie wiem, w piwnicy, wstawiać do apteki z nazwą, że to jest najlepszy środek, który wspomaga niepłodność i można go sprzedać. Czy on nam pomoże? Bardzo duży znak zapytania. Suplementy, zdarza się, że, bo przecież mężczyźni też wpadają, to każdy jest dzisiaj świadomy, bo wyczyta w internecie, że chce mieć dzidziusia, to powinienem się suplementować, bo powinienem sobie kupić jakieś suplementy na poprawę płodności. I muszę pani powiedzieć, że 50% gdzieś tych mężczyzn, jak porównuje swoje badanie sprzed tych suplementów, bo część z nich robi te badania przed i po, 50% ma gorsze nasienie. Suplementy nie są każdemu potrzebne. One nie zawsze pomagają. Suplement to nie znaczy, że on wyrównuje coś, czego nam brakuje, bo może nam tego nie brakuje. A może my niepotrzebnie obciążamy swój organizm jakimś środkiem chemicznym, jeśli on w ogóle tam jest, bo równie dobrze może nie być żadnego środka. Może być śladowe ilości. Czy one są przyswajalne? Nie wiem skąd. Co druga osoba bierze cynk? Myślę sobie, co z tym cynkiem jest u nas w Polsce? Czy u nas jakoś, nie wiem, czy w Europie, czy w świecie, czy cynku nam brakuje w organizmie? Przecież to są śladowe pierwiastki, które są praktycznie w każdym rodzaju pożywienia. Ale wszyscy pierwsza rzecz lecą po cynk. Biorą te tabletki z cynkiem, nie wiedząc, czy tam w ogóle jest cynk, ile tego cynku jest, czy on się wchłania, czy też w ogóle go tam nie ma. Więc z suplementami, jeśli mogę zaapelować, to bym był bardzo ostrożny. Rzeczywiście czasami potrzeba. Czasami potrzeba, bo podczas rozmowy wychodzi na jaw, że jest jakaś choroba, że ktoś musi jakąś dietę stosować ze względów zupełnie innych, jakiejś nietolerancji, czy jakichś problemów, czy jakichś w ogóle wrodzonych wad przewodu pokarmowego. Wtedy rzeczywiście tak, te suplementy pomagają. I w przypadku plemników też niektóre suplementy my sami przepisujemy, ale pod kontrolą, sprawdzając, jak ten suplement zadziała na przykład w takim okresie, tak jak u mężczyzn, 3-4-miesięcznym. To jest mniej więcej taki czas powstawania plemników de novo. W związku z tym możemy ocenić, czy to w ogóle działa, czy nie działa. Ale byłbym bardzo ostrożny.
1: A jak jest z kwasem foliowym? Wszyscy powinni brać?
0: Kwas foliowy to są stare zalecenia WHO-skie, że ludzie, którzy starają się o dzieci, powinni brać ten kwas foliowy. Mnie jeszcze na studiach przed wieloma laty uczono, że ten kwas foliowy zmniejsza prawdopodobieństwo wad centralnego układu mózgowego u dzieci. W związku z tym należy go brać. Nikt póki co nie zmienił tych zaleceń, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę... No jednak większość z nas za dużo nie je tych produktów roślinnych, chociaż może teraz już coraz więcej takich ludzi się pojawia, no to ten kwas foliowy i tak czy inaczej mamy, przyswajamy go sobie i to, co my zalecamy, te dawki kwasu foliowego, to są naprawdę mikroskopijne dawki stosowane profilaktycznie i myślę, że tutaj to bym się nawet nie wykłócał za bardzo ten kwas foliowy. Rzeczywiście warto go przyjmować.
1: I kobiety i mężczyźni?
0: Mężczyźni może mniej. Natomiast kobiety na pewno, bo jest za mało dowodów, że u mężczyzn to na pewno coś zmieni. I tutaj jest, wie pani, jest kolejne zagadnienie, bo od kiedy myśmy się tak jakoś zajęli tą diagnostyką niepłodności, zaczęliśmy oznaczać wiele różnych mutacji genetycznych. Jedną z tych mutacji jest mutacja MTHFR, bardzo popularna wśród kobiet, wyczytują, które starają się zajść w ciążę. Kobiety wyczytują, że mając taką mutację, tam jest parę takich mutacji MTHFR, ale dla nich to jest wszystko jedna mutacja. Wchłanianie kwasu foliowego jest utrudnione. Rzeczywiście tak jest. Jest taki rodzaj mutacji MTHFR, przy której mogą wystąpić problemy z metylacją kwasu foliowego. Nie tylko z metylacją kwasu foliowego, ale z metylacją przeróżnych produktów, co powoduje, że one się gorzej wchłaniają. ale nie jest to rozpoznanie żadnej choroby. Nie należy mówić, że mam chorobę w postaci mutacji MTHFR i dlatego muszę kupować

0: tą wersję metylowaną. Jak to się rozniosło po internecie, że jest taka mutacja, że może brakować tego kwasu foliowego, to już nikt sobie głowy nie zawraca, żeby po prostu zwiększyć go może w diecie najpierw. Potem w razie czego można kupić zwykły kwas foliowy, tylko wszyscy od razu szukają tego metylowanego już kwasu foliowego, no bo co będę sobie głowy zawracał, jak to trzeba skrócić przecież, prawda, ten czas do osiągnięcia, do realizacji swojego projektu. To chyba wszystko, co na temat tego kwasu foliowego mogę powiedzieć. Nie chciałbym go rozbudowywać, bo to naprawdę nie jest za bardzo istotna rzecz.
1: Mm-hmm. No dobra. A jak jest z zanieczyszczeniem środowiska? Bo też znalazłam w internecie informację, że to może mieć wpływ na płodność.
0: Bo to ma wpływ na wszystko. Zanieczyszczenie środowiska, z którego tutaj działu tego, z tych zanieczyszczeń byśmy rozpoczęli, no to pogarsza nasz dobrostan, nasz spokój, może nawet bardziej, nie wiem, hałaśliwa ulica bardziej zaburzyć komuś życie niż to pani nocna praca w radiu, na przykład, którą pani kiedyś tam miała. To wszystko, no bo hałas też jest zanieczyszczeniem środowiska. Natomiast to, o co pewno tutaj bardziej by chodziło, to czy może to rzeczywiście bardzo uszkodzić płodność. Może uszkodzić płodność i takie badania są. Są badania publikowane na temat na przykład wpływu bisfenoli na płodność mężczyzn. I powiem szczerze, że temat, on jakoś tak publicznie nie jest bardzo rozdmuchiwany. Dlaczego? Bo uświadomienie ludziom, że kontakt z plastikiem, mikroplastykiem od tego najwcześniejszego dzieciństwa może zaburzyć tą płodność, no nie bardzo jest akceptowalny przez wszystkich producentów, którzy muszą ten plastik stosować. W związku z tym powiem szczerze, że wiele lat temu oglądałem taki film, już nie pamiętam na jakiej platformie telewizyjnej, Umierająca męskość chyba to było. Film był chyba o godzinie 12 w nocy wyświetlony, ale mówił o dramatycznych rzeczach, o wynikach badań naukowych, które pokazują, jak wszystko to, co nas otacza, każdy plastik u dziecka, no to plastik zaczyna się kiedy?
1: Od butelki i smoczka.
0: Butelki i smoczka. Kiedyś to była, smoczek był gumowy, a nie, oczywiście były fatalne, bo one się rozłaziły, to było nieprzyjemne, no ale wystarczyło je tylko zmieniać, a butelka była szklaną butelką. W tej chwili jest to plastikowe. Wszystko to, co mamy w pieluszkach, to jest plastikowe. Zabaweczki, które dziecko bierze do buzi, to są plastikowe. My przecież jesteśmy to jest plastik. Pojemniczki z jedzeniem dla dzieci tak samo są plastik, czyli
1: woreczki na mleko mamy do mrożenia
0: wszystko,
1: też.
0: Absolutnie.
1: Wszystko.
0: Poza tym u mamy też jest przecież, to nawet ostatnio ktoś powiedział, że każdy dorosły człowiek ma tego mikroplastiku, taką małą łyżeczkę objętościowo w głowie, w mózgu, bo on się tam kumuluje, ten mikroplastik. Więc no trudno, żeby też nie wpływał na płodność. I tu się okazuje, że tutaj jądra są bardzo narażone na ten plastik, na te bisfenole na przykład takie, które mimo że jądra mimo wszystko są zabezpieczane, bo tam jest taka bariera, która utrudnia penetrację różnych trujących związków do tych jąder, a przez to tak samo i leków, pamiętajmy, dlatego tak leczenie niepłodności męskiej jest trudne. No ale jeśli już z tym plastikiem mamy do czynienia i z tymi wszystkimi pochodnymi tego plastiku, no to okazuje się, że ci mężczyźni rzeczywiście z roku na rok, z pokolenia na pokolenie mają coraz gorsze parametry. Czy to tylko sam plastik? Myślę, że plastik jest jedną z taką dodatkową przyczyn, bo tutaj pewno wymieniliśmy już część z nich, jeszcze byśmy mogli dalej wymieniać, co wpływa na płodność. Natomiast myślę, że plastik tak u mężczyzn zdecydowanie nie ma jak się tego pozbyć. Oczywiście, ale ten plastik powoduje czasami zupełnie zniszczenie jąder. Nie ma odwrotu. Pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego jak leczenie niepłodności męskiej. To są pojedyncze przypadki, gdzie możemy cokolwiek u mężczyzny zmienić. Jeśli się mężczyzna urodził z jakimiś parametrami nasienia, z jakimś sposobem życia, nie wiem, czy był szczupły, czy był otyły, czy się ruszał, czy się nie ruszał, wie pani, to od dziecka przecież cały czas idzie za nami. To samo to, że powiedzmy nawet ostatnio coraz więcej się

0: na przykład rodzi wcześniaków, no to czyli takich chłopców, którzy troszeczkę później dojrzewają. Ten problem ze zstępowaniem jąder, rozwijaniem się prawidłowym jąder, to wszystko ma ogromne znaczenie. Tak samo jak ten mikroplastik, który jest i z którym mamy ogromny kontakt tutaj praktycznie cały czas.
1: Czy to by znaczyło, że jeżeli słuchają nas mamy, które urodziły wcześniaki chłopców, to czy warto na jakimś etapie wczesnym życia sprawdzić jakość nasienia?
0: Na wczesnym etapie na pewno nie, no bo jak to namówić dziecko? U nastolatka myślę, że też nie ma co go stresować. Natomiast widzi pani, tu znów niestety wracamy do naszego projektu. Nasz projekt nie powinien się kończyć na tym, że mamy dziecko, urodziliśmy, koniec. Nie, to jest dopiero początek tego wszystkiego. Przecież potem musimy zadbać o to dziecko, jeśli chcemy, żeby ono nie przechodziło tej traumy, tych wszystkich problemów, które my mamy, a taki jest cel zwykle rodziców, żeby te dzieci, to pokolenie było lepsze, a nie gorsze. No to trzeba się zastanowić, może temu dziecku pomóc, w jaki sposób mu pomóc, żyć tak może trochę lepiej niż my żyliśmy. Może pamiętać o tym sporcie, o nieprzejadaniu nieprzekarmianiu tego dziecka właśnie, żeby nie miał otyłości, ograniczyć ilość tego plastiku w różnych postaciach, jak się tylko da. Mieć na względzie to, że trzeba pójść do lekarza, żeby lekarz sprawdził, czy te jąderka zstąpiły, czy są prawidłowe, czy nie ma stulejki. Pamiętać, że każdy uraz jąder, każde zatrucie jakimś substancją chemiczną, lekami, może wpływać na tą płodność. Natomiast kiedy bym radził zbadać to nasienie? Młodym ludziom, którzy co prawda może jeszcze nie chcą mieć dzieci, ale są na tyle już świadomi, że uprawiają seks, może warto sobie takie badanie zrobić. Nie opierać się tylko na tym, że mogę współżyć, tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze wyglądam, wszystko jest ok, ten seks funkcjonuje prawidłowo, nikt się na to nie skarży, ale może trzeba byłoby sprawdzić, czy w tym nasieniu rzeczywiście są prawidłowe plemniki. Czy coś można wtedy zmienić? No można zrobić na przykład diagnostykę. Można zrobić diagnostykę, czy nie ma jakichś ukrytych chorób, które mogłyby powodować tego typu rzeczy. Czy nie ma żylaków powrózka nasiennego, które można byłoby wyleczyć u takiego mężczyzny. Trzeba byłoby sprawdzić, czy my nie mamy na przykład wady genetycznej. Bo jeśli mamy wadę genetyczną, to oczywiście niewiele z tym tutaj zrobimy. Ale może poprowadzimy swoje życie trochę inaczej. Nie czekajmy z tym sprawdzeniem naszej męskości do momentu, kiedy już właśnie zapadnie decyzja, że chcemy mieć dziecko od jutra, od pojutrza i dopiero wtedy będziemy to wszystko robili. Więc można tych synów swoich trochę jakoś uświadomić, że jak tylko już są dorosłymi mężczyznami, to może warto, żeby sobie zrobili badanie nasienia, bo to im może ułatwić masę różnych rzeczy.
1: Też decyzję ewentualną o zabezpieczeniu płodności.
0: To jest bardzo istotne też, a poza tym proszę pamiętać, że jeżeli się decydujemy w dzisiejszych czasach na dziecko, to nie są to ludzie 20-21 lat. To są ludzie, którzy mają powyżej 30, czyli tacy, którzy już się jakoś ustabilizowali. No i faceci są oczywiście happy, bo oni wtedy dobrze wyglądają. Między 30 a 40 to jest super, ale kobiety mają 30-35 lat. To są ich partnerki. I one już, jeśli mogą super wyglądać, ale jeśli chodzi o ich płodność, no to im się zaraz to zacznie ten czas kurczyć. I teraz, jeśli my wtedy rozpoczniemy cały pomysł, że będziemy się diagnozować, nie wiedząc nic zupełnie, to co się najpierw dzieje? Najpierw każda kobieta pójdzie sama. Nie wyśle nigdy swojego faceta, albo bardzo rzadko go wyśle na badanie, bo bierze to na siebie, na swoje barki. Że ona na pewno jest, coś z nią jest nie tak, więc zanim się zacznie badać, zanim pójdzie do lekarza, a jak jeszcze usłyszy, proszę przyjść za pół roku i na przykład się wysypiać, albo cokolwiek innego robić, bo wtedy pani zajdzie w ciążę, to pół roku mamy już zmarnowane. Tutaj ten czas jest niesamowicie ważny. Może się okazać, że taki zdiagnozowany mężczyzna od razu wie, jaka jest sytuacja i jak jest temat dziecka albo jakiegoś wspólnej relacji takiej, która ma się zakończyć, to już wiemy dokładnie. Słuchaj, ja mam plemniki, albo nie mam plemników, albo coś się ze mną wydarzyło, albo nie mogę mieć dzieci. Czy to jest dobre? Nie wiem, muszę pani powiedzieć, bo jak teraz to wypowiedziałam, to pomyślałem sobie, no dobra, ale ci ludzie zapałali do siebie uczuciem i teraz co, mają to uczucie od razu na dzień dobry zmiażdżyć tym, że facet nie ma plemników? Proszę nie pytać mnie, bo nie wiem.
1: Są jeszcze rozwiązania różne, to nie jest tak, że muszą

0: zadania.
1: Zamykać sprawę.
0: No właśnie, więc myślę, że może właśnie, ale to jak ta świadomość chyba jednak pomogłaby tutaj załatwić i może też wiele konfliktów w późniejszym takim wspólnym życiu uniknąć.
1: Mhm. Chociaż jak słyszę, temat płodności mężczyzn dalej jest bardzo mocnym tabu i często słyszę od moich rozmówczyń, że ich partnerzy na przykład zwlekali aż 2 lata, żeby pójść do lekarza, bo tak bardzo no nie czuli tego, czuli się skrępowani, że będą musieli pójść do tego pokoju, że wszyscy będą wiedzieli, co oni tam robią, że też jest to jakiś tam symbol męskości. Jeżeli wyjdą złe parametry, to że ktoś im tę męskość zabierze. No myślę, że jest to temat, o którym trzeba rozmawiać.
0: Trzeba, wie pani, to jest ta paskudna strona nas, facetów. Że będąc w związku, myślimy właśnie o tym, że my raz na rok musimy pójść do gabinetu, gdzie nikt nas w zasadzie nie widzi, bo to jest gabinet, a ta kobieta chodzi do ginekologa, przynajmniej raz w roku powinna być, a jak się leczy na niepłodność, to nawet 2-3 razy w miesiącu. Ginekologami są też faceci przecież. W związku z tym to dla niej jest chyba trauma, że ona musi mówić o swoich bardzo intymnych rzeczach, o tym, co się działo w przeszłości z nią, jak ona żyje, jak często uprawiają seks. Faceci o tym nie mówią. Oni siedzą sobie bokiem, wysłuchują, bo oni są sprawni. Tutaj u nich się nic nie dzieje i to jest, muszę pani powiedzieć, straszne, no bo ci mężczyźni, to nie dość, że tak jak pani powiedziała, że oni uważają, że oni na samym końcu pójdą, jak już się wszystko wyjaśni, oni wtedy będą się diagnozować i są bardzo tym zestresowani, że muszą to nasienie oddać. Powiem więcej. Oni bardzo często jeszcze utrudniają terapię. Bo jak siedzi, a zwykle przychodzą i staram się, żeby to były pary, które przychodzą, no to kobieta chciałaby pewne rzeczy zrobić, pójść do przodu, bo ona wie, że ona każde wstrzymanie się z terapią to jest dla niej kolejne pół roku czy rok, przybywa jej lat, koleżanki w pracy mają dzieci, a ona jeszcze nie. Ona tu będzie musiała chodzić do ginekologa. W związku z tym przedstawiamy takim ludziom, jak ma wyglądać ta terapia i pamiętajmy, że w ustawie o leczeniu niepłodności jest taki zapis, że to musi trwać krótko. Nie wolno tym ludziom mówić, proszę, za 2-3 lata przyjść i tak dalej, tylko trzeba zacząć działać. Mówimy, jak działamy, że chcemy zrobić na przykład stymulację, inseminację, cokolwiek innego, a mężczyzna, który siedzi z boku, mówi, nie, jeszcze nie. Patrzę na niego, kobieta ma 36-37 lat. To kiedy? Tak i jak teraz nie? Nie, to panie doktorze, to aż tak nam się nie spieszy, mówi mężczyzna. To my jeszcze poczekamy, my jeszcze normalnymi jakimiś metodami, nie, żadnych metod takich agresywnych nie będziemy stosować. I tu już jest widoczny, wie pani, rozdźwięk z kobietą, która... Ona jest w zasadzie cały czas tym takim obiektem do leczenia, a nie mężczyzna, który jest tylko raz na jakiś czas wpada, oddaje nasienie i ta jego terapia się tutaj w zasadzie kończy. Ale on dyktuje nam warunki, że my nie będziemy jeszcze teraz robić. A jeśli jest jeszcze na przykład z rodziny głęboko wierzącej albo nawet jak sam nie jest wierzący, ale jest z rodziny wierzącej, to on się nie może rodzinie przyznać, że akurat zabieg in vitro był w ich przypadku konieczny. Czy on będzie unikał takiej rozmowy i będzie unikał jak tylko można odnośnie no, tej ingerencji takiej. On chciałby jak najbardziej naturalnie. A w leczeniu niepłodności tak naprawdę naturalnie niewiele można zrobić.
1: Mhm. Na szczęście... Myślę, że w każdej klinice leczenia niepłodności można też nawiązać kontakt z psychologiem i to jest taki moment pewnie, kiedy warto pójść i przegadać te priorytety.
0: Tak powinno być. Nie jestem przekonany, że w każdej klinice.
1: To ja tak życzeniowo może powiedziałam.
0: Życzeniowo tak. Niektórzy uważają, że to nie jest dobrze, jeśli w klinice obok ginekologa, leczenia niepłodności obok ginekologa położnika przyjmuje psycholog, no bo ktoś tam wchodzi już do tego psychologa, czyli ludzie już się boją tej stygmatyzacji, że oni mają jakiś problem, nie chcieliby takiego problemu mieć. Więc część klinik po prostu utrzymuje kontakty, współpracę z psychologami na zewnątrz. Tylko, że oczywiście, wie pani, z psychologiem trzeba byłoby porozmawiać. To było bardzo korzystne. Tylko, że to też musi być psycholog, który on rozumie to, o czym myśmy tutaj mówili. O tym czasie. To nie jest też, że będę teraz prowadziła tą parę przez pół roku, rok. Nie. Trzeba posłuchać i mniej więcej powinniśmy mówić z psychologiem tym samym głosem. Żeby nie przeciągać całej tej terapii jakoś, nie oczywiście wspomóc tych ludzi, wspomóc jedną, drugą stronę, uświadomić im pewne rzeczy, ale no, może równolegle z naszą terapią, tak. psycholog

0: Jak najbardziej tak. Jeśli ktoś ma bardzo duży problem, to bardzo często wspominamy, ale wie pani, jak ludzie reagują na słowo, że proszę pójść do psychologa albo
1: Nie
0: że
1: jestem
0: mamy.
1: wariatem.
0: No właśnie, to każdy myśli, co ten doktor, zamiast mnie leczyć, ja tu wyczytałam, że to się już robi takie badania trzeba zrobić, a on mi nie zlecił tych badań, tylko wysłał mnie do psychologa, od razu będę miał skargę.

0: bez nawet takiego zalecenia. Warto, jeżeli coś się dzieje z naszym życiem, pójść do tego psychologa. Mhm.
1: Czy dobrym podsumowaniem naszej rozmowy będzie to, że zalecalibyśmy po prostu dbanie o dobrostan, jeżeli chcemy mieć dziecko?
0: Tak. O dobrostan musimy pamiętać, że jako młodzi ludzie, jeżeli my liczymy się z tym, że chcemy mieć to dzieci, no to dzisiaj to wcale nie jest takie oczywiste, że wszyscy chcą mieć dzieci, że chcemy mieć te dzieci, to powinniśmy żyć jak normalni młodzi ludzie. Nie robić żadnych projektów, nie odkładać niczego na później. Jeśli tylko jest sytuacja taka, że możemy mieć te dzieci, to musimy pamiętać, że miejmy te dzieci w okresie, kiedy jesteśmy najlepiej do tego przygotowani przez naturę. Nie odkładajmy tego, jak już wszystko w życiu osiągniemy, zdobędziemy i dopiero wtedy będziemy grzeczni, ładni, nie będziemy palić, pić, nie będziemy nic więcej robić, będziemy się szykować do dzidziusia. Zmieńmy swoje nastawienie, ale tą decyzję musimy podjąć wcześniej, bo tego czasu nie jesteśmy w stanie za diabła cofnąć w żaden sposób.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj gościem podcastu N97 był dr Jarosław Niemoczyński, dyrektor medyczny Kliniki Bocian w Warszawie, ginekolog położnik. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom N97.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: don't tell your mama.
1: What the world needs now is love.